kiedyś Danahę, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

dziwnie, na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek, z jego roz krzepnie kłos, więc się cieszę w głos, gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, chlap, chlap, to i flum, flum, flum, to

0: Marcin Troński. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzyma

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu zapisz serca mego lud.
1: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

0: Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jestem.

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

budziny i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama. Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: To jest program Tydzień w Warszawie. Marta Kaźmierowska, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Marta Kaźmierowska przed mikrofonem, witam i zapraszam. Powiem o strefie płatnego parkowania, bo ta poszerzyła się o kolejne miejsca na Pradze Południe i na Woli. Parkometry stanęły na Odolanach i na ulicy Międzynarodowej, a nasi słuchacze nadesłali pytanie, dlaczego coraz częściej obsługują one płatności gotówkowe. Będzie również o tym, że warszawskie targowiska nie marnują, czyli kolejna edycja akcji, podczas której edukatorzy pokazują, jak wykorzystać bardzo dojrzałe owoce i warzywa, ale nie tylko, bo mówią również o właściwej segregacji śmieci. Ale to nie wszystko, co dla Was dziś przygotowałam, bo w kolejnych częściach programu zapytaliśmy seniorów, jak im się żyje w Warszawie. A to dlatego, że seniorzy przejmują miasto i przez najbliższe 3 tygodnie, jak co roku zresztą, mamy Warszawskie Dni Seniora, czyli czas wypełniony zajęciami, wykładami, warsztatami skierowanymi, jak się okazuje, nie tylko dla seniorów. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu, a przygotowała to dla Was moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie.
8: Ewelina Walczak. Od dziś w stolicy znacznie trudniej o darmowy postój. Płatna strefa wchłonęła kolejny fragment Saskiej Kępy i Wolskie Odolany. Kierowcy uciekają z parkowaniem wolne od opłat miejsca.
9: I wszyscy tu się całym tabunem się tu pchają na siłę, bo tam trzeba płacić, a tu nie.
8: A od nowego roku kolejne poszerzenie strefy. Opłaty zaczną wtedy obowiązywać w części Mokotowa oraz po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. Zamiast szukać miejsca na powierzchni, czasem lepiej zjechać do metra, gdzie właśnie robi się znacznie przyjemniej. W 18 pociągach Alstom stare, awaryjne świetlówki ustępują miejsca nowoczesnym LEDom. Pierwszy odświeżony skład już wozi warszawiaków, a cała wymiana zakończy się jeszcze w tym roku. 40 nowych mieszkań powstało przy ulicy Agrestowej w Wawrze. Nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek zapewni dach nad głową rodzinom oczekującym na lokal z zasobu komunalnego. Inwestycja kosztowała ponad 25 milionów złotych. Z kolei sensacyjne wieści płyną z Łazienek Królewskich, gdzie archeolodzy z UW odkopali fundamenty piramidy. Mowa o XVIII-wiecznej Kordegardzie, o której w listach pisał sam Stanisław August Poniatowski. Budowla służyła początkowo jako wartownia, a później szynk. O znalezionych tam przedmiotach mówi dr Arkadiusz Cegliński.
10: Znaleźliśmy kule muszkietowe, fajki ceramiczne, wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha.
8: Łapcie okazję i spieszcie się na spacer, bo wykopaliska lada moment zostaną zabezpieczone i zasypane.
0: Wtorek.
8: Przełom w sprawie nielegalnego wysypiska w podwarszawskim Wołominie. Część z 20 tysięcy ton toksycznych odpadów zostanie wkrótce wywieziona i zutylizowana przez firmy, które je tam składowały.
11: Potrzebujemy około 2 lat, żeby po prostu to wszystko wyjechało z Wołomina w takim trybie administracyjnym.
8: Mówiła sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska. Koszt likwidacji całego składowiska wyniesie przynajmniej 200 milionów złotych. Tymczasem w centrum dowiemy się, kto najlepiej radzi sobie ze sterami wielotonowych maszyn. 19 września na placu Defilad wystartują Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W zawodach uświetniających 160. urodziny warszawskich tramwajów zmierzą się reprezentacje z całej Europy i z Australii. Zostając w Śródmieściu, 4. urodziny świętuje Warszawskie Obserwatorium Kultury. Instytucja systematycznie bada, w jaki sposób korzystamy ze stołecznej oferty artystycznej. Ostatni raport pokazuje, że kultura jest ważna dla niemal połowy warszawiaków, choć nasze nawyki ulegają wyraźnej zmianie.
0: Środa.
8: Warszawska Straż Miejska rekrutuje. Do obsadzenia jest ponad 70 wakatów, mówi Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej.
12: Ta praca daje stabilizację. Mamy bardzo dobre warunki finansowe. Już na start oferujemy pensję 7200 zł, plus jeszcze dodatki stażowe.
8: Zainteresowani muszą mieć ukończone 21 lat, a także nieposzlakowaną opinię i ukończoną przynajmniej szkołę średnią. Zmieniamy temat. Część nowych butelkomatów przestanie wydawać papierowe paragony. Pieniądze za puste butelki i puszki trafią z nich bezpośrednio na wasze konto. Wystarczy zbliżyć kartę lub telefon do czytnika. Nowe automaty wyjadą też z marketów prosto na osiedla. Po udanych testach na Białołęce tego typu maszyny staną przy wiatach śmietnikowych na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.
0: Czwartek.
8: Od poniedziałku Aleja Zieleniecka bez tramwajów. Przez wymianę zwrotnic linia 25 znika na tydzień, a 7 i 22 pojadą objazdem. Kierowcy stracą z kolei prawy pas na wjeździe na rondo Waszyngtona. Tymczasem w weekend stolicę przejmą seniorzy. W sobotę na Placu Bankowym ruszają warszawskie Dni Seniora, które potrwają do 4 października. Dla mieszkańców przygotowano 400 atrakcji w różnych dzielnicach stolicy, mówi Katarzyna Feter z Fundacji Silni Wiekiem.
13: O 12.30 przechodzimy barwnym, kolorowym korowodem na plac centralny i tam mamy wielki kiermasz, mamy występy na scenach. Zaczynamy pięknym koncertem Budki Suflera, międzypokoleniowe, karaoke, największe w Warszawie, jak myślę, dotychczas. O 15.00 występy w tanecznych formacji seniorskich i o 15.30 pogodna potańcówka.
8: Atrakcje podczas warszawskich Dni Seniora są bezpłatne. I szykujcie formę na 11 listopada. Warszawa znów utworzy gigantyczną żywą flagę z 1000 biegaczy w sieci. Właśnie ruszyły zapisy na 36. bieg niepodległości.
0: Piątek.
8: Kontrola NFZ w warszawskim szpitalu południowym potrwa dłużej. Ze względu na skalę sprawy inspektorzy zostaną tam przynajmniej do października. Wcześniej NFZ szacował, że działania zakończą się w połowie września. W sprawie szpitala południowego prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa. Tymczasem na ulicach dziki robią swoje. Ile ich biega po Warszawie? Tego nie wie nikt. Wiceprezydentka Magdalena Młochowska przyznaje jednak, że problem mocno narasta.
14: Decyzję odstrzałową pierwszą, którą podpisałam, było chyba na 25 osobników. Teraz podpisuję decyzję na 500.
8: Tylko do września wpłynęło ponad 15 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców, a do lipca odnotowano 160 niebezpiecznych sytuacji. Na koniec zmieniamy temat. Ratusz rozdał nagrody w miejskiej loterii podatkowej. Główna wygrana, czyli nowiutki elektryczny Fiat, trafił do mieszkanki Targówka. Pozostali szczęśliwcy zgarnęli rowery i darmowe karty miejskie. Urzędnicy przypominają, że rozliczając podatki w stolicy, zasilamy bezpośrednio miejską kasę.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Ewelinie Walczak, mojej redakcyjnej koleżance, serdecznie dziękuję. A teraz przenosimy się na warszawskie ulice i pytamy o strefę płatnego parkowania niestrzeżonego, która objęła w poniedziałek nowe tereny Pragi Południe i Woli. Parkometry, tak jak wspominałam, stanęły na Odolanach i na ulicy Międzynarodowej. A nasi słuchacze pytają, dlaczego coraz częściej obsługują one płatności gotówkowe. O to pytał Piotr Lędzion.
15: Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego. Na dźwięk tych słów po plecach części słuchaczy przebiega dreszcz. Inni uważają ją za dobre rozwiązanie. Jedno pozostaje faktem. W Warszawie strefa znów się powiększyła. Zdaniem dyrektora ZDM Łukasza Puchalskiego, pierwsze dni działania SPP na Odolanach i ulicy Międzynarodowej można uznać za sukces.
16: Wczoraj między innymi rozmawiałem z burmistrzem Strzałkowskim, który też jest bardzo zadowolony z tego wdrożenia. Głosy mieszkańców są entuzjastyczne. Ja trochę tak studzę ten optymizm. To nie będzie wyglądało tak. Zawsze jest jednak spora część mieszkańców, którzy jeszcze nie wyrobili abonamentów, ale na pewno jest lepiej niż było i myślę, że docelowo w obu tych obszarach mieszkańcy będą odczuwali korzyść.
15: Mniej entuzjastycznie do tematu podchodzą osoby przywiązane do płatności gotówkowych. Do naszej redakcji trafiły głosy o braku możliwości takiej formy uiszczania opłat w wielu parkometrach. Dlaczego ZDM stawia na taki model rozmieszczania urządzeń w strefie?
17: Jakub Dybalski, rzecznik zarządu dróg miejskich. W tym momencie płatności gotówkowe to jakby zbliżają się mniej więcej do poziomu błędu statystycznego. To jest poniżej 5%, mniej więcej około 4% wszystkich płatności w strefie płatnego parkowania. Robiliśmy taką symulację, liczyliśmy, ile by ta nowa umowa na parkomaty nas kosztowała, gdyby wszystkie parkomaty w Warszawie miały opcję płatności gotówkowej. I to by nas, czyli de facto warszawiaków kosztowało 70 milionów złotych więcej za usługę, z której, tak jak wspomniałem, w tym momencie prawie już nikt nie korzysta. Mimo wszystko zdecydowaliśmy się przez najbliższe 10 lat, żeby połowa urządzeń w stolicy miała tę funkcję.
15: W tym roku w obrębie strefy nie zajdą już zmiany. Jednak już rok przyszły może przynieść znaczne rozszerzenie obszaru płatnego parkowania. Działania te mają być poprzedzone analizami.
16: Tutaj kolejny obszar Mokotowa, pierwszy raz we Włochach. Tutaj też bym powiedział wspólne takie po konsultacjach głosy mieszkańców i władz jednej i drugiej dzielnicy. Jest chyba pełna zgoda, to tak totalny konsensus co do tego wdrożenia. No i w tym roku jakby rozpoczynamy badania dla Bielan. Mam pełne takie przekonanie do tego, co od wielu lat robimy, procesu, w którym jakby prowadzimy konsultacje, prowadzimy rozmowy z mieszkańcami, robimy analizy i idziemy z rekomendacjami i to jest taki sposób transparentny, który jakby prowadzi nas do wyników, które nikogo nie zaskakuje.
15: Taki model rozwoju strefy płatnego parkowania jest jednak wadliwy zdaniem części miejskich radnych. Ma on opierać się na sąsiedzkich animozjach, a nie spójnej strategii.
18: Tomasz Herwich, Prawo i Sprawiedliwość, radny Warszawy. To jest zdecydowanie efekt negatywny, no jeżeli sprawdzimy to

0: Więcej na ten temat w rozmowie z edukatorką ekologiczną Sylwią Majcher.
1: Po to, żeby w różnych miejscach pokazywać, jak wykorzystywać właśnie te najczęściej marnowane produkty na targowisku, bo my je dostajemy od sprzedawców, to jest coś, co im się nie sprzedało poprzedniego dnia, co właśnie trochę gorzej wygląda, ale ta granica jest zachowana zdrowia i bezpieczeństwa, czyli nie są to produkty spleśniałe, ale na przykład jakieś delikatnie zwiotczałe, ja pokazuję właśnie, co można zrobić. To też jest dla mnie takie uruchomienie kreatywności, bo ja nie wiem nigdy, co dostanę. Mam jakieś tam bazowe składniki typu olej, oliwa, jakieś orzechy, coś, co mogę dodać, coś wymieszać, czy czymś, jakąś mąkę, ale większość jednak trafia do mnie tuż przed rano. Sprzedawcy bardzo chętnie wchodzą w te akcje, bo to też chodzi o takie łączenie dwóch stron i tych, którzy sprzedają i tych, którzy kupują, żeby ci sprzedawcy widzieli, że jest zainteresowanie takim produktami, że jak oni sprzedadzą je trochę taniej, to ktoś kupi, bo ktoś na kompot, bo ktoś właśnie do jakiejś surówki na teraz. Te spotkania odbywają się w weekendy, więc od razu ludzie też dostają gotowy przepis do wykorzystania na miejscu. Więc jest fajny odbiór, bardzo przyjemny, bo można posmakować tego. Widzę wolę sprzedawców do tego, żeby przekraczać te bariery, które do tej pory mieli, że no, im się nie opłaca sprzedawać taniej, a tłumaczymy, że to nie chodzi o to, czy się opłaca, czy nie, tylko właśnie te koszty środowiskowe, ale to budowanie tej świadomości. Jak oni zobaczą, że z tej skrzynki marchewki, która gorzej wygląda, można coś ciekawego przyrządzić, karmelizowane marchewki z korzennymi przyprawami, no to są w stanie sobie wyobrazić, że będą klienci na to. I to bardzo cieszy, bo to jest od razu taki sygnał zwrotny, więc ta edukacja wygląda ciekawie. Jest oczywiście różnie na różnych targowiskach, bo są bardziej świadomi mieszkańcy, są tacy, którzy dopiero od nas się wielu rzeczy dowiadują, którzy też zgłaszają różne problemy, które mają, chociażby właśnie ze śmieciami, czegoś nie wiedzą, bo te warsztaty są i jedzeniowe, ale też ekologiczne. Jest fajny odbiór dzieci, które przychodzą i naprawdę sporo wiedzą, bo ta edukacja od przedszkola i potrafią tam babci, dziadkowi powiedzieć, że tutaj te śmieci trzeba wrzucić do takiego kosza. Robimy woskowiki, które ostatnio na Bemowie pani była zachwycona, bo mówiła, jeju, ja kupowałam takie po 40 zł, a tu może okazuje się, że można właśnie zrobić ze starego materiału. To woskowika to zastępuje folię spożywczą. Jest bezpieczniejsza, bo pokryta woskiem pszczelim, który ma właściwości antybakteryjne i właśnie można sobie ją bezkosztowo prawie, żeby tylko ten koszt tego wosku zrobić, wykorzystać ten materiał i w ten sposób to się odbywa. No i przychodzą mieszkańcy zaskoczeni często właśnie i pomysłami, i tym, że się da. I ja zawsze podkreślam, że nawet jeden przekonany człowiek, zainspirowany człowiek, to już jest sukces i do tego dążymy, chociaż mamy dużo więcej odbiorców, niektórzy czasami muszą postać w kolejce, a niektórzy wracają, jak mamy te kulinarne warsztaty i 4 dania serwujemy przez te kilka godzin, to wracają na każde. Mieszkają gdzieś niedaleko, albo ostatnio było też na targówku, ten chłopiec przyprowadził kolegów, bo było tak fajnie na ekologicznych warsztatach i poszedł po sąsiadów i prawie całe podwórko mieliśmy do przysadzeniu ziół, przy właśnie rozwiązywaniu różnych quizów ekologicznych. Naprawdę dzieje się i zapraszamy.
0: Wydarzenia odbywają się w soboty w godzinach od 9 do 13. 12 września, czyli dzisiaj, widzimy się na targowisku Halter przy hali Marymąckiej przy ulicy Słowackiego na Żoliborzu, a 19 września na targowisku przy ulicy Gierdziejewskiego 20 w dzielnicy Ursus. A teraz zapraszam na kolejną część programu. Będziemy mówić o warszawskich dniach seniora, o tym, co będzie działo się przez najbliższe 3 tygodnie, ale nie tylko, bo pytamy również o to, czy seniorom dobrze żyje się w Warszawie.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Warszawskie Dni Seniora. To dziesiątki wydarzeń, spotkań i aktywności, ale przede wszystkim okazja do rozmowy o tym, jak dziś żyją starsi mieszkańcy stolicy. Bo współczesny senior coraz mniej pasuje do stereotypu osoby, która przede wszystkim potrzebuje pomocy. To często osoba aktywna, pracująca, podróżująca, działająca społecznie czy ucząca się nowych rzeczy. I właśnie o tym, czego seniorzy potrzebują od Warszawy, ale też co sami mogą dać miastu, porozmawiamy z naszymi gośćmi, a są to Katarzyna Jerzewska, zastępca dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Krystyna Śmigielska, przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów i Katarzyna Fetter, prezes Fundacji imienia Józefa Fettera Silni Wiekiem. I na początek zaczniemy od warszawskich dni seniora. Pytanie do pani Katarzyny Jerzewskiej. Co właściwie chcemy tym wydarzeniem powiedzieć warszawskim seniorom?
3: To wydarzenie to przede wszystkim święto Warszawy i święto seniorów, ale nie tylko. Święto nas wszystkich, warszawiaków i warszawianek. Chcemy pokazać, że seniorzy stanowią ważną i aktywną część Warszawy. To tak naprawdę taka inauguracja tego wszystkiego, co się dzieje przez cały rok.

0: Bo Warszawa ma ofertę przez cały rok, a we wrześniu podkreślamy, jak to jest ważne i staramy się dotrzeć też do seniorów, którzy nie są aktywni w ciągu roku. Wymieniamy doświadczenia, rozmawiamy, spotykamy się, przekazujemy tę informację dalej.
1: A ilu seniorów mamy dziś w Warszawie i jak zmieniają się ich potrzeby na przestrzeni lat?
0: Około 450 tysięcy seniorów mieszka w Warszawie, czyli co czwarty mieszkaniec Warszawy jest seniorem. Jeżeli chodzi o samych seniorów, to oni są bardzo zróżnicowani grupą. W 2023 roku jako miasto przeprowadzaliśmy dość szerokie badanie i w tym badaniu wyszły nam tak naprawdę cztery grupy seniorów, którzy żyją w naszym mieście. Pierwsza grupa to są seniorzy bardzo aktywni, jeszcze aktywni zawodowo, bardzo dobrze poruszający się w internecie, posiadający smartfony i korzystający właśnie z oferty miasta, między innymi. Druga grupa już nie jest aktywna zawodowo, jest bardziej aktywna towarzysko, rodzinnie, angażując się na przykład w opiekę nad wnukami. Trzecia grupa jest już mniej aktywna, już zaczyna napotykać różne problemy zdrowotne i czwarta grupa, którą zidentyfikowaliśmy, to była grupa, która już jest rzeczywiście bardzo niesamodzielna, boryka się z dużymi problemami zdrowotnymi i wymaga wsparcia zewnętrznego, czy rodziny, czy ze strony właśnie usług, czy jakichś instytucji pomocowych.
1: Jeżeli chodzi o ofertę skierowaną do seniorów, Państwo zapewne musicie ją na bieżąco aktualizować, prawda?
0: I na poziomie centralnym, ale też na poziomie dzielnicowym. W każdej dzielnicy są rady seniorów dzielnicowe, jest też Warszawska Rada Seniorów. Są też oczywiście zrzeszone organizacje pozarządowe, które świadczą oferty, mają oferty wsparcia i pomocy na rzecz seniorów, więc ten dialog się odbywa wielopoziomowo.
1: Kultura, sport, edukacja, zdrowie, aktywizacja sportowa, tak jak Pani wspomniała, nowe technologie, oferta dla seniorów jest naprawdę szeroka. Pytanie do Pani Katarzyny Fetter. Czy największym wyzwaniem nie jest już stworzenie kolejnych propozycji, ale dotarcie z nimi do tych osób, które z nich nie korzystają?
2: No, to pytanie to my sobie zadajemy tutaj w Warszawie już od kilku lat tak naprawdę. I szczerze, biorąc pod uwagę, że te pokolenia 60+, co roku dochodzą nowe i one są też aktywizowane w inny sposób, bo na dzisiaj możemy popatrzeć na całą grupę 60+ i na przykład jedna osoba po 70 roku życia prowadzi firmę, druga osoba potrzebuje na przykład pomocy w codziennych czynnościach w domu, trzecia osoba podróżuje większość roku, bo uwielbia poznawać nowe kraje, nowe perspektywy, więc faktycznie z tym dotarciem na dzisiaj myślę, że to jest wciąż wyzwanie w naszym mieście i myślę, że tu pani dyrektor potwierdzi, pani przewodnicząca też, że tu szukamy wciąż takiego rozwiązania, które dałoby gwarancję, że faktycznie zdecydowana większość otrzyma to, czego poszukuje. Na dzisiaj myślę sobie, że być może nie powinniśmy tytułować tych zajęć dla seniorów albo dla grupy 60+, bo każdy z nas po prostu chce być człowiekiem. Gdybyśmy może te zajęcia otworzyli po prostu, warsztaty fotograficzne, warsztaty dotyczące rozwiązań cyfrowych albo zajęcia ze sztuczną inteligencją i mogliby wszyscy w nich uczestniczyć bez żadnej kategoryzacji, to wtedy może by była większa łatwość, począwszy od budowania dialogu międzypokoleniowego przez zapełnianie właśnie frekwencją i nowymi tak zwanymi uczestnikami.
1: Ale domyślam się, że i tak największym wyzwaniem są osoby, które nadal pozostają w domu, które nie korzystają z oferty, jaką ma dla nich miasto.
2: To jest największe wyzwanie i tutaj myślę, że pani przewodnicząca z Warszawskiej Rady Seniorów będzie mogła coś powiedzieć od siebie na ten temat. Są osoby, które nie będą chciały wyjść z domu z różnych powodów. Chyba i na pewno zawsze będzie taka grupa, do której nie dotrzemy, bo ona sama zdecyduje, że po prostu nie chce korzystać z tego rodzaju zajęć. To jest na przykład szeroka grupa mężczyzn, która się nie interesuje zajęciami stricte dedykowanymi dla kobiet. I oni się nigdy nie pojawią na tym, bo na przykład są z tego pokolenia, że uwielbiają siedzieć na kanapie z gazetą albo spotykają się z kolegami tylko w swoim wąskim gronie na wędkowaniu lub innych zajęciach, więc nie wydaje mi się, że kiedykolwiek w 100% dotrzemy do każdego seniora w naszym mieście. Oczywiście jest to w sferze marzeń i pragnień, ale dajmy może też każdemu zdecydować, co dla kogo jest ważne i gdzie chciałby się pojawić.
0: To ja myślę, że jedno to jest dotarcie z informacją, a druga część to jest decyzja już seniora, czy skorzysta, czy nie skorzysta. No, i rzeczywiście dążymy do tego, żeby zidentyfikować te kanały komunikacyjne, komunikacyjne, jak możemy docierać do tej właśnie grupy, o której powiedziałam wcześniej, czyli tej czwartej grupy, i dać jej wybór, tak, żeby też wiedzieli, że jest ta oferta, jeżeli będą gotowi skorzystać, przyjdzie ten moment, bo to może być sygnał, to może być impuls też od sąsiadki, która nagle przyjdzie i powie chodź ze mną, i takie przełamanie, i to też często obserwujemy w naszych centrach aktywności międzypokoleniowej, gdzie właśnie jedna, druga osoba przyprowadza daną osobę do centrum i już ta osoba zostaje. Tak, wcześniej mówiła nie, ale jak już zrobi ten pierwszy krok, to już zostaje na zajęciach i zostaje w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
3: Czy chciałam dopowiedzieć to, co obie panie podniosły, to jest program, nad którym, którego chcemy bardzo promować, który jest bardzo ważny, a który w Warszawie niespecjalnie jeszcze jakoś zaczął funkcjonować, to jest pomoc sąsiedzka. Również teraz na rozpoczęciu Warszawskich Dni Seniora, żeśmy wspólnie z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, z panią dyrektor, współpracowali przy opracowaniu ulotki, gdzie ta pomoc sąsiedzka będzie sygnalizowana. To jest naprawdę niebywale ważne narzędzie do wykorzystania.
1: O, powiedzmy trochę więcej o tej pomocy sąsiedzkiej w takim razie. Może ktoś nas usłyszy, może ktoś skorzysta.
0: To jest usługa realizowana za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej. Ustawodawca 2 lata temu wprowadził taką możliwość świadczenia takich usług przez ośrodki pomocy społecznej. Rada Miasta Stołecznego Warszawy też podjęła stosowną uchwałę w tym zakresie i od 2 lat ośrodki mają to w swojej ofercie. W skrócie polega to na tym, że jeżeli jakiś senior potrzebuje wsparcia w codziennych takich swoich czynnościach, w towarzyszeniu, pójścia razem do kina nawet, wyprowadzeniu psa, zakupy leków i tak dalej, nie musi się od razu decydować na jakąś profesjonalną usługę typu usługi opiekuńcze czy specjalistyczne usługi opiekuńcze. Może wyznaczyć, przyprowadzić, powiedzieć o takiej osobie, kontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej i wtedy ośrodek zawrze umowę zlecenie z tą osobą, która jest skazana. I ona będzie miała za to też płacone środki na określoną liczbę godzin świadczenia tej pomocy temu sąsiadowi. Tak to tak w dużym skrócie. Oczywiście to wymaga też przekazywania jakichś danych, spotkania z ośrodkiem, ale jest skróconą formą. Tak? Nie ma decyzji administracyjnej, jest to osoba bliska, znajoma, tak, nie obca, więc tutaj tej bariery nie ma wtedy przy innych usługach.
1: Przejdźmy teraz do Warszawskiej Rady Seniorów. Warszawska Rada Seniorów to jest organ opiniotwórczy, opiniodawczy, ale państwa głos jest jak najbardziej słyszalny, prawda?
3: Mamy też takie narzędzie, jak narzędzie, czyli jesteśmy organem inicjatywnym. Nie ukrywam, że wiele inicjatyw ze strony Warszawskiej Rady Seniorów przez te lata powstały, również przy wsparciu Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Takim narzędziem, o którym bym chciała jako pierwszy zasygnalizować, to jest to, że dzięki inicjatywie Warszawskiej Rady Seniorów powstała polityka senioralna w ramach strategii Warszawa 2030. Ta polityka senioralna została podjęta uchwała w maju 2023 roku. Jest to niebywale ważne narzędzie. Ono obejmuje zakres wszystkich dziedzin życia w ogóle, nie tylko dedykowane seniorom, ale seniorzy są bardzo otwartym odbiorcą i ma zróżnicowane potrzeby. Ale niedługo w ramach Warszawskich Dni Seniorów będzie olimpiada, Warszawska Olimpiada Seniorów. To jest również we współpracy z panią Renatą Kaznowską oraz z Michałem Szczerbą. Została ta Warszawska Olimpiada Seniorów powołana i w tym roku już jest 8. edycja i robi się coraz bardziej powszechną. W tym roku rekord, prawie 2000 seniorów weźmie w niej udział. Ale tych naszych inicjatyw jest naprawdę dużo, dużo więcej. I na przykład o zdrowiu wspomnieliśmy to, że są szczepienia przeciwko półpaścowi bezpłatnie dla seniorów. To jest również inicjatywa Warszawskiej Rady Seniorów, która została podjęta przez miasto i przez NERA, przez Radę Miasta. Ale ostatnio w ramach pracy Warszawskiej Rady Seniorów zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, które się nazywa SOS Senior, a pod tym hasłem się kryje systematyczna odbudowa sprawności. Jest to w pierwszej kolejności program, propozycja. Na razie zaproponowaliśmy wdrożenie takiego programu o uaktywnienia osób, które od dłuższego czasu są w pewnej niepełnosprawności. I chcemy spróbować przywrócić te osoby do, jeżeli nie do 100% sprawności, to w jakimś stopniu, żeby byli bardziej aktywni i mogli uczestniczyć w normalnym życiu.
1: Tych inicjatyw jest sporo, ale podejrzewam, że Warszawska Rada Seniorów to jest też takie miejsce, gdzie seniorzy udają się ze swoimi problemami. Co najczęściej zgłaszają Państwu seniorzy, mieszkańcy Warszawy?
3: Oj, różnie. To przeróżnie. My przeróżne mamy problemy, czy możliwość poruszania się na cmentarzu na przykład, przeniesienie przystanku tramwajowego czy autobusowego, też na przykład zabezpieczenie przejścia dla pieszych, żeby chodzili tam, gdzie powinni chodzić i byli bezpieczni, ale tych problemów jest no windy. To jest temat rzeka. Również wystąpiliśmy do miasta z taką inicjatywą, z prośbą o wsparcie, danie takiej możliwości, żeby tych wind można było instalować jak najwięcej. Oczywiście miasto ma taką inicjatywę, ale to dotyczy tylko i wyłącznie budynków, które należą do miasta. Natomiast tych potrzeb instalacji wind jest dużo, dużo więcej, że nie wspomnę o tej takiej barierze, która jest właściwie głównie dotyczy Warszawskiej Rady Seniorów, to jest uregulowanie stanu prawnego gruntów, które właśnie stanowi barierę między innymi w instalacji wind. Chociażby ostatnio mieliśmy taką sytuację, że wystąpił do nas senior, żeby umożliwić odpłatność za parkowanie, ale niekoniecznie kartą czy telefonem, tylko żeby jednak ten bilon, ta złotówka miała również zastosowanie w obiegu.
1: To była Krystyna Śmigielska, przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów, a my do rozmowy z panią Krystyną, ale nie tylko, powrócimy w kolejnej części programu. Będziemy mówić cały czas o tym, jak seniorzy czują się w Warszawie i co mogą zaoferować Warszawie, ale także co Warszawa może zaoferować im. Powiemy również o bogatym programie trzech najbliższych tygodni Warszawskich Dni Seniora, bo to inspirujące zajęcia, warsztaty, pokazy i wykłady. O tym również opowiemy i o tym, co będzie działo się na Placu Centralnym 12 września, bo to właśnie tam zawędrują seniorzy w kolorowym korowodzie, ale o tym wszystkim opowiem w kolejnej części programu.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców Warszawy.
1: To jednak nie jedyne wydarzenie, które przed nami, bo całkiem nowe wydarzenie będzie miało miejsce za kilka tygodni, a mowa o Warszawskich Dniach Rewitalizacji. To jak informuje Warszawski Ratusz, cykl imprez, który odbędzie się w przedostatni weekend września na obu pragach i części Targówka. Przez 3 dni miejskie instytucje kultury zaprezentują ofertę i zaproszą na atrakcyjne wydarzenia odbiorców w różnym wieku. Wydarzenia mają przede wszystkim pokazać zmiany w tej części Warszawy. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć zarówno efekty działań rewitalizacyjnych, ale też wziąć udział w warsztatach, piknikach, spacerach, wystawach. Większość wydarzeń jest bezpłatna. Warto przypomnieć, że gminny program rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku obejmuje całą Pragę Północ, część Pragi Południe, czyli Kamionek, Grochów, część Targówka, czyli Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy, to ponad 2000 hektarów. Powstają tutaj nowe domy kultury, boiska sportowe, parki, ale też nowe osiedla mieszkaniowe, lokale użytkowe i miejsca pracy, ale więcej na temat tego, co dokładnie będzie działo się podczas Warszawskich Dni Rewitalizacji, o tym będę jeszcze Was informować na antenie radia. A teraz zapraszam na kolejną część programu, gdzie kontynuujemy naszą rozmowę o seniorach i Warszawskich Dniach Seniora, bo to wydarzenie już przed nami.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: I wracamy do rozmowy o Warszawskich Dniach Seniora, ale również o tym, jak sami seniorzy czują się w Warszawie i co Warszawa ma im do zaoferowania. Moimi gośćmi są Katarzyna Jerzewska, zastępca dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Krystyna Śmigielska, przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów i Katarzyna Fetter, prezes Fundacji imienia Józefa Fettera Silni Wiekiem. Możemy chyba powiedzieć, że Warszawa jest miejscem przyjaznym dla seniorów.
3: Jest. Dużo się robi w tej dziedzinie, nie ukrywam, bardzo dużo. To, co jest najważniejsze, to jest wspólne zrozumienie i potrzeb, i możliwości wypracowania możliwości rozwiązania tychże potrzeb. To, na co również Warszawska Rada Seniorów, to muszę powiedzieć, zwraca uwagę, to już wybrzmiało, to jest aktywność zawodowa. Temu tematowi również poświęcamy bardzo, bardzo dużo uwagi i tutaj Tak a propos wieku senioralnego, ostatnio Uniwersytet Warszawski umieścił taką informację zachęcającą, bo niedługo się rozpocznie rok akademicki, zachęcał do wzięcia udziału w studiach i taki był napis: studia dla osób starszych 45+.
1: Właściwie to miało być moje kolejne pytanie. Myśmy już, pani Kasiu, nieraz na antenie o tym rozmawiały, że to słowo senior to brzmi już chyba trochę przestarzale. No, nieadekwatnie.
2: Jeśli to jest pytanie do mnie, to ja osobiście tak. Faktycznie mam jakieś wyzwanie. No jakąś trudność mam z tym słowem. Może dlatego, że nieuchronnie również zbliża się, ja się zbliżam do tego wieku 60+ i się zastanawiam, czy ja bym chciała, żeby mówiono o mnie seniorka. No to nie jest tak, że jakoś mocno oponuję przed tym, ale jestem też zwolenniczką, żeby dać każdemu możliwość decydowania o tym, czy jest to dla niego okej, w porządku, czy wolałby, żeby po prostu być grupą w kategorii człowiek. Bo naprawdę jesteśmy tak różni i myślę, że ta różność jest ważna i ona może być niesamowitą inspiracją do tego, że jeden 45-latek starszy, jak to pani Elżbieta przed chwilą powiedziała, czyli ja już jestem od dawna w tej kategorii starszych w takim razie. Jeden starszy będzie bardzo żywotny, energiczny, a drugi będzie może bardziej wycofany i może niekoniecznie będzie chciał, żeby przynależeć do grupy energicznych starszych, będzie szukał zupełnie kogoś innego i dajmy, myślę, zgodę sobie na to, że jeden może być seniorem, inna pani może być silverką, jeszcze inna pani może być senioritą. Po prostu bądźmy wszyscy razem dla siebie i akceptujmy tą odmienność i różność.
1: I może przestańmy patrzeć na seniorów wyłącznie jako na osoby, które potrzebują wsparcia, prawda?
2: O, jak najbardziej. Oczywiście, że w tej grupie znajduje się wiele osób, które tego wsparcia potrzebują i my tego nie negujemy w żaden sposób. Ale biorąc pod uwagę, ile jest osób po 60 roku życia w Warszawie, czyli prawie 500 000, ja dobrze zapamiętałam, to w tej grupie 500 000 będzie część, która wymaga i potrzebuje wsparcia i chciałaby, żeby ktoś z nimi poprzebywał trochę. I na przykład ta pomoc sąsiedzka, uważam, jest w ogóle świetnym rozwiązaniem. Ale jest ogromna grupa bardzo aktywnych osób, które poszukują atrakcji różnego rodzaju, poszukują grup, budują nowe relacje, nowe społeczności i to jest fascynujące. Ja chwilami myślę sobie, że mi się wydaje, że mój kalendarz na dzisiaj jest bardzo mocno poupychany tam różnymi zajęciami, ale jak ja rozmawiam z tą społecznością senioralną warszawską, to ja mam wrażenie, że ja nawet 1/4 tego nie mam, bo panie, które ja znam, potrafią w ciągu jednej doby przyjeżdżać do kilku dzielnic na różnego rodzaju zajęcia i aktywności i one są pełne życia, wigoru, uśmiechu i też z tym uśmiechem, myślę, że takie hasło, z tym uśmiechem zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, pomimo tego, że to święto już od soboty 12 września jest dedykowane głównie seniorom warszawskim, czyli osobom po 60 roku życia, to zapraszamy wszystkich bez względu na to, na PES.
1: Właśnie chciałam dopytać jeszcze, zanim przejdziemy do tego, co będzie działo się w ramach Warszawskich Dni Seniora, chciałam dopytać o tą integrację międzypokoleniową, bo to w Warszawie chyba wybrzmiewa coraz bardziej, że tworzymy takie miejsca, gdzie seniorzy właśnie uczęszczają na warsztaty z młodymi ludźmi, to czasami bardzo młodymi, prawda?
5: Tak, też badania, które już przywołałam, tak pytaliśmy seniorów, czy właśnie woleliby być tylko w grupach dla siebie dedykowanych, tak, wiekowo, czy jednak nie, to zdecydowana większość odpowiadała, że właśnie nie chcą być tylko właśnie identyfikowani i szufladkowani w tej grupie, bo dla nich ta grupa jest wtedy nudna. Oni chcą czerpać tą energię, wiedzę, wymieniać się tym doświadczeniem z młodszym pokoleniem. No i też Warszawa już od lat konsekwentnie stawia, tak, powołuje do życia kolejne centra aktywności międzypokoleniowej, gdzie to właśnie następuje, ale też chyba większość oferty naszej jest międzypokoleniowa. Ja nie kojarzę w tej chwili stricte zamkniętej oferty tylko dla 60+. Zawsze są wszyscy mile widziani i to z dużą korzyścią dla przede wszystkim seniorów, ale też dla dzieciaków, bo to widzimy na tych zajęciach, jak to po prostu świetnie gra. Nasze też ostatnie zajęcia z panią przewodniczącą też były dzieciaki i wypracowaliśmy coś bardzo ładnego i oni byli nam potrzebni jako te właśnie nowe pomysły zupełnie nowatorskie.
3: A to będzie niespodzianka właśnie w sobotę.
1: Właśnie, pani Krystyno, a czego młodzi ludzie mogą się od państwa nauczyć?
3: To znaczy, ja chciałabym też powiedzieć, że my jako Warszawska Rada Seniorów od dawna współpracujemy, prowadzimy taką działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej. To w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Nowolipiu odbywały się spotkania właśnie z młodymi osobami. Były prowadzone zajęcia do uczania nauki, ale chcę opowiedzieć o ostatniej inicjatywie, która jest realizacją programu Aktywni Seniorzy ASY programu rządowego. I my w ramach tego programu, tam jest kilka priorytetów, 5 priorytetów i trzeci priorytet jest poświęcony Radom Seniorów i w ramach tego priorytetu w listopadzie będziemy mieli debatę oksfordzką i pozwolę sobie zacytować tytuł tej debaty oksfordzkiej, która myślę, że bardzo dużo nam wszystkim powie, a mianowicie nie z tej planety, od stereotypów do międzypokoleniowego porozumienia, pokolenia przeciw sobie czy dla siebie i tutaj się spotkają właśnie i młodzi, i trochę mniej młodzi. I jestem bardzo ciekawa, jak ta debata oksford, jak ona będzie miała przebieg i trzymam bardzo mocno kciuki, żeby to było twórcze dla obu środowisk.
1: I brzmi bardzo ciekawie i ciekawie będzie od 12 września w Warszawie, bo przechodzimy teraz do programu Warszawskich Dni Seniora. 12 września o godzinie 12 na Placu Bankowym spotykamy się, no właśnie, opowiedzmy, co tam dokładnie się wydarzy.
5: Tak, zaczynamy w samo południe od przekazania symbolicznego klucza przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy środowiskom senioralnym, powstańcom warszawskim, przedstawicielom Warszawskiej Rady Seniorów i Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Po czym barwnym, wesołym, głośnym korowodem przejdziemy na plac centralny, a tam nas czekają różne atrakcje. Pierwsza atrakcja o 13:00, koncert Budki Suflera, czyli zaczniemy od śpiewów, potem będzie największe chyba karaoke warszawskie o 14:00, międzypokoleniowe. Będziemy śpiewać dalej, później mamy występy grupy senioralnych, ale tutaj troszkę zwolnimy, będą bardziej tańce i pokazy taneczne. Później zakończymy po tańcówką, czyli już ruszymy w tańce wszyscy razem, międzypokoleniowo cały czas.
1: Międzypokoleniowo oczywiście zapraszamy całe rodziny.
2: Tu się dołączę tylko, że na przykład w namiocie naszej fundacji na kiermaszu, czyli Fundacji imienia Józefa Federa Silniej Wiekiem, we współpracy z Fundacją TROP, będziemy prowadzić speed friending, czyli trening uważnej, empatycznej rozmowy. I już serdecznie zapraszam, bo to będzie międzypokoleniowy trening. Będziemy właśnie z wolontariuszami ze szkół warszawskich, razem z seniorami. No i teraz właśnie z seniorami, czy po prostu z osobami, które będą uczestniczyć w naszym kiermaszu.
1: Z dojrzałymi mieszkańcami Warszawy. Tak.
2: Z dojrzałymi mieszkańcami Warszawy będziemy uczyć się słuchać wzajemnie i słyszeć.
1: Opowiedzmy jeszcze o tym bogatym, szerokim programie na przestrzeni właściwie całego miesiąca, bo z tego, co widziałam, tych warsztatów, propozycji jest naprawdę dużo. Niektóre mnie szczerze zaskoczyły, ale tak bardzo pozytywnie zaskoczyły. Czuć i widać, że Państwo się bardzo wsłuchaliście w potrzeby seniorów.
5: Tak, każda dzielnica przygotowuje ofertę na ten czas. Zaczynamy 12 września, kończymy 4 października i rzeczywiście jest bardzo różnorodnie. To też właśnie, jak powiedziałam wcześniej, przez Rady Seniorów, czy przez Branżowe Komisje Dialogu Społecznego słuchamy, co jest potrzebne, czy na poziomie dzielnicowym, czy na poziomie centralnym i to po prostu realizujemy, tak, żeby wyjść z tą ofertą i odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania seniorów.
3: Zresztą seniorzy byli pytani, co często w dzielnicach, czego by oczekiwali, jakie mają potrzeby na wspólne spędzenie czasu.
1: Tak, bo właśnie tam mamy i wykłady, i mamy różnego rodzaju warsztaty, grę w bóle, autoterapię dłoni, to mnie szczególnie zainteresowało. Tak jak panie wspomniały wcześniej, biuro dojrzałej aktywności zawodowej, czyli tam, gdzie senior może zyskać pomoc, może zyskać poradę.
5: Tak, może tam będzie mu udzielona też pomoc, jeżeli chodzi o napisanie CV-ki, tak, czy takie przygotowanie się do rozmowy, bo wiemy też, że seniorzy 60+, czy osoby w wieku eleganckim, bo jeszcze takie słyszałam,
2: to jest określenie.
5: Poseł Dyba taki, teraz mi się przypomniało takiego ładnego stwierdzenia i mi to bardzo się podoba. Wiek elegancki, być w tym wieku eleganckim. Na tym rynku są bardzo potrzebni, tak? Bo no, widzimy, że jednak brakuje w niektórych sektorach osób do pracy i ten senior może być jednocześnie i mentorem dla młodszego pokolenia i przekazywać tą wiedzę i to doświadczenie zawodowe, więc jest niezwykle cenne. Więc tutaj też idziemy w tym kierunku, żeby taką umożliwiać pomoc seniorom, żeby przeszli to razem z nami przez właśnie Biuro Dojrzałej Aktywności Zawodowej i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
3: A ja jeszcze może dopowiem, że w ramach obchodów Warszawskich Dni Seniora uchwałą Warszawskiej Rady Miasta Stołecznego Warszawy dzień 30 września jest Dniem Warszawskiego Seniora i na tę okoliczność również Warszawska Rada Seniorów będzie miała uroczystą sesję i na tej uroczystej sesji między innymi o aktywności zawodowej seniorów będziemy również rozmawiali.
1: I my do tego również wrócimy na antenie radia. Chciałam jeszcze dopytać o te warsztaty, o te zajęcia na przestrzeni całego miesiąca. To są zajęcia bezpłatne. W jaki sposób seniorzy mogą zapisać się na te zajęcia?
2: Oferty, która jest dostępna od 12 września 2026 do 4 października 2026, bo przez te 3 tygodnie w Warszawie obchodzimy właśnie Warszawskie Dni Seniora. Na dzisiaj mamy już ponad 400 zgłoszonych różnego rodzaju aktywności i można dowiedzieć się w centrach aktywności międzypokoleniowej, czyli w CAM-ach tak zwanych, o tym, jakie są to wydarzenia w konkretnych dzielnicach. Można sprawdzić na stronie internetowej CAM Nowolipie w zakładce konkretnie WDS 2023-26. Mamy też drukowane biuletyny, które były rozdystrybuowane we wszystkich dzielnicach. Będzie również informacja w trakcie sobotniego wydarzenia na Placu Centralnym. Mamy tam biuletyny, będzie można przyjść i dowiedzieć się, a przede wszystkim zapraszam wszystkich serdecznie, ponieważ właśnie 12 września w sobotę na Placu Centralnym ponad 40 organizacji i instytucji działających na rzecz osób po 60 roku życia będzie przedstawiała swoje oferty, co robi, jak działa, do jakich aktywności zaprasza, więc to jest najlepszy sposób, żeby się poprzez doświadczanie sprawdzić, czy to jest akurat coś dla mnie.
3: A ja zapraszam na stoisko Warszawskiej Rady Seniorów już teraz.
1: I my zapraszamy oczywiście 12 września, tak jak pani wspomniała, na Plac Bankowy. Tam wielkie świętowanie, wielkie rozpoczęcie Warszawskich Dni Seniora. Zapraszamy absolutnie wszystkich.
2: 12 września, sobota, Plac Bankowy 3/5. To jest oficjalne otwarcie Warszawskich Dni Seniora. Serdecznie wszystkich zapraszamy. O 12:30 przechodzimy barwnym, kolorowym korowodem na Plac Centralny przed Pałac Kultury i Nauki. I tam mamy wielki kiermasz, mamy występy na scenach. Zaczynamy pięknym koncertem Budki Suflera o 13:00, 14:00, międzypokoleniowe, karaoke, największe w Warszawie, jak myślę, dotychczas. O 15:00 występy formacji seniorskich, tanecznych formacji seniorskich i o 15:30 półgodna potańcówka. Do 17:30, mieli Państwo, bawimy się pod Pałacem Kultury. Serdecznie zapraszamy.
1: To była Katarzyna Fetter, prezes Fundacji imienia Józefa Fettera Silni Wiekiem i my oczywiście do zaproszenia na Plac Bankowy, a później na Placu Centralny się przyłączamy i absolutnie jest to wydarzenie, co prawda skierowane przede wszystkim dla osób 60+, ale mile widziani będą absolutnie wszyscy.
4: Aktywnie w Warszawie.
1: Jest na Pradze Północ, a właściwie między innymi na Pradze Północ, bo aktywnie sportowo jest aktywna praktycznie cała Warszawa, ale dzisiaj swój azymut kierujemy właśnie na Pragę Północ i tam będziemy rozmawiać o pewnym ewenemencie w piłce nożnej, a mowa o alternatywnym klubie piłkarskim, jakim jest Złe Praga. Dlaczego taki klub powstał? Na skutek czego tak naprawdę powstał? O tym mówiliśmy już trochę na antenie radia, ale dzisiaj powracamy do rozmowy z prezesem klubu i do tej rozmowy, do jej wysłuchania. Już teraz serdecznie zapraszam.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: W tej części programu powracamy do rozmowy o alternatywnym, demokratycznym klubie piłkarskim, który z powodzeniem od kilku dobrych lat działa na warszawskiej Pradze. W telegraficznym skrócie, jak to się zaczęło? Ano tak, że grupa kibiców, która nieszczególnie przepadała za agresją na trybunach na warszawskich stadionach, postanowiła założyć swój klub, który będzie stronił od agresji. Jak to wygląda w praktyce? O tym mogliście już usłyszeć na antenie radia. A w tej części programu zapytam o demokrację i o to, czy klub byłby w stanie sprzedać swoje wartości. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a moim gościem jest prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Chciałabym jeszcze nawiązać do kobiecej piłki nożnej, która jest mi też szczególnie bliska. 2015 rok. No to był jeszcze czas, kiedy kobieca piłka nożna nie była tak popularna, a wy jednak postawiliście na to, że będziecie prowadzić dwie drużyny jednakowo. Chyba to nie było proste, prawda?
6: Nie, nie było. I właśnie z dzisiejszej perspektywy to może się na przykład to zdanie o tym, że staramy się te sekcje traktować je tak samo, może brzmieć już nie aż tak rewolucyjnie, jak to brzmiało w 2015. My w 2015 klub powstał, w 2016 to pierwszy raz przystąpił do rozgrywek, sezon 2016-17, od najniższych klas rozgrywkowych, czyli my tam wtedy graliśmy w czwartej lidze kobiet i w B-klasie mężczyzn. I to było dla nas bardzo ważne właśnie i to było naszym zdaniem zupełnie rewolucyjne, że staraliśmy się traktować te dwie drużyny tak samo. I nadal tak jest, i chociaż oczywiście też zawsze jest tak, że często ktoś uważa, że jednak jedną drużynę faworyzujemy przez lata, jednak tam osoby bardziej jakoś tam związane na co dzień, czy nie wiem, kierownik drużyny uważał, że nie, no tym facetom to tam więcej dajecie, bo oni grają, na przykład graliśmy w męskich rozgrywkach takich europejskich, tylko nie było kobiecych, które mogliśmy zagrać, to z tym było związane. Teraz z kolei czasami niektórzy mówią, no nie, jednak to teraz to bardziej ta żeńska drużyna jest preferowana. Ja nie mam takiego poczucia, naprawdę staramy się je traktować równorzędnie, a że akurat w tej chwili nasza kobieca drużyna grana w poziomie ogólnopolskim, a męska dalej w niskich klasach, no to już tak po prostu jest. No, w kobiecej piłce też trochę łatwiej się ciągle wybić, a w męskiej no to bez dużych pieniędzy się nie da w zasadzie. Też z tego wynika. Natomiast tak, traktujemy te drużyny równorzędnie i w 2026 może nie brzmi to aż tak dziwnie, jak brzmiało w 2015. Chociaż nadal jest tak, że kobieca piłka jest traktowana jednak gorzej, mam wrażenie.
1: Tak, ja przyznaję, tak jest. Chciałam jeszcze dopytać o Pragę. Dlaczego akurat Praga, a nie inne miejsce w Warszawie?
6: Klub powstał na Pradze. To spotkanie założycielskie akurat tak się złożyło, że takie miejsce spotkań, gdzie te osoby, które ten klub założyły, tam się spotkały, żeby go założyć, ale one stamtąd się trochę znały. To był klub Offside, który zresztą ciągle na Pradze działa, tylko zmienił adres, wtedy był na Brzeskiej, teraz jest na Wileńskiej. I tam się spotkali, ja nie. I to jakoś tak od razu to chyba przyszło naturalnie. Że wydało nam się też, że właśnie Praga, jeżeli zmieniać w ogóle polską piłkę, to w ogóle zacząć, wiesz, jeszcze z Warszawy, zaczynać od Pragi, to w ogóle jest jeszcze trudniej, ale też trzeba powiedzieć, że ta dzielnica jakoś tam też bardziej zaniedbana. Myślę, że jednak też przez lata, jak ludzie, którzy myślą, nie wiem, zarządzają Warszawą, myślę, że lewa strona Wisły była zawsze traktowana troszkę lepiej, więc tym bardziej wydawało nam się, że warto założyć taki klub na Pradze, gdzie na pewno było trudniej zaczynać, bo pewnie gdybyśmy go próbowali założyć na Mokotowie, Bożu, to może byłoby łatwiej, nie wiem, ściągnąć kibiców, ale my nie chcieliśmy chyba, żeby było łatwiej. Chodziło nam, żeby robić coś fajnego i coś dobrego i ta Praga nam się wydała miejscem do tego stworzonym. Tam też udało nam się znaleźć boisko, na którym mogliśmy grać i na którym gramy do dziś, na ulicy Kawęczyńskiej,
1: tak, tak.
6: Więc tym bardziej się związaliśmy już na zawsze chyba z tą dzielnicą.
1: A AKS jest klubem mieszkańców Pragi, czy klubem wszystkich mieszkańców Warszawy?
6: Myślę, że wszystkich mieszkańców Warszawy, a nawet wszystkich mieszkańców Polski. Znaczy wiemy, że mamy kibiców także poza Warszawą, ale tak, jesteśmy warszawskim klubem. Zależy nam na tym, żeby podkreślać naszą lokalność i zawsze się cieszymy, jak ludzie mieszkający na Pradze i związani z Pragą przychodzą na nasze mecze, ale jesteśmy otwarci też na osoby z innych dzielnic. Ja sam zresztą nie mieszkam na Pradze.
1: Co jest ciekawe, AKS Złe Praga to nie jest tylko klub piłkarski, bo z tego, co czytałam, wy też działacie społecznie. To jest też taki klub, no właśnie, i demokratyczny, i społeczny, czyli niejako przyczyniacie się do tego, że zmieniacie jednak otoczenie Pragi.
6: Tak, zawsze na tym też zależało, żeby... Nadal jesteśmy głównie klubem sportowym, ale zależało nam na tym, żeby po pierwsze jakoś wpisać tę Pragę, nie tylko działaniami właśnie tym, że organizujemy mecze i tam treningi, ale też tym, że coś dla tej Pragi robimy i na ile możemy, bo to różnie w różnych okresach naszej działalności było, staramy się włączać w różne akcje społeczne na Pradze, czy też w tych naszych na przykład początkach to było działania klubu tam w pierwszych latach. Tak się złożyło, że w kamienicy nieopodal naszego stadionu wybuchł pożar. Wtedy żeśmy organizowali na przykład na meczu zbiórkę na tych pogorzelców, ale też taki bardziej jakiś może systemowy, czyli właśnie, że na przykład prowadzimy akademię od tej chwili też zależnym na tym, żeby właśnie ona była otwarta także dla tych osób, dla dzieciaków z Pragi, które nie zawsze mogą sobie na przykład pozwolić na to ich rodzice, żeby zapłacić pełną składkę członkowską, więc mamy taką politykę, żeby właśnie starać się osobom, które nie mogą znaleźć kogoś, kto za nich zapłaci albo klub po prostu sam zwalnia taką osobę z części lub całości składek, więc na przykład w taki sposób też staramy się działać. I też bierzemy udział w różnych, jesteśmy często zapraszani do różnych innych inicjatyw na Pradze.
1: Inicjatywy społeczne to jest jedno, a z drugiej strony lokalna historia, wydarzenia kulturalne, koncerty, to również organizujecie.
6: Tak, tak, tak. Czasem organizujemy, no bo też mówię czasem, z tego, że to nie jest nasza główna forma działalności, ale tak, zdarza nam się, współpracujemy z klubami nie z Pragi, ale nie tylko, i organizowaliśmy też koncerty po prostu, zwłaszcza w początkach, jak klub powstał, to było jedno z ważnych dla nas takich źródeł w ogóle dochodu, żeby ten klub mógł istnieć, to organizowaliśmy takie koncerty benefitowe, które polegały na tym, że zespoły, które na nich grały, dla sprawy grały za darmo, że tam za zwrot kosztów, a cały dochód był przeznaczany na klub. Wtedy z kolei to trochę było też z jednej strony inicjatywa kulturalna, która mogła za kogoś zainteresować, ale z drugiej strony jednocześnie no, dla nas źródło dochodu.
1: Tak się zastanawiam z perspektywy czasu, jak spoglądacie na AKS Zły Praga, wszystko się udało? Te wszystkie zamierzenia, cele, idee, które były na początku?
6: Nie wiem, ja myślę, że jesteśmy w takim też trochę trudnym momencie, bo i też nie będę tak ukrywał, że mam wrażenie, że w pierwszych latach, jak ja też zresztą do klubu się zapisałem, to więcej osób tak naprawdę się włączało w jego działalność.
1: No początki to jest zawsze
6: tak,
1: taka euforia, prawda?
6: Początek i tam taki wiatr w żagle, ta nagroda od UEFA jeszcze, drużyny awansowały tam do A-klasy, mężczyźni, kobiety do trzeciej ligi. Jakieś takie było bardzo dużo osób, które chciały się włączać w życie klubu, a teraz niestety tych osób jest zdecydowanie mniej. Więc tutaj mamy teraz taki trochę problem, że my wszyscy, członkowie zarządu, działamy pro bono, znaczy nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia za to, za swoją pracę. Mamy swoje inne zajęcia, tutaj to robimy w wolnym czasie i tego zauważamy, że tego wolnego czasu mamy coraz mniej, bo właśnie działanie na rzecz klubu nas bardzo angażuje i tutaj myślę, że tutaj mamy taki kłopot. Natomiast to, że ten klub już istnieje 10 lat, a nawet 11, no to jest już samo to jest dużym sukcesem, uważam. I mam nadzieję, że będzie istnieć dalej. Natomiast czy wszystkie się zamierzenia udało? Trudno mi powiedzieć, no zależy co kto sobie wyobrażał. Ja nie wyobrażałem sobie, że AKS będzie grał w Lidze Mistrzów i to się jeszcze nie zdarzy, myślę, nie tylko za 10 lat, ale i pewnie za 50, ale
1: kto wie. No kto wie, kto wie. Ale też zadałam to pytanie dlatego, że powiedziałeś, że kobiety grają na wyższym poziomie rozgrywkowym. Wiemy, że granie na tak wysokim poziomie to są jednak potrzeby finansowe. Pytanie, jak teraz pogodzić potrzebę profesjonalizacji z tą niezależnością i demokracją?
6: No to jest bardzo duży problem na pewno i jeszcze my gramy w drugiej lidze kobiet i ciągle jest to liga totalnie amatorska, ale jeszcze, że większość drużyn, które gra w drugiej lidze, to jeszcze gra na poziomie zupełnie amatorskim, znaczy, że nasze zawodniczki też nie pobierają wynagrodzenia za grę, po prostu.
1: No tak, druga liga dumnie brzmi, ale tak. W rzeczywistości wiemy jak jest.
6: Więc są to studentki czy też nawet jeszcze uczennice liceum, czy dziewczyny, które gdzieś tam pracują już i muszą godzić ze swoje obowiązki z grą w piłkę nożną, ale nadal wydatki są bardzo duże, bo ponosimy wydatki na choćby wyjazdy po całej Polsce, znaczy po całej północnej Polsce, ponieważ druga liga jest podzielona na grupę północną i południową, no ale nadal mamy na przykład mecz w Szczecinie raz w sezonie, tak, i trzeba pojechać do Szczecina. To są duże koszty. Koszty wynajmu boisk w Warszawie na treningi są bardzo wysokie, na mecze, bo tych boisk jest mało, więc ceny są bardzo, bardzo wysokie i musimy na to znajdować pieniądze i dla nas też tutaj, jeśli chodzi o drugą ligę kobiet, tam dostajemy też jakieś środki z miasta, ale to są tak naprawdę niewielkie. Są to środki, które nam dużo dają, ale nadal to nie pokrywają, myślę, nawet 1/5 budżetu drużyny.
1: No tak, ale to są pieniądze, które i tak musicie zwrócić, żeby pokryć koszty funkcjonowania.
6: Tak, my w zasadzie
1: obiektów.
6: Je wydajemy natychmiast na wynajem boisk, które też należą do miasta.
1: Tak.
6: Ale tak, ponosimy koszty pensji trenerów, no bo już tutaj za pracę trenerów musimy płacić. Mamy sponsora, mamy kilku sponsorów, w tym jednego głównego i to są dla nas bardzo ważne środki. Bez sponsora w tej chwili właściwie nie moglibyśmy działać, natomiast no, mamy sponsora, nie wiem czy mogę wymienić jego nazwę w radio, ale widać na naszych koszulkach logo sponsora. Jest to firma, która działa w branży, która nam bardzo odpowiada, znaczy chodzi o kolej, zrównoważony transport, jest to coś, co jest dla nas też ważne, więc cieszymy się, że mamy sponsora, którego logo możemy dumnie nosić na piersiach i który też wspiera nas, bo uważa, że jesteśmy inicjatywą wartą wsparcia, nie wtrąca się zupełnie w żadne sprawy organizacyjne klubu. No i to jest dla nas właśnie ważne, że oczywiście potrzebujemy sponsorów i zawsze będziemy i potrzebujemy pewnie też więcej sponsorów, jeżeli mamy się rozwijać, a chcielibyśmy się rozwijać, ale ważne jest, żeby to byli sponsorzy, którzy jakoś będą czuli też, na czym ten klub polega i wiedzieli, że my będziemy oczywiście im zawsze wdzięczni, będziemy ich reklamować, gdzie się da, no ale nie mogą się tutaj wtrącać w to, jak my zarządzamy.
1: A właśnie chciałam zadać to pytanie, no załóżmy, że przychodzi sponsor, który mówi, dam wam 10 milionów, no ale jakby respektuje zupełnie inne wartości niż wy. Przyjmujecie czy nie?
6: No, bardzo bym chciał zobaczyć to spotkanie nasze, na którym byśmy podejmowali te decyzje. Myślę, że byłoby, że nie byłoby to możliwe.
1: Znaczy... Nawet 10 milionów nie przekonuje.
6: 10, no... Bo to jest takie pytanie, za ile jesteśmy w stanie się sprzedać, tak? Za ile jesteśmy w stanie sprzedać jeszcze ideę? No nie, nie. Znaczy, jeżeli by była to firma, która otwarcie wiadomo, że jest, nie respektuje naszych idei, to byśmy się nie zgodzili. Pytanie oczywiście, bo mieliśmy, to były zresztą teoretyczne dyskusje w ogóle, ale tam, żeby jakiś bank, zdaje się, rozważany był jako nasz sponsor i część co bardziej ortodoksyjnych członków uważała, że to już jest za daleko. Myślę, że jednak bez przesady, ale tak, ale jeżeli jest to firma, która otwarcie głosi rzeczy, które są dla nas nie do przyjęcia, to się nie zgodzimy.
1: No i to są właśnie te cienie i blaski demokratycznego klubu. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, jeżeli jest ktoś, kto nie był jeszcze na waszym meczu w tym sektorze, na trybunach, w sektorze kibica, dlaczego miałby przyjść właśnie na Złego?
6: Zachęcam do przyjścia także osoby, które na przykład uważają, że nie lubią piłki nożnej, bo ja mam dużo znajomych, których często zapraszam na mecze, żeby wpadli. I oni mówią, no nie, ale ja nie lubię piłki nożnej, po co będę przychodził. Na meczach Złego mamy dużo osób, które na początku uważały, że nie lubi piłki nożnej, a jednak się jakoś kręciły w
1: to. I przychodzą regularnie?
6: Regularnie, tak. I część z nich nawet rzeczywiście może tego meczu nie oglądać, ale przychodzi tam towarzysko. No myślę, że tam jest naprawdę fajna atmosfera na trybunach. Można dosyć szybko w to się poznać z różnymi ciekawymi ludźmi. Poprzeżywać ten sport, ale właśnie bez jakiejś takiej nadmiernej agresji, która często ludzi odrzuca od chodzenia na mecze. Ale nadal jest to kibicowanie, śpiewamy prześpiewki i myślę, że to jest dobry sposób, żeby spędzić miło popołudnie. Zwykle gramy w jakichś takich godzinach popołudniowych, w weekendy i właśnie zobaczyć coś nowego, poznać nowych ludzi. Zachęcam, żeby się nie zniechęcać tym, że to jest piłka nożna, jeżeli się nie lubi piłki nożnej. Natomiast jak ktoś lubi piłkę nożną, to tym bardziej zapraszam, bo naprawdę to nadal są rozgrywki na wcale nie takim niskim poziomie, jak się może wydawać. Ja też czasem myślę, że albo się ogląda, nie wiem, Ligę Mistrzów, Mistrzostwa Świata, albo się ogląda właśnie już swój lokalny klub, bo Ekstraklasa to też nie jest najwyższy poziom przecież, więc oczywiście może nie jest to poziom taki jak w Ekstraklasie, ale nadal mecze są bardzo emocjonujące i nasi zawodnicy i nasze zawodniczki wkładają dużo serca w to i emocji jest co niemiara.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Moim i Waszym gościem był prezes, nie prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Dzięki.
6: Dziękuję.
1: Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o Złego. O Złego na warszawskiej Pradze. Niemniej zachęcam do tego, żeby wspierać lokalny sport. Niekoniecznie musi to być piłka nożna, ale może to być tenis, mogą to być biegacze, mogą to być wioślarze i mnóstwo innych dyscyplin sportowych, które są uprawiane na terenie stolicy. Niemniej, jeżeli chcecie przyjść, pokibicować Złemu, no to warto wybrać się na obiekt przy ulicy Kawęczyńskiej. A jeżeli znudzi Wam się mecz, bo i tak bywa i mam nadzieję, że o tym również będę mogła opowiedzieć Wam na antenie radia, to warto i tak przejść się ulicą Zabytkową, ulicą Kawęczyńską, której układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków. Na co warto zwrócić uwagę? No teraz podpowiem, że na pewno na zajezdnię tramwajową, która działa do dzisiaj, a która rozpoczęła swoją działalność w 1908 roku. A takich ciekawostek i takich rozmów mam dla Was zdecydowanie więcej, tym bardziej zachęcam do słuchania radia.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
1: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
0: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Parara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka canzona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
2: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
2: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
2: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
2: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
2: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
2: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał wesele. I słowa, melodia i rytm.
0: Radio Pogoda.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak,

Słoneczny żar się z nieba leje, Warsia Wacana już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin.

0: cześć. Tesiu, Tesiu, żyjesz? Oj, żyję, co za życiem.
1: Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka, panie, coś tym jachtem strasznie bywa.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Została ostatnia reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
0: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
9: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
8: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
10: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
8: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
11: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
8: Na termometrach dziś na ogół od 17 do 21 stopni, tylko w rejonach podgórskich. Chłodniej od 15 do 17. Zachmurzenie na ogół duże. Pojawią się jeszcze opady deszczu, głównie na zachodzie kraju, na Podkarpaciu najwięcej słońca i tam też bez opadów, a o poranku jeszcze lokalne mgły.

jestem pewny, za sfałszowanym podpisem. Krzeszowski przy całym swoim bzikostwie i próżniactwie jest człowiek uczciwy. Czy próżniak może być uczciwym? W żadnym razie nie poświęciłby interesów czy kaprysów swej żony za pożyczkę wziętą ode mnie. Zrobiło mu się przykro. Oparł głowę na rękach i przymknąwszy oczy marzył dalej. Co ja jednak wyrabiam? Świadomie pomagam hultajowi do zrobienia łotrostwa. Gdybym dziś umarł, pieniądze te musiałby Masie zwrócić Krzeszowski. Nie, to Maruszewicz poszedłby do kozy. No, to go nie minie. Po chwili ogarnął go jeszcze czarniejszy pesymizm. 4 dni temu o mało nie zabiłem człowieka. Dziś dla drugiego postawiłem most do więzienia i wszystko dla niej za jedno. Merci. No, dla niej także zrobiłem majątek. Daję pracę 500 ludziom, pomnożę bogactwa kraju. Czymże byłbym bez niej? Małym, galanteryjnym kupcem. A dziś mówią o mnie w całej Warszawie, ba. Odrobina węgla porusza okręt, dźwigający dole 500 ludzi, a miłość porusza mnie. A jeżeli mnie spali tak, że zostanę tylko garścią popiołu? O Boże, jaki to nędzny świat! Ma rację Ochocki. Kobieta jest podłym zwierzęciem, bawi się tym, czego nawet nie może zrozumieć. Był tak pogrążony w bolesnych medytacjach, że nie usłyszał otwierania drzwi do pokoju i szybkich kroków za sobą. Dopiero ocknął się, poczuwszy dotknięcie czyjejś ręki. Odwrócił głowę i zobaczył mecenasa z dużą teką pod pachą i posępnym wyrazem na twarzy. Wokulski zerwał się zmieszany, posadził gościa na fotelu. Znakomity adwokat ostrożnie położył swoją rękę na stole i szybko pocierając sobie jednym palcem kark, rzekł półgłosem: Panie Wokulski, kochany panie Stanisławie, co to wyrabiasz, pan dobrodziej? Protestuję, replikuję. Zakładam apelację od wielmożnego pana Wokulskiego Letkiewicza do kochanego pana Stanisława, który z chłopca sklepowego został uczonym i miał nam zreformować handel zagraniczny. Panie Stanisławie, tak nie można. To mówiąc, pocierał sobie kark z obu stron i krzywił się, jakby miał pełne usta chininy. Wokulski spuścił oczy i milczał. Adwokat mówił dalej. Panie, drogi, jednym słowem źle słychać. Hrabia Sanocki, pamięta go pan, ten stronnik groszowych oszczędności, chce zupełnie wycofać się ze spółki. A wie pan dlaczego? Dla 2 powodów. Naprzód bawisz się pan w wyścigi, a powtóre bijesz go pan na wyścigach. Razem z pańską klaczą ścigał się jego koń i przegrał. Hrabia jest bardzo zmartwiony i mruczy: po diabła mam składać kapitały, czy po to, ażeby kupcom dawać możność ścigania się ze mną i chwytania mi nagród sprzed nosa? Na próżno przekonywałem go, ciągnął odpocząwszy adwokat, że przecież wyścigi są takim dobrym interesem, jak każdy inny, a nawet lepszym, gdyż w ciągu kilku dni na 800 rublach zarobiłeś pan 300. Ale hrabia od razu zamknął mi usta. Wokulski, odparł, całą wygraną i wartość konia oddał damom na ochronkę, a oprócz tego Bóg wie, ile zapłacił Jungowi i Millerowi. Czy mi nawet tego robić nie wolno? Wtrącił Wokulski. Wolno, panie, wolno, potakiwał słodko znakomity adwokat. Wolno robić, ale robiąc to, powtarzasz pan tylko stare grzechy. Zresztą daleko lepiej spełniane przez innych. Ani zaś ja, ani książę, ani ci hrabiowie nie po to zbliżyli się do pana, ażebyś odgrzewał dawne potrawy, tylko ażebyś wskazał nam nowe drogi. Więc niech się cofną od spółki, odburknął Wokulski. Ja ich nie wabię. I cofną się, mówił adwokat trzęsąc ręką. Zrób no pan tylko jeszcze jeden błąd, albo żem narobił ich tak wiele. Pyszny pan jesteś, złościł się mecenas, uderzając ręką w kolano. A pan wiesz, co mówi hrabia Liciński, ten niby Anglik, ten tek? On mówi, Wokulski jest to skończony dżentelmen, strzela jak Nemrod, ale to żaden kierownik interesu kupieckiego, bo dzisiaj rzuci miliony w przedsiębiorstwo, a jutro wyzwie kogo na pojedynek i wszystko narazi. Wokulski aż cofnął się z fotelem. Ten zarzut nawet nie przyszedł mu do głowy. Mecenas, spostrzegłszy wrażenie, postanowił kuć żelazo, póki gorące. Jeżeli tedy, kochany panie Stanisławie, nie chcesz zmarnować tak pięknie rozpoczętej sprawy, więc już nie brnij dalej, a nade wszystko nie kupuj kamienicy Łęckich, bo gdy

Włożysz w nią 90 000 rubli. Daruj, ale spółka rozwieje się jak dym z fajki. Ludzie, widząc, że umieszczasz duży kapitał na 6 lub 7%, stracą wiarę do owych procentów, jakich

0: Tu najważniejsza rzecz – nie zniechęcać ludzi, którzy już są. Arystokracja, raz zasmakowawszy w interesach publicznych, może do nich przylgnie, a za rok, za pół roku pan staniesz się i nominalnym właścicielem kamienicy. Cóż, zgoda? Niech i tak będzie, odparł Wokulski. Tak, mówił adwokat, tak będzie najlepiej. Gdybyś pan sam kupił ten budynek, znalazłbyś się w fałszywej pozycji nawet wobec państwa Łęckich. Zazwyczaj nie lubimy tych, którzy coś po nas dziedziczą, to jedno, a powtóre. Kto zaręczy, że nie zaczęłyby snuć im się różne kombinacje po głowach? Nuż by pomyśleli, kupił za drogo albo za tanio. Jeżeli za drogo, jak śmie robić nam łaskę, a jeżeli za tanio, to wyzyskał nas. Ostatnich wyrazów adwokata Wokulski prawie nie słyszał, pochłonięty innymi myślami, które go jeszcze mocniej opanowały po odejściu gościa. Już ci, mówił do siebie, adwokat ma rację. Ludzie mnie sądzą i nawet wyrokują, ale że robią to poza moimi plecami, więc nie wiem o niczym. Dziś dopiero przychodzi mi na myśl wiele szczegółów. Już od tygodnia kupcy związani ze mną mają kwaśne miny, a przeciwnicy triumfują. W sklepie także coś jest. Ignacy chodzi smutny, szlangbaum zamyślony, Lisiecki stał się opryskliwszy niż dawniej, jakby przypuszczał, że niedługo wylecę z budy. Klein ma minę żałosną, socjalista gniewa się na wyścigi i pojedynki, a Frant Ziemba już zaczyna kręcić się przy szlangbaumie. Może przeczuwa w nim przyszłego właściciela sklepu. Ach, wy, kochani ludzie!
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Lalka w Radiu Pogoda.
2: Stanął na progu gabinetu i kiwnął na Rzeckiego. Stary subjekt istotnie był jakiś niewyraźny i swemu pryncypałowi nie patrzył w oczy. Wokulski wskazał mu krzesło i przeszedłszy się parę razy po ciasnym pokoju, rzekł: stary, powiedz otwarcie, co mówią o mnie? Rzecki rozłożył ręce. Ach Boże, co mówią? Gadaj prosto z mostu, zachęcał go Wokulski. Prosto z mostu? Dobrze, jedni mówią, że zaczynasz wariować. Brawo. Drudzy, że chcesz zrobić szwindel. Niech mnie. A wszyscy, że zbankrutujesz i to w niedługim czasie. Jak wyżej, wtrącił Wokulski. A ty, Ignacy, co sam myślisz? Ja myślę, odparł bez wahania, że wklepałeś się w jakąś grubą awanturę, z której nie wyjdziesz cały. Chyba, że cofniesz się w porę, na co zresztą masz dosyć rozumu. Wokulski wybuchnął. Nie cofnę się, zawołał. Człowiek spragniony nie cofa się od krynicy. Mam zginąć? Niech zginę pijąc. Czego wy zresztą chcecie ode mnie? Od dzieciństwa żyłem jak ptak spętany. W służbach, w więzieniach, a choćby i w tym nieszczęsnym małżeństwie, do którego zaprzedałem się. A dziś, kiedy rozwinęły mi się skrzydła, zaczynacie na mnie wrzeszczeć jak swojskie gęsi na dziką, która zerwała się do lotu. Co mi tam jakiś głupi sklep albo spółka? Ja chcę żyć. Ja chcę... W tej chwili zapukano do drzwi gabinetu, ukazał się Mikołaj, służący Łęckiego, z listem. Wokulski gorączkowo pochwycił pismo, rozerwał kopertę i przeczytał. Szanowny panie, córka moja koniecznie życzy sobie bliżej poznać pana. Wola kobiety jest świętą, ja więc proszę pana na jutro do nas, na obiad około 6:00. A pan nawet nie próbuj wymawiać się, proszę przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku. T. Łęcki. Wokulski tak osłabł, że musiał usiąść. Przeczytał list drugi, trzeci, czwarty raz. Nareszcie oprzytomniawszy odpisał panu Łęckiemu, a Mikołajowi dał 5 rubli. Pan Ignacy wybiegł tymczasem na parę minut do sklepu, a gdy Mikołaj wyszedł na ulicę, wrócił do Wokulskiego i rzekł, jakby na nowo zaczynając rozmowę: zawsze jednak, kochany Stachu, rozejrzyj się w sytuacji, a może sam się cofniesz. Wokulski, cicho gwiżdżąc, zasadził kapelusz i oparłszy rękę na ramieniu starego przyjaciela, odparł: posłuchaj, gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami, rozumiesz? Gdyby mi niebo miało zawalić się na łeb, nie cofnę się, rozumiesz? Za takie szczęście oddam życie. Za jakie szczęście? Spytał Ignacy. Ale Wokulski już wyszedł przez tylne drzwi. Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej. Panna Izabela miała dużo znajomości i niemały spryt do charakteryzowania ludzi. Otóż każdy z jej dotychczasowych znajomych posiadał tę własność, że można go było streścić w jednym zdaniu. Książę to był patriota, jego adwokat bardzo zręczny. Hrabia Łaciński pozował na Anglika. Jej ciotka była dumną prezesową, dobrą. Ochocki dziwakiem, a Krzeszowski karciarzem. Słowem, człowiek, była to jakaś zaleta albo wada, niekiedy zasługa, najczęściej tytuł lub majątek, który miał głowę, ręce i nogi i ubierał się więcej albo mniej modnie. Dopiero w Wokulskim poznała nie tylko nową osobistość, ale niespodziewane zjawisko. Jego niepodobna było określić jednym wyrazem, a nawet 100 zdaniami. Nie był też do nikogo podobny, a jeżeli w ogóle można go było z czymś porównywać, to chyba z jakąś okolicą, przez którą jedzie się cały dzień i gdzie spotyka się równiny i góry, lasy i łąki, wody i pustynie, wsie i miasta. I gdzie jeszcze spoza mgieł horyzontu wynurzają się jakieś niejasne widoki, już niepodobne do żadnej rzeczy znanej. Ogarniało ją zdumienie. I pytała się, czy to jest gra podnieconej imaginacji, czy naprawdę istota nadludzka, a przynajmniej pozasalonowa. Wtedy zaczęła sobie rejestrować doznane wrażenia. Pierwszy raz, wcale go nie widziała, czuła tylko zbliżający się jakiś ogromny cień, był ktoś, który rzucił parę tysięcy rubli na dobroczynność i na ochronę jej ciotki. Potem ktoś grał z jej ojcem w karty w resursie i co dzień przegrywał. Potem ktoś, który wykupił weksle jej ojca, może to nie Wokulski, następnie jej serwis, a następnie dostarczył różnych rzeczy do przyozdobienia grobu pańskiego. Ten ktoś był to zuchwały Dorobkiewicz, który od roku ścigał ją spojrzeniami w teatrach i na koncertach. Był to cyniczny brutal, który dorobił się majątku na podejrzanych spekulacjach po to, ażeby kupić sobie reputację u ludzi, a ją, pannę Izabelę Łęcką, u jej ojca. Z tej epoki pamiętała tylko jego grubociosaną figurę, czerwone ręce i szorstkie obejście, które obok grzeczności innych kupców wydawało się nieznośnym. A na tle wachlarzy, sakwojażów, parasoli, lasek i tym podobnych galanterii po prostu śmieszne. Był to przebiegły i bezczelny kupczyk, który w swoim sklepie pozował na upadłego ministra. Był wstrętny, nawet śmiertelnie nienawistny, gdyż poważył się udzielać im zasiłki w formie kupna serwisu albo przegranych w karty do ojca. Dziś jeszcze myśląc o tym, panna Izabela szarpała na sobie suknię. Niekiedy rzuciwszy się na szezlong, biła pięściami sprężyny i szeptała: nikczemnik, nikczemnik. Sam widok niedoli, w jaką staczał się jej dom, już napełniał ją rozpaczą. A cóż dopiero, gdy ktoś wdarł się za zasłonę jej najskrytszych tajemnic i śmiał opatrywać rany, które ukryłaby przed samym Bogiem. Wszystko mogłaby przebaczyć, oprócz tego ciosu, jaki zadano jej dumie. Tu zaszła zmiana dekoracji. Wystąpił inny człowiek, który bez cienia dwuznacznej myśli powiedział jej w oczy, że kupił serwis, ażeby zrobić na nim interes. A zatem on czuł, że panny Izabeli Łęckiej wspierać nie wolno. I gdyby to nawet zrobił, nie tylko nie szukałby rozgłosu albo wdzięczności, ale nawet nie śmiałby myśleć o tym. Ten sam człowiek wypędził ze sklepu Mraczewskiego, który poważył się złośliwie o niej mówić. Na próżno wrogowie panny Izabeli, baron i baronowa Krzeszowscy, wstawiali się za tym młodzieńcem. Na próżno odezwała się za nim hrabina ciotka, która rzadko dziękowała, a jeszcze rzadziej prosiła. Wokulski nie ustąpił. Lecz jedno słówko jej, panny Izabeli, pokonało nieugiętego człowieka. Nie tylko cofnął się, ale nawet dał Mraczewskiemu lepszą posadę. Nie robi się takich ustępstw dla kobiety, której się nie czci. Szkoda tylko, że prawie w tej samej chwili w jej czcicielu odezwał się pyszny Dorobkiewicz, który na kwestyjną tacę rzucił rulon pół imperiałów. Ach, jakież to było kupieckie! Jak on nic nie rozumie po angielsku! Nie ma wyobrażenia o języku, który jest modnym. Trzecia faza. Zobaczyła Wokulskiego w salonie ciotki w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i spostrzegła, że on o całą głowę przerasta towarzystwo. Najarystokratyczniejsi ludzie ubiegali się o znajomość z nim, a on, ten brutalny parweniusz, odrzynał się od nich jak ogień od dymu. Chodził niezręcznie, ale śmiało, jakby salon ten był jego niezaprzeczoną własnością i posępnie słuchał komplimentów, którymi go zasypywano. Potem wezwała go do siebie najczcigodniejsza z matron, prezesowa, i po kilku minutach rozmowy z nim rzewnie zapłakała. Czyżby ten z czerwonymi rękoma parweniusz? Teraz dopiero spostrzegła panna Izabela, że Wokulski ma twarz niepospolitą. Rysy wyraziste i stanowcze, włos jakby najeżony gniewem, mały wąs, ślad brudki, kształty posągowe, wejrzenie jasne i przejmujące. Gdyby ten człowiek zamiast sklepu posiadał duże dobra ziemskie, byłby bardzo przystojnym. Gdyby urodził się księciem, byłby imponująco piękny. W każdym razie przypominał Trostiego, pułkownika strzelców, i naprawdę posąg gladiatora zwycięzcy.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Jesus.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
15: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W tym czasie od panny Izabeli odsunęli się prawie wszyscy. Wprawdzie starsi panowie jeszcze obsypywali ją grzecznościami z powodu piękności i elegancji, za to młodzi, szczególnie utytułowani lub majętni, traktowali ją chłodno, a krótko. Gdy zaś zmęczona samotnością i banalnymi frazesami nieco żywiej odezwała się do któregoś, patrzył na nią z wyraźnym przestrachem, jakby lękając się, że ona chwyci go za szyję i natychmiast pociągnie do ołtarza. Świat salonów kochała panna Izabela na śmierć i życie. Wyjść z niego mogła tylko do grobu, ale z każdym rokiem, a nawet miesiącem, mocniej gardziła ludźmi, pojąć nie mogła, żeby kobietę, tak jak ona piękną, dobrą i dobrze wychowaną, świat opuszczał dlatego tylko, że nie ma majątku. Cóż to za ludzie, Boże miłosierny, szeptała nieraz, patrząc spoza firanek na przejeżdżające powozy elegantów, którzy pod rozmaitymi pozorami odwracali głowę od jej okien, ażeby się nie kłaniać. Czyżby sądzili, że ona wygląda ich? A przecież istotnie ona do nich wyglądała. Wówczas gorące łzy napływały jej do oczu, gryzła z gniewu piękne usta i szarpiąc taśmy zasłaniała okna firankami. Cóż to za ludzie? Cóż to za ludzie? Powtarzała, wstydząc się jednak sama przed sobą rzucić na nich jakiś ostrzejszy epitet, gdyż należeli do świata. Nikczemnikiem, według jej wyobrażeń, można było nazwać tylko Wokulskiego. Na domiar szyderstwa losu z całej niegdyś falangi zostało jej tylko dwóch wielbicieli. Ochockim nie udziła się, on więcej zajmował się jakąś latającą maszyną, co za obłęd, aniżeli nią. Za to asystowali jej, zresztą nie narzucając się zbytecznie, marszałek i baron. Marszałek nasuwał jej na myśl zabitego i oparzonego wieprza, jakie czasem spotykała w rzeźniczych furgonach na ulicy. Baron znowu wydawał jej się podobnym do niewyprawnej skóry, których całe stosy można widywać na wozach. Obaj stanowili dziś ostatnie jej otoczenie, nawet skrzydła, jeżeli jak mówiono, była naprawdę aniołem. Okropna kombinacja dwóch tych starców prześladowała pannę Izabelę dniem i nocą. Czasem zdawało jej się, że jest potępiona i że już za życia rozpoczęło się dla niej piekło. W podobnych chwilach, jak topielec, który zwraca oczy do światła na dalekim brzegu, panna Izabela myślała o Wokulskim. I w bezmiarze goryczy doznawała cienia ulgi, wiedząc, że jednak szaleje za nią człowiek niepospolity, o którym dużo mówiono w towarzystwie. Wtedy przychodzili jej na myśl sławni podróżnicy albo zbogaceni przemysłowcy amerykańscy, którzy przez szereg lat ciężko pracowali w kopalniach, a których od czasu do czasu z daleka pokazywano jej na paryskich salonach. Widzi pani tego? Szczebiotała jakaś hrabianka, niedawno wypuszczona z klasztoru, pochylając wachlarz w pewnym kierunku. Widzi pani tego pana, który wygląda na woźnicę omnibusów? To podobno jakiś wielki człowiek, który coś odkrył, tylko nie wiem co, kopalnię złota czy też biegun północny, nawet nie pamiętam jak się nazywa, ale zapewnił mnie jeden margrabia z akademii, że ten pan mieszkał 10 lat pod biegunem. Nie, mieszkał pod ziemią. Okropny człowiek. Ja, będąc na jego miejscu, umarłabym z samego strachu. A pani, czy także by umarła? Gdyby Wokulski był takim podróżnikiem, a przynajmniej górnikiem, który zrobił miliony, 10 lat mieszkając pod ziemią. Ale on był tylko kupcem, w dodatku galanteryjnym. Nie umiał nawet po angielsku, co chwilę odzywał się w nim Dorobkiewicz, który w młodym wieku restauracyjnym gościom przynosił jedzenie z kuchni. Taki człowiek co najwyżej mógłby być dobrym doradcą, nawet nieocenionym przyjacielem w gabinecie, gdy nie ma gości, nawet mężem, boć spotykają ludzi straszne nieszczęścia, ale kochankiem? No to byłoby po prostu śmieszne. W razie potrzeby najarystokratyczniejsze damy kąpią się w błotnych wannach, lecz bawić się w błocie mógłby tylko szaleniec. Czwarta faza. Panna Izabela kilka razy spotkała Wokulskiego w łazienkach i nawet raczyła odpowiadać na jego ukłony. Między zielonymi drzewami i obok posągów grubianin ten wydał jej się znowu innym, aniżeli za kontuarem sklepu. Gdybyż on miał dobra ziemskie, z parkiem, pałacem, sadzawką, prawda, że Dorobkiewicz, ale podobno szlachcic, synowiec oficera, przy marszałku i baronie wygląda jak Apollo, arystokracja coraz więcej mówi o nim, a ten wybuch łez prezesowej? Nadto prezesowa w oczywisty sposób popierała Wokulskiego u swojej przyjaciółki hrabiny i jej siostrzenicy panny Izabeli. Parogodzinne spacery z ciotką po łazienkach były tak nudne, a pogadanki o modach, ochronach i projektowanych w świecie małżeństwach tak dokuczliwe, iż panna Izabela miała nawet trochę żalu do Wokulskiego, że nie zbliża się do nich w czasie spaceru i choć z kwadrans nie porozmawia. Dla osoby z towarzystwa ciekawą jest rozmowa z tego rodzaju ludźmi, a pannie Izabeli chłopi na przykład wydawali się nawet zabawnymi swym odrębnym językiem i logiką. Chociaż kupiec galanteryjny, a do tego jeżdżący własnym powozem, nie musi być tak zabawny jak chłop. Bądź co bądź, panna Izabela nie doznała przykrej niespodzianki, usłyszawszy pewnego dnia od prezesowej, że pojedzie z nią i hrabiną do łazienek i że zatrzyma Wokulskiego. Nudzimy się, niech więc nas bawi, mówiła staruszka. Gdy zaś około pierwszej, wjeżdżając do łazienkowskiego parku, prezesowa ze znaczącym uśmiechem rzekła do panny Izabeli: mam przeczucie, że go tu gdzieś spotkamy. Panna Izabela lekko zarumieniła się i postanowiła wcale nie rozmawiać z Wokulskim, a przynajmniej traktować go z góry, ażeby sobie nic nie wyobrażał. O miłości, naturalnie, w owym wyobrażaniu sobie mowy być nie mogło. Panna Izabela jednak nie życzyła sobie nawet poufałej życzliwości. I ogień jest przyjemny, szczególnie w zimie, myślała, ale w pewnym oddaleniu. Tymczasem Wokulskiego nie było w łazienkach. Jak to, on nie czekał? Mówiła do siebie panna Izabela. Chyba jest chory. Nie sądziła, ażeby Wokulski miał jakiś pilniejszy interes na świecie, aniżeli widzenie się z nią. Gdyby się zaś spóźnił, postanowiła nie tylko traktować go z góry, ale nawet okazać mu niezadowolenie. Jeżeli punktualność, mówiła sobie dalej, jest grzecznością królów, to już co najmniej powinna być obowiązkiem kupców. Upłynęło pół godziny, godzina, dwie, należało wracać do domu, a Wokulski nie przychodził. Nareszcie panie wsiadły do karety. Hrabina zimna jak zwykle, prezesowa nieco roztargniona, a panna Izabela rozgniewana. Oburzenie nie zmniejszyło się, gdy wieczorem ojciec powiedział jej, że od południa był na sesji u księcia, gdzie Wokulski przedstawił projekt olbrzymiej spółki handlowej i w zblazowanych magnatach obudził formalny zapał. Od dawna przeczuwałem, zakończył pan Łęcki, że przy pomocy tego człowieka uwolnię się od troskliwości mojej familii i znowu stanę jak powinienem. Ale do spółki, ojcze, potrzeba pieniędzy, odparła panna Izabela, lekko wzruszając ramionami. Dlatego też pozwalam sprzedać naszą kamienicę, wprawdzie długi pochłoną za 60 000 rubli, ale zawsze zostanie mi jeszcze co najmniej 40. Ciotka mówiła, że za kamienicę nikt nie da więcej nad 60. Ach, ciotka, oburzył się pan Tomasz. Ona zawsze mówi to, co mogłoby mnie zmartwić albo poniżyć. 60 000 daje Krzeszowska, która utopiłaby nas w łyżce wody, mieszczanka. Ale rozumie się, ciotka jej potakuje, bo tu chodzi o mój dom, o moje stanowisko. Zarumienił się i zaczął sapać, lecz nie chcąc gniewać się przy córce, pocałował ją w czoło i poszedł do swojego gabinetu. A może ojciec ma rację? Myślała panna Izabela. Może on naprawdę jest praktyczniejszy od wszystkich, którzy go tak surowo sądzą? Przecież ojciec pierwszy poznał się na tym Wokulskim. A jednak cóż za gbur z tego człowieka? Nie przyszedł do łazienek, choć prezesowa z pewnością musiała go zaangażować. Zresztą może i lepiej. Pięknie byśmy wyglądały, gdyby spotkał nas kto znajomy na spacerze z kupcem galanteryjnym.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: Pani
6: mam?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
0: Reklama.
14: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
15: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
14: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open pań zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Radio
12: Pogoda. Pogoda.
14: Pochmurno dziś i może popadać deszcz. Więcej przyjaśnień na południowym wschodzie kraju i tam bez opadów dziś w ciągu dnia. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na Przedgórzu od 15 do 17.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
2: Przez parę następnych dni panna Izabela słyszała tylko o Wokulskim. Salony rozbrzmiewały jego nazwiskiem, marszałek przysięgał, że Wokulski musi pochodzić ze starożytnego rodu, a baron, znawca męskiej piękności, po pół dnia spędzał przed lustrem, twierdził, że Wokulski jest wcale. Hrabia Sanocki zakładał się, że jest to pierwszy rozumny człowiek w kraju. Hrabia Liciński głosił, że ten kupiec wzorował się na angielskich przemysłowcach, a książę tylko zacierał ręce i uśmiechając się mówił: aha. Nawet Ochocki, odwiedziwszy któregoś dnia pannę Izabelę, opowiedział jej, że byli z Wokulskim na spacerze w łazienkach. O czymżeście rozmawiali? Zapytała zdziwiona, bo chyba nie o machinach latających. Ba, odmruknął zamyślony kuzynek. Wokulski jest chyba jedynym człowiekiem w Warszawie, z którym można o tym mówić. To numer... Jedyny rozumny, jedyny kupiec, jedyny, który może dogadać się z Ochockim? Myślała panna Izabela. Czymże jest naprawdę ten człowiek? A, już wiem. Zdawało jej się, że odgadła Wokulskiego. Jest to ambitny spekulant, który chcąc wedrzeć się do salonów, pomyślał o ożenieniu się z nią, zubożałą panną znakomitego rodu. Nie w innym też celu skarbił sobie względy jej ojca, hrabiny ciotki i całej arystokracji. Przekonawszy się jednak, że i bez niej wciśnie się między wielkich panów, nagle ostygnął w miłości i nawet nie przyszedł do łazienek. Winszuje mu, mówiła sobie. Ma wszystkie zalety potrzebne do zrobienia kariery. Niebrzydki, zdolny, energiczny, a nade wszystko bezczelny i nikczemny. Jak on śmiał udawać zakochanego we mnie i z jaką łatwością... Doprawdy, że ci parweniusze zdystansują nas nawet w obłudzie. Cóż to za nędznik? Oburzona chciała zapowiedzieć Mikołajowi, ażeby nigdy nie wpuścił Wokulskiego za próg salonu. Najwyżej do gabinetu pana, gdyby do nich przyszedł z interesem. Lecz przypomniawszy sobie, że Wokulski wcale nie zapraszał się do nich, zarumieniła się ze wstydu. Wtem dowiedziała się od pani Meliton o nowym zatargu barona Krzeszowskiego z żoną i o tym, że baronowa kupiła od niego klacz za 800 rubli, ale że pewnie ją zwróci, gdyż za kilka dni ma odbyć się wyścig, a baron porobił duże zakłady. Może nawet państwo baronowie pogodzą się przy tej okazji, zauważyła pani Meliton. Ach, cóż bym dała za to, ażeby baron nie dostał klaczy i przegrał zakłady, zawołała panna Izabela. W parę zaś dni dowiedziała się, pod wielkim sekretem od panny Florentyny, że baron nie odzyska swojej klaczy, gdyż kupił ją Wokulski. Tajemnica była jeszcze tak zachowywaną, że kiedy panna Izabela poszła z wizytą do ciotki, zastała hrabinę i prezesową naradzające się nad pogodzeniem państwa Krzeszowskich za pomocą owej klaczy. Nic z tego nie będzie, wtrąciła ze śmiechem panna Izabela. Baron nie dostanie swojej klaczy. Może założysz się? Spytała chłodno hrabina. Owszem, jeżeli wygram od cioci tę bransoletę z szafirów. Zakład stanął, dzięki czemu hrabina i panna Izabela były wysoce zainteresowane w wyścigach. Przez chwilę panna Izabela lękała się. Powiedziano jej, że baron daje Wokulskiemu 400 rubli odstępnego i że hrabia Liciński podjął się między nimi pośrednictwa. Nawet szeptano w salonie hrabiny, że Wokulski nie dla pieniędzy, ale dla hrabiego musi zgodzić się na ten układ. A wówczas panna Izabela pomyślała, zgodzi się, jeżeli jest chciwym parweniuszem, ale nie zgodzi się, jeżeli... Nie śmiała dokończyć frazesu. Wyręczył ją Wokulski. Nie sprzedał klaczy i sam puścił ją w szranki. On jednakże nie jest tak nikczemnym, rzekła do siebie. I pod wpływem tej idei rozmawiała z Wokulskim na wyścigach bardzo łaskawie. Jednakże nawet za ten drobny objaw życzliwości panna Izabela robiła sobie w duchu wymówki. Po co on ma wiedzieć, że nas interesuje jego wyścig? nie więcej od innych. A po co ja mu powiedziałam, że musi wygrać? Albo co znaczyła jego odpowiedź: wygram, jeżeli pani zechce? On już zapomina, kim jest. Ale mniejsza, jeżeli za parę grzecznych słówek Krzeszowski rozchoruje się ze złości. Krzeszowskiego nienawidziła panna Izabela. Kiedyś umizgał się do niej, a odtrącony mścił się. Wiedziała, że nazywał ją za oczy starzejącą się panną, która wyjdzie za swego lokaja. Tego było dość, ażeby pamiętać mu całe życie. Lecz baron, nie poprzestając na nieszczęsnym frazesie, nawet wobec niej zachowywał się cynicznie, drwiąc z jej starych wielbicieli i robiąc aluzję do ich majątkowej ruiny. Że zaś i panna Izabela od niechcenia przypominała mu jego żonę, mieszczankę, z którą połączył się dla pieniędzy i nic od niej nie mógł wydobyć, więc toczyła się między nimi walka ostra, czasami nawet przykra. Dzień wyścigów był dla panny Izabeli triumfem, dla barona klęską i wstydem. Wprawdzie przyjechał na plac i udawał bardzo

0: Kiedy już zaczęto spoglądać na nich z innych powozów, przyszedł pannie Izabeli na pomoc Wokulski. I nie tylko przerwał baronowi tok jego niezadowoleń, ale wyzwał go na pojedynek. O tym żadne z nich nie wątpiło. Prezesowa wprost zlękła się o swego faworyta, a hrabina zrobiła uwagę, że Wokulski nie mógł postąpić inaczej, ponieważ baron, zbliżając się do powozu, potrącił go i nie przeprosił. Więc sami powiedzcie, mówiła wzruszonym głosem prezesowa, czy godzi się pojedynkować o taką drobnostkę? Wszyscy przecież wiemy, że Krzeszowski jest roztargniony i półgłówek. Najlepszy dowód w tym, co nam nagadał. To prawda, odezwał się pan Tomasz, ależ Wokulski nie ma obowiązku wiedzieć o tym, a upomnieć się musiał. Pogodzą się, wtrąciła niedbale hrabina i kazała jechać do domu. Wtedy to panna Izabela dopuściła się najgorszego wykroczenia przeciw swoim pojęciom i w znaczący sposób ścisnęła Wokulskiego za rękę. Już dojeżdżając do domu, nie mogła sobie tego darować. Jak można było zrobić coś podobnego? Co sobie taki człowiek pomyśli? Mówiła w duchu. Ale wnet ocknęło się w niej uczucie sprawiedliwości i musiała przyznać, że ten człowiek nie jest byle jakim. A żeby zrobić mi przyjemność, bo z pewnością nie miał innych powodów, podstawił baronowi nogę, kupując konia. Całą wygraną, stanowczy dowód bezinteresowności, złożył na ochronę i to na moje ręce. Baron widział to, a nade wszystko, jakby odgadując moje myśli, wyzwał go na pojedynek. No, dzisiejsze pojedynki kończą się zwykle szampanem, ale zawsze baron przekona się, że jeszcze nie jestem tak starą. Nie, w tym Wokulskim jest coś. Szkoda tylko, że jest galanteryjnym kupcem. Przyjemnie byłoby mieć takiego wielbiciela, gdyby zajmował inne stanowisko w świecie.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wróciwszy do domu, panna Izabela opowiedziała pannie Florentynie o wyścigowych przygodach, a w godzinę już nie myślała o nich. Gdy zaś ojciec późno w nocy doniósł jej, że Krzeszowski wybrał za sekundanta hrabiego Licińskiego, który bezwarunkowo żąda, żeby Wokulski został przeproszony przez barona, panna Izabela zrobiła pogardliwy grymas ustami. Szczęśliwy człowiek, myślała, mnie obrażają, a jego będą przepraszać. Ja, gdyby ktoś przy mnie obraził ukochaną, nie pozwoliłabym się przeprosić. On naturalnie zgodzi się. Gdy już położyła się do łóżka i zaczęła usypiać, nagle przyszła jej nowa myśl. A jeżeli Wokulski nie zechce przeprosić? Przecież ten sam hrabia Liciński układał się z nim o klacz i nic nie wskurał. Ach Boże, co też mi się snuje po głowie? Odpowiedziała sobie, wzruszając ramionami, i zasnęła. Na drugi dzień do południa ojciec, ona i panna Florentyna byli pewni, że Wokulski pogodzi się z baronem i że nawet inaczej nie wypada mu postąpić. Dopiero po południu pan Tomasz wyszedł na miasto i wrócił na obiad bardzo zakłopotany. — Cóż to, ojcze? — spytała go panna Izabela, uderzona wyrazem jego twarzy. — Fatalna historia — odparł pan Tomasz, rzucając się na skórzany fotel. Wokulski odrzucił przeproszenie, a jego sekundanci postawili ostre warunki. — I kiedyż to? — spytała ciszej. — Jutro, przed 9:00 — odpowiedział pan Tomasz i otarł pot z czoła. — Fatalna historia — ciągnął dalej. — Między naszymi wspólnikami popłoch, bo Krzeszowski strzela doskonale. Gdyby zaś ten człowiek zginął, wszystkie moje rachuby na nic. Straciłbym w nim prawą rękę, jedynego możliwego wykonawcę moich planów. Jemu jednemu powierzyłbym kapitały i jestem pewny, że miałbym co najmniej 8000 rubli rocznie. Los prześladuje mnie nie na żarty. Zły humor pana domu źle oddziałał na innych. Obiadu nikt nie jadł. Po obiedzie pan Tomasz zamknął się w gabinecie i chodził wielkimi krokami, co było dowodem niezwykłego wzruszenia. Panna Izabela także poszła do swego gabinetu i jak zwykle w chwilach zdenerwowania położyła się na szezlongu. Opanowały ją posępne myśli. Krótko trwał mój triumf, mówiła sobie. Krzeszowski naprawdę dobrze strzela. Jeżeli zabije jedynego człowieka, który dziś ujmuje się za mną, to co? Pojedynek jest istotnie barbarzyńskim zabytkiem, bo Wokulski, biorąc go ze strony moralnej, więcej jest wart od Krzeszowskiego, a jednak może zginąć. Ostatni człowiek, w którym pokładał nadzieję mój ojciec. Tu odezwała się w pannie Izabeli rodowa pycha. No, mój ojciec nie potrzebuje przecież łaski Wokulskiego. Powierzyłby mu swój kapitał, otoczyłby go protekcją, a on płaciłby mu procenta. W każdym razie szkoda go. Przyszedł jej na myśl stary rządca, ich niegdyś majątku, który służył u nich 30 lat i którego bardzo lubiła, bardzo mu ufała. Może Wokulski obojgu im zastąpiłby nieboszczyka, a jej rozsądnego powiernika i zginie. Jakiś czas leżała z zamkniętymi oczyma, nie myśląc o niczym. Potem przyszły jej do głowy niesłychanie dziwne kombinacje. Co za szczególny traf, mówiła w sobie. Jutro walczyć będą z jej powodu dwaj ludzie, którzy ją śmiertelnie obrazili. Krzeszowski złośliwymi drwinami, Wokulski ofiarami, jakie ośmielił się ponosić dla niej. Ona mu już prawie przebaczyła i kupno serwisu, i owe weksle, i owe przegrane w karty do ojca, z których przez parę tygodni utrzymywał się cały dom. Nie, jeszcze mu nie przebaczyła i nie przebaczy nigdy. Ale choćby nawet, to jednak za jej obrazę ujęła się sprawiedliwość boska. I kto jutro zginie? Może obaj. W każdym razie ten, który poważył się pannie Izabeli Łęckiej ofiarować pomoc pieniężną. Człowiek taki, jak kochanek Kleopatry, żyć nie może. Tak myślała, zanosząc się od płaczu. Żal jej było oddanego sługi, a może i powiernika, ale korzyła się przed wyrokami opatrzności, która nie przebacza obrazy wyrządzonej pannie Łęckiej. Gdyby Wokulski mógł w tej chwili zajrzeć w jej duszę, uciekłby z przestrachem i uleczyłby się ze swego obłędu. Swoją drogą panna Izabela nie spała przez całą noc. Ciągle stał jej przed oczyma obraz jakiegoś francuskiego malarza, przedstawiający pojedynek. Pod grupą zielonych drzew dwaj czarno ubrani mężczyźni mierzyli do siebie z pistoletów. Potem, czego już nie było na obrazie, jeden z nich padł, uderzony kulą w głowę. Był to Wokulski. Panna Izabela nawet nie poszła na jego pogrzeb, nie chcąc zdradzić się ze wzruszeniem, ale w nocy parę razy płakała. Żal jej było tego nadzwyczajnego parweniusza, tego wiernego niewolnika, który swoje zbrodnie względem niej odpokutował śmiercią dla niej. Zasnęła dopiero o 7 rano i spała jak drewno do południa. Przed samą 12 obudziło ją nerwowe pukanie do drzwi sypialni. — Kto tam? — Ja — odpowiedział jej ojciec radosnym głosem. — Wokulski nietknięty, baron raniony w twarz. — Czy tak? Miała migrenę, więc została w łóżku do 4 po południu. Była kontenta, że baron został ranny, a zdziwiona, że opłakany przez nią Wokulski nie zginął. Wstawszy tak późno, panna Izabela wyszła przed obiadem na krótki spacer w aleje. Widok pogodnego nieba, pięknych drzew, przelatujących ptaków i wesołych ludzi zatarł ślady jej nocnych przywidzeń. Gdy zaś jeszcze z kilku przejeżdżających powozów spostrzeżono ją i powitano, w sercu jej ocknęło się zadowolenie. Jednakże Pan Bóg jest łaskawy, myślała, gdy ocalił człowieka, który może się nam przydać. Ojciec tak liczy na niego, a i ja nabieram ufności. O ileż mniej w życiu doznałabym zawodów, mając rozumnego i energicznego przyjaciela. Słówko przyjaciel nie podobało się jej. Przyjacielem panny Izabeli mógłby być człowiek co najmniej posiadający majątek ziemski, ale kupiec galanteryjny kwalifikował się tylko na doradcę i wykonawcę. Po powrocie do domu zaraz poznała, że jej ojciec jest w wybornym humorze. — Wiesz — mówił — byłem z powinszowaniem u Wokulskiego. To dzielny człowiek, istotny dżentelmen, już ani myśli o pojedynku i nawet zdaje się żałować barona. Nic nie pomoże. Szlachecka krew musi się odezwać bez względu na kondycję. A potem odprowadziwszy córkę do gabinetu i rzuciwszy parę razy okiem w zwierciadło, dodał — No i powiedz sama, czy można nie ufać w opiekę boską? Śmierć tego człowieka byłaby dla mnie ciężkim ciosem i został uratowany. Muszę z nim zawiązać bliższe stosunki, a wtedy zobaczymy, kto wyjdzie lepiej. Czy książę na swoim wielkim adwokacie, czy ja na moim Wokulskim. Jak sądzisz? To samo myślałam przed chwilą, odpowiedziała panna Izabela, uderzona zgodnością przeczuć jej własnych i ojca. Papuś koniecznie powinien mieć przy sobie zdolnego i zaufanego człowieka, który w dodatku sam garnie się do mnie, dodał pan Tomasz. Bystry człowiek, on to pojmuje, że więcej zrobi i lepszą zyska reputację, pomagając dźwigać się dawnemu rodowi, aniżeli gdyby sam wyrywał się naprzód. Bardzo rozumny człowiek, powtórzył pan Tomasz. Choć chwilowo zdobył sobie księcia i całą arystokrację, mnie jednak okazuje najwięcej przywiązania. I nie będzie tego żałował, gdy odzyskam stanowisko. Panna Izabela patrzyła na cacka ustawione na biurku i myślała, że jednak ojciec łudzi się trochę, sądząc, iż Wokulski garnie się do niego. Nie prostowała jednak omyłki, a na odwrót przyznawała w duchu, że należy trochę więcej zbliżyć się z tym kupcem i przebaczyć mu jego stanowisko społeczne. Adwokat, kupiec, to prawie na jedno wychodzi. Jeżeli zaś adwokat może być poufałym księcia, dlaczegoż by kupiec, ach, jakie to niesmaczne, nie mógł zostać powiernikiem domu Łęckich?
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
6: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Została ostatnia reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Lalka w Radiu Pogoda.
2: Obiad, wieczór i kilka dni następnych zeszły pannie Izabeli bardzo przyjemnie. Zastanowiła ją jedna okoliczność, że w ciągu tak krótkiego czasu odwiedziło ich więcej osób aniżeli dawniej w ciągu miesiąca. Bywały godziny, że w pustym niegdyś salonie teraz rozlegał się gwar śmiechów i rozmów, aż wypoczęte meble dziwiły się natłokowi, a w kuchni szeptano, że pan Łęcki musiał odebrać jakieś wielkie pieniądze. Nawet damy, które jeszcze na wyścigach nie mogły poznać panny Izabeli, przyszły teraz do niej z wizytami. Młodzi zaś panowie, aczkolwiek nie przychodzili, poznawali ją na ulicy i kłaniali się z szacunkiem. I pan Tomasz miewał teraz gości. Odwiedził go hrabia Sanocki, zaklinając, ażeby Wokulski przestał już bawić się wyścigami i pojedynkami, a zajął się spółką. Był hrabia Liciński i opowiadał dziwy o dżentelmenerii Wokulskiego. Lecz nade wszystko przyjeżdżał tu parę razy książę z prośbą do pana Tomasza, żeby Wokulski bez względu na zajście z baronem nie zniechęcał się do arystokracji i pamiętał o nieszczęśliwym kraju. I niech mu też kuzyn, zakończył książę, wyperswaduje pojedynki. To niepotrzebne. To dobre dla ludzi młodych, ale nie dla poważnych i zasłużonych obywateli. Pan Tomasz był zachwycony, szczególnie gdy pomyślał, że wszystkie te owacje spotykają go w przeddzień sprzedaży domu. Rok temu bliskość podobnego wypadku odstraszała ludzi. Zaczynam odzyskiwać należne mi stanowisko, szepnął pan Tomasz i nagle obejrzał się. Zdawało mu się, że za nim stoi Wokulski, więc dla uspokojenia się powtórzył parę razy: wynagrodzę go, wynagrodzę, może być pewnym mego poparcia. Trzeciego dnia po pojedynku Wokulskiego pannie Izabeli przyniesiono kosztowne pudełko i list, który ją wstrząsnął. Poznała pismo barona. Kochana kuzyneczko, jeżeli przebaczysz mi moje nieszczęsne ożenienie, ja w zamian daruję ci moją małżonkę, która już mnie samemu dokuczyła. Jako zaś materialny symbol zawartego między nami pokoju na zawsze, posyłam ci ząb, który mi wystrzelił wielmożny Wokulski, zdaje mi się za to, co ośmieliłem się powiedzieć ci na wyścigach. Upewniam cię, kochana kuzynko, że jest to ten sam ząb, którym cię dotychczas gryzłem i już gryźć nigdy nie będę. Możesz go wyrzucić na ulicę, lecz pudełeczko racz zachować na pamiątkę. Przyjmij ten drobiazg od człowieka, dziś trochę chorego, a wierzaj, nie najgorszego, a będę miał nadzieję, że kiedyś zapomnisz mi moich niedorzecznych złośliwości. Kochający cię i pełen głębokiego szacunku kuzyn Krzeszowski. PS. Jeżeli mego zęba nie wyrzucisz za okno, przyślij mi go na powrót, abym mógł ofiarować go mojej niezapomnianej małżonce. Będzie miała martwić się czym przez kilka dni, co podobno biedaczce jest zalecone przez doktorów. Ten zaś pan Wokulski jest bardzo miłym i dystyngowanym człowiekiem i wyznaje, że serdecznie go polubiłem, choć mi taką zrobił krzywdę. W kosztownym pudełku znajdował się istotnie ząb owinięty w bibułkę. Panna Izabela po krótkim namyśle odpisała bardzo życzliwy list baronowi, oświadczając, że już nie gniewa się i że przyjmuje pudełeczko, a ząb z należytą czcią odsyła jego właścicielowi. Tu już nie można było wątpić, że tylko dzięki Wokulskiemu baron pojednał się z nią i prosił o przebaczenie. Panna Izabela nieledwie roztkliwiła się swoim tryumfem, a dla Wokulskiego uczuła jakby wdzięczność. Zamknęła się w swoim gabinecie i poczęła marzyć. Marzyła, że Wokulski sprzedał swój sklep, a kupił dobra ziemskie, lecz pozostał naczelnikiem spółki handlowej, przynoszącej ogromne zyski. Cała arystokracja przyjmowała go u siebie, ona zaś, panna Izabela, zrobiła go swoim powiernikiem. On podźwignął ich majątek i podniósł go do dawnej świetności. On spełniał wszystkie jej zlecenia, on narażał się, ile razy była tego potrzeba. On wreszcie wyszukał jej męża, odpowiedniego znakomitości domu Łęckich. Wszystko to robił, ponieważ kochał ją, miłością idealną, więcej niż własne życie, i czuł się zupełnie szczęśliwym, jeżeli uśmiechnęła się do niego, życzliwiej spojrzała albo po jakiejś wyjątkowej zasłudze serdecznie uścisnęła go za rękę. Gdy zaś Pan Bóg dał jej dzieci, on wyszukiwał im bony i nauczycieli, powiększał ich majątek, a nareszcie, gdy ona zmarła, w tym miejscu łzy zakręciły się w pięknych oczach panny Izabeli, on zastrzelił się na jej grobie. Nie, przez delikatność, którą ona w nim rozwinęła, zastrzelił się o kilka grobów dalej. Wejście ojca przerwało ciąg jej fantazji. Podobno pisał do ciebie Krzeszowski, zapytał ciekawie pan Tomasz. Córka wskazała mu list leżący na biurku i złote pudełko. Pan Tomasz kręcił głową, czytając list, a nareszcie rzekł: zawsze wariat, chociaż dobry chłopak, ale Wokulski oddał ci rzeczywistą przysługę, zwyciężyłaś śmiertelnego wroga. Myślę, ojcze, że należałoby tego pana zaprosić kiedy na obiad, chciałabym go poznać bliżej. Właśnie od kilku dni miałem cię o to samo prosić, odpowiedział uradowany pan Tomasz. Niepodobna trzymać się na zbyt etykietalnej stopie z człowiekiem tak użytecznym. Naturalnie, wtrąciła panna Izabela, przecież nawet wierną służbę dopuszczamy do niejakiej poufności. Uwielbiam twój rozum i takt, Belu, zawołał pan Tomasz i zachwycony pocałował ją naprzód w rękę, potem w czoło. Otrzymawszy od pana Łęckiego zaproszenie na obiad, Wokulski wybiegł ze sklepu na ulicę. Ciasny pokój dusił go, a rozmowa z Rzeckim, w ciągu której subiekt udzielał mu przestróg i upomnień, wydawała mu się nadzwyczajnie głupią. Nie jest, że to śmieszne, ażeby stary i wystygły kawaler, wierzący tylko w sklep i w Bonapartych, zarzucał mu szaleństwo. Cóż ja robię złego, myślał Wokulski, że się kocham. Może trochę za późno, ale przez całe życie nie pozwalałem sobie na podobny zbytek. Kochają się miliony ludzi, kocha się cały świat czujący, dlaczegoż mnie jednemu miałoby to być zabronione? Jeżeli zaś ten zasadniczy punkt ma rację bytu, to mają wszystko, co robię. Kto się chce żenić, musi posiadać majątek, więc zdobyłem majątek. Musi zbliżyć się do wybranej kobiety, ja też zbliżyłem się. Musi troszczyć się o jej byt materialny i chronić od nieprzyjaciół, a ja robię jedno i drugie. Czy zaś w tym dobijaniu się o szczęście skrzywdziłem kogo? Czy zaniedbuję obowiązków względem społeczeństwa i bliźnich? Ach, ci kochani bliźni i to społeczeństwo, które nigdy nie troszczyło się o mnie i stawiało mi wszelkie przeszkody, a zawsze upomina się o ofiary z mojej strony. Lecz właśnie to, co oni dziś nazywają szaleństwem, popycha mnie do pełnienia jakichś fikcyjnych obowiązków. Gdyby nie ono, siedziałbym dziś jak mul w książkach i kilkaset osób miałoby mniejsze zarobki. Więc czego oni chcą ode mnie? Pytał sam siebie w rozdrażnieniu.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: autopromocję.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
5: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia. Wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata. Alka Rogozińskiego.
6: Dzień dobry Państwu. Robert Janowski i niedzielny koncert życzeń. Witam bardzo serdecznie. Już za chwilkę rozpoczniemy. Ale najpierw, jak zawsze, wiadomości i piękna prognoza pogody, mam nadzieję.
7: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
8: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
9: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
7: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20:00 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
7: Niedziela ze sporym zachmurzeniem i miejscowymi opadami deszczu. Tylko na południowym wschodzie więcej przejaśnień i tam dziś pogodnie. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
6: Witam serdecznie Państwa w ten niedzielny poranek. Wczoraj odbyła się inauguracja Dni Seniora w Warszawie, którą zakończyliśmy pogodną potańcówką. Jaki to był piękny dzień. Kto był, to na pewno potwierdzi. A kto nie mógł być wczoraj, to możecie popatrzeć na nasze relacje, które mieliśmy na Facebooku, na Instagramie i sami stwierdzicie, jak pięknie wszyscy się bawili. Wszyscy seniorzy. Wracając do koncertu życzeń. Teraz przypominam, robert@radiopogoda.pl. To mój adres mailowy. Nasza sekretarka ma numer 22 444 4004. A teraz piosenka i za chwilkę zaczynamy. Majka Jeżowska zaśpiewa o najpiękniejszej w klasie. Może o sobie śpiewała.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonimy do pani Justynki.
2: Słucham.
1: Pani Justyno, dzień dobry. O, jakże mi miło, że pani odebrała. Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Mam życzenia dla pani. Pisze do mnie Kasia, tak. Panie Robercie, prosiłabym o zadedykowanie Jusi wraz z życzeniami wszystkiego, co najlepsze, utworu Nalej mi wina Ireny Santos. I proszę bardzo mocno ją radiowo uściskać i ucałować. No, chętnie by to przez radio, tak trudno Justynko się poprzytulać i pouściskać, ale możemy sobie wyobrazić, możemy imaginować, więc robię to teraz. Uwaga, przytulamy się.
2: Tak, jestem totalnie zaskoczona. Ona się odgrażała, że to zrobi, ale zupełnie się nie spodziewałam.
1: Ale bolało?
2: Nie, no było super przyjemnie.
1: No właśnie, no widzisz, same przyjemności. Radio Pogoda, same przyjemności. Słuchaj, a powiedz jeszcze mi, jaka jest tajemnica tej piosenki Nalej mi wina? Żeby się wina napić, tak?
2: No właśnie, chyba o to chodzi. Niedawno się nie widziałyśmy, więc to
1: w tym sensie.
2: Po prostu ostateczny pretekst, żeby się spotkać i napić tego wina.
1: No, słuchaj, no urodziny twoje, no to lepszej okazji nie będzie. Kaśka, weź się tam, ogarnij i wpadaj.
2: A, moja ukochana Kasieńka.
1: No.
2: Dziękuję.
1: Ale twoja ukochana Kasieńka, bo wy młode jesteście dziewczyny, słyszę po głosie.
2: Zawsze młode, jak wino właśnie.
1: No, no, jak się poznałyście? Długo się znacie?
2: No w liczbach to wychodzi ponad 35 lat.
1: Już masz to ty już masz po 30?
2: Oj, zdecydowanie.
1: Się w przedszkolu poznałyście, tak?
2: Tak, tak. Chyba od 4. roku życia się znamy, z tego wynika.
1: Taka przyjaźń na całe życie, co? Tak mi się wydaje.
2: Tak. Tak, nawet jak się nie widujemy, to później wracamy i jest po staremu.
1: I każda o sobie wszystko wie, nie?
2: Dokładnie.
1: Justynka, no to...
2: A ja?
1: No super, no trzymajcie się. Wszystkiego ci najlepszego życzymy też od naszego Radia Pogoda.
2: To jest cudowne, dziękuję.
1: Zanim Kaśka przyjedzie, to ja teraz nalewam wina, co?
2: Ach, bardzo chętnie.
1: Słowami, ustami może Ireny Santor dla ciebie. Trzymaj się. Pa, pa.
2: Dziękuję. Pa. Dziękuję. Do widzenia.
1: Pa.
2: Pa.
1: Pani Ireno, to nalewamy wina. Nalejmy im wina. Nalej mi wina. Dokładnie taki tytuł.
0: Koncert życzeń w Radiu

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zbliszczy.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: No to teraz czas na moją sekretarkę. Przemówże, Basiu.
3: Dzień dobry. Panie Robercie, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin mojej córce Karolinie i synowi Łukaszowi oraz wnuczkom Marceli, Antoni i Gabryni. Kochani, życzę wam zdrówka, dużo miłości i szczęścia na dalsze lata. Życzenia

0: składa babcia Halinka i dziadek Janek. Dziękuję.
1: O, jak miło, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy i wszystkiego najlepszego dla was wszystkich.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Reni. Do Renatki zadzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Renato.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Urodzinki były, wiem. Mąż napisał do nas, do Radia Pogoda, że cię kocha. Nie, tam mało, że cię kocha, Reniu, że cię uwielbia. Czy to wyobrażasz? A myślisz, że to żart, co? Nie, Radio Pogoda, koncert życzeń, Robert Janowski, kłaniam się. To nie żart.
2: Nie wiem, co powiedzieć.
1: Że jesteś zaskoczona, bo chyba,
2: tak,
1: bo jesteś.
2: Jestem bardzo, bardzo zaskoczona.
1: Ale myślałem, że zaskoczona, że on cię kocha. Czy że może, że bardziej, że uwielbia?
2: Nie wiem, co powiedzieć.
1: To, co czujesz, Reniu, to, co czujesz. Ja po prostu, to wspaniałe uczucie. Jak ktoś do radia pisze, że kocha swoją żonę, że nawet, że ją uwielbia. No ja to się cieszę, uwielbiam takie rzeczy czytać i też lubię, jak się trochę właśnie jesteście zaskoczeni, ale to wszystko jest bardzo miłe.
2: Nie wiem naprawdę, co powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo, bardzo wzruszona.
1: Reniu,
2: naprawdę.
1: A powiedz, ile lat on już cię tak kocha?
2: No już będzie 44.
1: Nie przeszło mu nic, patrz.
2: Chyba ojej, nie wiem naprawdę, co powiedzieć, nie
1: nic,
2: wiem.
1: Nic, kochana, nic, po prostu tak sobie rozmawiamy, tak po ludzku, normalnie. Jesteś szczęśliwa, szczęśliwą żoną, masz fajnego Jurka, fajne z was małżeństwo, no co to? Tak po prostu u was jest, nie? Niech wam ludzie zazdroszczą. Dobra, zostawiam cię z tym. Ucałuj swojego męża. Serdecznie
2: dziękuję,
1: cię pozdrawiam.
2: Dziękuję pięknie. Pana też serdecznie pozdrawiam.
1: Dziękuję, Renatko. Dziękuję.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Pa, pa.
2: Jestem naprawdę... Nie wiem, co powiedzieć. Jestem wzruszona bardzo.
1: Dobra, ja się nagadałem za ciebie trochę. Pa.
2: Dziękuję pięknie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Can't Help Falling in Love. Przepiękna piosenka do tego Elvisa Presleya, poproszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Iwonka przesłała teraz, znaczy teraz, no niedawno, na mój adres robert@radiopogoda.pl życzenia dla siostry, dla swojej siostry Krysi i Leszka zresztą. Tylko z okazji czego? Aha, 50. rocznica ślubu. W krajobrazie życia wasze uczucia stanowią górę, na której szczyt wspólnie weszliście. Z każdego kamienia na waszej drodze uczyniliście milowy krok, z każdej burzy tęczę. Wow, jak ładnie, poetycko. Niech wasza wyprawa trwa, prowadząc przez kolejne nieodkryte jeszcze szczyty. Pani Iwonko, naprawdę. To się Krysia z Leszkiem ucieszyli, pewnie, jak to usłyszeli. Dziękujemy, za chwilę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Potańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
21: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да, да, да, да. Читаем так, но пишем мы ха-ха-ха. Ха-ха-ха.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co robimy w sobotę, 19 września?
11: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
10: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
11: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
10: A w niedzielę?
11: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
10: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
12: Reklama. Godzina 11. Proszę Państwa, zaraz zadzwonię do kogoś z Państwa albo do Waszych bliskich. Zaraz sobie przejrzę te wiadomości, a teraz prawdziwe wiadomości i prognozę pogody.
13: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
14: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
13: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsel.
15: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
13: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.

0: Pogoda.
1: Dziś raczej pochmurno, chociaż teraz słońce przedziera się z pomiędzy chmur w centrum kraju i jest słonecznie. Ale w wielu regionach dziś możliwy deszcz, mrzawka, bez opadów. Na południowym wschodzie, na Podkarpaciu dziś słonecznie przez cały dzień, a na termometrach od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 17.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Cały czas czekam na to, żebyście do mnie pisali. Znaczy i piszecie, bardzo dziękuję. robert@radiopogoda.pl. I nagrywajcie się też na moją basie 22 444 40 04. Mamy też formularz. Dawno nie mówiłem o tym. Jest formularz. radiopogoda.pl. Wchodzicie na formularz, koncert życzeń i tam wszystko krok po kroczku was poprowadzi strona. A teraz na późne śniadanie zaprasza Cezary Fabiński. Późne jak późne. Ja to często jem o tej porze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Basi.
2: Halo?
1: Pani Basiu?
2: Tak?
1: Robert Janowski, dzień dobry, Radio Pogoda. Koncert życzeń. Mam dla pani życzenia z okazji urodzin.
2: O.
1: Jak ktoś zaczyna takie życzenia od słowa mamuś, mamuś, to kto to mógł napisać?
2: Dzieci.
1: Dzieci? Ale no, ile masz tych dzieci?
2: Dwie córki,
1: no właśnie. To Agnieszka napisała, ale pewnie też w imieniu, obu. Mamuś, 10 września to twój wyjątkowy dzień. Życzę ci długich lat w zdrowiu, samych pogodnych chwil, samych pięknych wspomnień, które przynoszą najpiękniejsze melodie z dawnych lat. I bądź zawsze tak uśmiechnięta i szczęśliwa jak dzisiaj. Żyj nam 100 lat, kochamy cię bardzo. Podpisana Agnieszka.
2: No, dziękuję bardzo.
1: A ile córki mają lat już?
2: 56 i 58.
1: To już dorosłe.
2: No, dorosłe.
1: Już nawet, już bardzo dorosłe. O, to pięknie. O, jak piękna mamusia, Basia, taka kochana jesteś na pewno, prawda? Jak wszystkie Baśki takie są. Gdzie mieszkacie, powiedz? Gdzie pani mieszka?
2: Ja w ogóle mieszkam w Gotłocku, ale jestem całe lato na działce.
1: No, też bym był na działce, gdybym miał.
2: Ale
1: a dzieci się troszkę po świecie porozrzucały, tak? Pewnie? Agnieszka gdzie mieszka?
2: W Aleksandrowie koło Kalenicy.
1: A, to też niedaleko. A druga córka jak ma na imię?
2: Ania. Mieszka w Błomiankach.
1: O, no to niedaleko mają do mamusi. Ale miło bardzo, że pamiętają. Zresztą pewnie co roku pamiętają i składają ci serdeczne życzenia. No oczywiście, że tak. Mamusia dobrze wychowała dzieci po prostu.
2: Jak mogą nie pamiętać?
1: No to niemożliwe. Pani Basiu, ja też serdecznie panią pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę, wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Miłego dnia i pięknych urodzin.
2: Dzięki wzajemnie. Do widzenia i do wszystkim. Też samych dobrych dni i miłych.
1: Dziękuję. I do usłyszenia w Radiu Pogoda. O, i zdrowie. Tak jest, zdrowie. Zdrowie najważniejsze. Dziękuję.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. Wspomnienie będzie śpiewał Czesław Niemen.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I proszę Państwa, coś pięknego się nagrało. Posłuchajmy.
2: Chciałam złożyć życzenia dla mojej przyjaciółki Agatki, którą od lat ratuje pieski, a która obecnie jest przed ciężką decyzją, no i ogólnie jest w ciężkim teraz czasie. Agatko kochana, kocham cię, jesteś moją najlepszą przyjaciółką, z którą zawsze mogłam pójść w ogień, ratowałyśmy pieski z różnych warunków, kocham cię, myślę o tobie i wiedz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Kocham cię, Paula.
1: Tak miło. Bardzo dziękujemy serdecznie. Nagrywajcie się Państwo, widzicie, jakie to miłe. Za chwilkę, proszę Państwa, wrócimy, a teraz sobie posłuchajcie czegoś najpiękniejszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
5: Przeżyłam z tobą tyle lat.
4: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
6: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Słuchaj już od poniedziałku o 15:30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Alicji spróbujemy zadzwonić teraz.
2: Halo?
1: O, pani Alicjo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam życzenia dla ciebie, Alicjo. Poczekaj tylko z okazji. A, i w ogóle bez okazji, tak po prostu. Takie bez okazji życzenia są najfajniejsze. Ciekawa jesteś?
2: No tak.
1: No tak, dobra, to czytam. Kochana przyjaciółko, chcieliśmy ci życzyć spełnienia najskrzydszych marzeń i radości przebywania z nami. Żyj nam 100 lat. Kto się podpisał, myślisz?
2: No nie wiem.
1: Danusia i Wera. No widzisz? Taki żarcik. Ale jaki miły, co?
2: Bardzo.
1: No widzisz, i radio dzwoni, Danusia i Wera napisały. No tak po prostu chyba, żeby ci zrobić dzień.
2: Pewnie tak.
1: Pewnie tak. Ale widzę po uśmiechu, że jednak zrobiły, że się udało.
2: No zrobiły bardzo.
1: Długo się znacie?
2: Oj.
1: Oj.
2: 15 lat.
1: Ach, no to nie, no to już trochę się znacie.
2: Pracujemy razem.
1: No to masz żyć 100 lat i mieć radość z przebywania z nimi.
2: No
1: raczej.
2: Tak, bo niedługo mam urodziny 60, to może dlatego.
1: A, witaj, powitam cię w klubie, Alicjo. Dobrze.
2: A.
1: No, ja już jestem po... Już nóżkę...
2: No, cudowny wiek.
1: Słuchaj, no fantastycznie jest. Boże, jaki luz, jaki dystans, jaki spokój wewnętrzny. W ogóle super jest, naprawdę.
2: No właśnie.
1: Zobaczysz za chwilę. Dobrze, serdecznie cię pozdrawiam, Alicjo.
2: Również pozdrawiam, dziękuję ślicznie.
1: Ucałuj dziewczynę i pa, do usłyszenia.
2: Dobra, pa, pa, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kto nie był w Augustowie nigdy, to teraz posłucha sobie o augustowskich nocach. Ja byłem, potwierdzam. A Maria Kotelska śpiewa to przepięknie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia dla przyjaciółki od przyjaciółki. Pani Kamila pisze do Oli: kochana Olu, jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego spotkałam na swojej drodze. Bądź taka cudowna, jak jesteś przez kolejne 50 lat swojego życia. A przy okazji tak pięknej rocznicy życzę ci spełnienia twoich najskrzydszych marzeń, jakiekolwiek one są. Poszukaj ich głęboko. Pozdrawiam, Kamila. Ola, widzisz, jak ładnie? No to poszukaj ich głęboko. Na pewno są piękne, tak jak i ty cała.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym, kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
12: Została ostatnia reklama.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama. Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Już 12? Wow, jak to szybko przeleciało te pierwsze dwie godzinki. Za chwilkę prognoza pogody i wiadomości, a potem oczywiście kolejna godzina koncertu życzeń.
15: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
16: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
17: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
15: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
18: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
15: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
19: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
15: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda.
2: Sporo dziś chmur w całym kraju, do tego możliwe przelotne opady deszczu. Najwięcej rozpogodzeń i najpogodniej dziś na południowym wschodzie Polski. A na termometrach dziś przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17, wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie chwilami porywisty.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Mamy niedzielny koncert życzeń. Rozpoczynamy wspólnie trzecią już godzinę. Czekam na telefony 22 444 4004. Czekam na maile robert@radiopogoda.pl. I też nasza strona radiowa czeka na Państwa zgłoszenia. A teraz Volare i Domenico Modugno. To były 50 lata, jak on tą piosenką zwyciężył na festiwalu w Sanremo.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Ewy zadzwonimy. Do pani Ewy.
2: Halo?
1: Pani Ewuniu, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: W imieniu twojego Janka, który, proszę pani, napisał do mnie specjalnie z okazji twojej 62.
2: Tak.
1: Ta-da-da-da, na liczniku, proszę pani. Pstryk, pstryk i 62. I kiedy?
2: I nie wiadomo kiedy.
1: Kurczę,
2: tak.
1: Ja mówię, słuchaj,
2: prawda.
1: Miałem to niedawno to samo. Mówię, jak to? 60 plus, no ki ludzie, no przecież przed chwilą studia, matura, coś, miłości, wakacje, namiot. A tu nagle już tak wyhamować trzeba było, nie, dystans. Nie, w ogóle jestem bardzo zadowolony ze swojego wieku, a ty?
2: Ja też.
1: No.
2: Zwłaszcza teraz, kiedy jestem na emeryturze.
1: No,
2: to masz... jestem taka szczęśliwa.
1: Czujesz taki wewnętrzny spokój już, Ewka?
2: Tak, nie? Właśnie. To jest właśnie to.
1: Już niczego nie musimy, ani się spieszyć, ani nic w ogóle. Proszę cię. Fantastycznie.
2: Oczywiście.
1: Janek pisze, droga żono Ewo. Ale oficjalnie trochę zaczął, ale dobra, niech mu będzie. Z okazji 62. urodzin nie życzę ci życia bez problemów, bo byłoby nudno jak flaki z olejem. Życzę ci za to dużo zdrowia, doskonałego refleksu, nieprzebranych zapasów kawy i... No widzisz? Czyli mamy tak samo, Ewka, rano kawa, nie? Jedna albo dwie.
2: Tak, tak.
1: No, bez tego w ogóle nie ma sensu. To absolutnie, nie ma sensu żyć. I życzę ci również anielskiej cierpliwości do mnie i do całej rodziny.
2: Rodziny. Dziękuję.
1: Troszkę się uderzył w piersi, Janek.
2: Chyba tak.
1: No ale no to niech on też wyciąga wnioski z tego, co pisze. No,
2: oczywiście.
1: Janek.
2: Ale za to dostałam piękny bukiet kwiatów.
1: Mm-hmm.
2: No nie widać w radiu niestety.
1: W radiu nie widać, ale sobie mogę wyobrazić.
2: Co pięknie zrobione.
1: No to wysyłajcie nam zdjęcia, takie będziemy sobie oglądać. Ewunia, super, fajnie, że cię słyszę, że jesteś szczęśliwa, że wszystko u was dobrze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pa, pa.
2: No i bardzo mi było miło.
1: Mnie też,
2: pa.
1: Mnie też, pa. Jeszcze piosenkę dołożymy Ewunii. Dom w Malwy malowany gdzieś na wsi. Jak macie jakąś chatkę na wsi, to bardzo proszę. Ale i babki śpiewają.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to czas teraz na to, kto w jakiej sprawie nagrał się do mojej Baśki.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia mojemu wnusiowi, kochanemu Jasiowi. Jutro przypada 12 lat, będzie miał. Składam mu życzenia najlepsze, najkochańsze. Jest kochanym wnukiem, jest mądrym, jest zdolnym. Bardzo dobrze się uczy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim. Żeby był zawsze taki pogodny, mądry i żeby kochał swojego braciszka, swoich rodziców. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzę babcia Grażyna z całą rodziną. Dziękuję.
1: Nagrywajcie, nagrywajcie. Ważne rzeczy, piękne rzeczy mówicie. Bardzo dziękujemy. Będziemy za chwilkę kontynuować.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement

0: Suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co robimy w sobotę, 19 września?
3: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
2: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
3: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
2: A w niedzielę?
3: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
2: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek.

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzone, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Pawła zadzwonię teraz.
2: Halo?
1: Panie Pawle, Robert Janowski, dzień dobry. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Z lekkim wyprzedzeniem, panie Pawle, bo 16 września będziesz miał swoje urodziny. Ale twoja żona już o to zadbała, żebym ci wcześniej te życzenia złożył, bo nie będę miał audycji wtedy. Słuchaj, no młodzieńcze. 4-9, chłopie, Paweł. Kalina twoja pisze tak. Panie Robercie, 16 września swoje 49 urodziny świętuje mój ukochany Paweł. I jest to ostatnia jego czwórka z przodu, no wiadomo. A i z tej okazji przesyłam mu specjalny urodzinowy geriatryczny masaż muzyczny. Jak sam kiedyś żartobliwie nazwał wasz koncert życzeń. No więc, kochany mój, niech muzyka masuje, relaksuje i przypomina, że 49 to jeszcze nie starość. Od przyszłego roku zaczynasz już kolekcjonować piątkę, ale spokojnie, kochanie, przecież ty lubisz kolekcjonować, szczególnie zegarki automatyczne. Życzę ci więc, żeby nigdy nie zabrakło ci energii do ich nakręcania, żebyś zawsze miał pełną rezerwę chodu, nic ci się nie zacinało, żeby wszystkie mechanizmy działały bez zarzutu, a wskazówki nigdy nie prowadziły cię w złym kierunku. Kocham cię, Kalina. No.
2: No, jest mi tak gorąco, że naprawdę po prostu.
1: Ale dowcipna ta twoja żona i tam w ogóle jesteś tak, kurczę.
2: Dodatkowo dzisiaj mój pierwszy dzień urlopu, więc niesamowite o nich
1: spodziewałem
2: urlopu, na który strasznie czekałem i no to jest, aż mi się już pojechać
1: w tym. To ci od razu dzień zrobiłem. Taki dzień, pierwszy tak. Dzień urlopu, nie? A jesteś,
2: o, tak,
1: no, ona gdzieś tam jest blisko, czy jeszcze nie?
2: Obok, cały ten obok, ale... nie dowierzę, że pan dzwoni.
1: Ale numer. No to jak jesteś jeszcze przy niej i słyszałeś te słowa, no to razy 3, co, Paweł?
2: O, chyba więcej nawet.
1: Ale jesteście cudni, pięknie. Pozdrawiam was serdecznie i serduszko wysyłam.
2: Dziękujemy pięknie.
1: Ale niespodzianka, ale fajnie. Dzięki,
2: tak.
1: Andrzej Zaucha, jak na lot titar zawieszeni. No to lecimy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Z mojego maila teraz życzenia dla męża od pani Jadzi. Tak napisała: panie Robercie, proszę o przekazanie życzeń dla mojego ukochanego Januszka, z którym razem żyje nam się celująco. No, jakie słowo oryginalne. Jak to na dwójkę nauczycieli przystało. Kocham cię, Januszku, i życzę, aby wejście w kolejną szczęśliwą dekadę życia, bo to już siódemka z przodu zaraz. Pozdrawiamy z dzieciakami. Z Robertem i Moniczką, panie Robercie. To i pani Jadzia. Super. No to przekazaliśmy, panie Januszku. Żyjcie sobie szczęśliwie i stawiajcie dobre oceny w szkole uczniom.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Słuchaj, Marian.
9: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Została ostatnia reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
6: Godzina 13, proszę Państwa, czas na wiadomości i prognozę pogody, oczywiście jak zawsze, a po nich wracamy do koncertu życzeń.
7: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezar Jaszczyk.
8: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
9: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
8: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
7: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Ancel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.

0: Pogoda.
1: Umiarkowanie ciepło dziś w całym kraju, przeważnie na termometrach od 17 do 21 stopni, ale zachmurzenie jest spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, oprócz Podkarpacia, bo właśnie na Podkarpaciu dziś najsłoneczniej i najpogodniej. Wiatr słaby i umiarkowany tylko na zachodzie, miejscami porwisty.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Właśnie rozpoczynamy ostatnią godzinkę dzisiejszego niedzielnego koncertu życzeń. Zapomniałem znowu powiedzieć, kto obchodzi swoje imieniny, więc już nadrabiam. Dzisiaj jest Aleksandra. Aleksander ma imieniny, Julian i Filip. I słuchajcie, dziewczyny, dzisiaj jest dzień całowania chłopaków w usta. Dzisiaj, 13 września, się całuje chłopaków w usta. Dziewczyny, no to czekamy. Teraz zadzwonię do swojej żony. Dobra, wszystkiego pogodnego dla solenizantów. Dla was zaśpiewałem Mireille Mathieu, Santa Maria de la Mer.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: A ja dzwonię teraz do Zosi.
3: Halo?
2: Dzień dobry, pani Zosiu.
3: Słucham.
2: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Pani Zosieńko, z okazji pani urodzin, przyjaciele przysłali pani życzenia. Chciałbym pani przeczytać. Więc zaczynają tak. Kochana Zosiu, z okazji twoich 79. urodzin, gratuluję pani Zosiu. Życzymy przede wszystkim dużo zdrówka, aby każdy dzień był pełen ciepła i radości, a łzy wynikały tylko ze śmiechu. Niech otacza cię miłość najbliższych, a pogoda ducha nigdy nie opuszcza. Wszystkiego najlepszego całym sercem, przyjaciele rodziny, Wioletta z Tomkiem i córka z wnuczką Jola i Gosia.
3: Pani Zosiu. Wzruszyłam się bardzo.
2: Po przyjacielsku, to oni pewnie. Od ilu lat jesteście przyjaciółmi? Od dawna?
3: No, nie tak dawno, jakie 7 lat.
2: Ale szczere, jakie to wszystko. No widzisz, no to wszystko
3: ale
2: jest po coś.
3: Szczerzy przyjaciele, tak.
2: Nie wiadomo nigdy co, kiedy spotkamy drugiego człowieka takiego podobnego do nas samych. Takiego oddanego. A. Cóż by życie było warte bez takich ludzi obok, nie?
3: To są kochani ludzie, naprawdę bardzo serdeczni.
2: A gdzie się poznaliście, pani Zosiu?
3: W Będzinie.
2: W Będzinie, z jakiej okazji?
3: No z takiej, że córka zamieszkała w bloku Wioli.
2: A, po sąsiedzku, po prostu sąsiadka okazało się, że tak. Wspaniały człowiek.
3: Do tej pory naprawdę wspaniali ludzie, Tomek i Wiola, naprawdę cudowni ludzie.
2: Tak jest, Wioletta z Tomaszem i córką, i córka z wnuczką Jolanta i Gosia. A, dużo ludzi fajnych wokół pani Zosieńko. No to się cieszę, że zrobiłem pani odrobinę radości. Przysporzyliśmy nasze
3: tak,
2: Radio Pogoda.
3: Bardzo dużo.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Pozdrawiamy serdecznie panią.
3: Dziękuję.
2: Jeszcze piosenkę oczywiście dołożę. Seweryn Krajewski. Każdy swoje 10 minut ma. Posłuchajcie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A tymczasem moja Basia, coś się tutaj nagrało, co sprawdźmy.
2: Do koncertu życzeń Mira. Kłaniam się panu Robercie. Moc serdecznych życzeń z okazji imienin dla Liliany z Widokowej. Kochanie, niech wszelkie dobro płynie do ciebie z lekkim powiewem wiatru. Ty zaś ze spokojem i cierpliwością podchodź do każdej życiowej sprawy. Życzymy ci wszelkiej pomyślności oraz czasu pełnego dobrych przeżyć i szczęścia. Niech ci nadziei światło przyświeca. Matka chrzestna z rodziną. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.
1: Jak pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze się usłyszymy dzisiaj nieraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Urszuli zadzwonimy teraz.
2: Tak?
1: Pani Urszula, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Czy dostała pani już kiedyś życzenie od nas z radia?
2: Tak, dostałam od córki.
1: A właśnie, to ta córka znowu pamiętała o pani, pani Uleńko. Mówi o Jasiu, mówimy, prawda?
2: Tak, tak.
1: Jasia tym razem, nie wiem, czy z jakiej okazji chyba, bo nie napisała z jakiej, ale to chyba prosto z serca, więc to nawet może cenniejsze.
2: Na pewno z serca, na pewno.
1: Na pewno z serca, już tutaj widzę to, tak. Ukochana mamo, chciałabym, abyś wiedziała, że całym sercem kocham ciebie nad życie. Serduszkiem najważniejszym. Pamiętaj o tym. Uśmiechaj się częściej. Proszę.
2: Wow.
1: Odpisane Jasia.
2: To piękne, to piękne.
1: No piękne. Boże, jak się tutaj nie uśmiechać? Całe życie bym się śmiał po takim tym.
2: Tak.
1: No, bo to z miłości wszystko jest. Z miłości.
2: Tak, z miłości, tak.
1: Boże, ile można drzwi otworzyć, ile zamków takim kluczem. Z takimi słowami, nie?
2: Tak.
1: A Jasia, twoja córka już duża?
2: No dorosła już jest.
1: Dorosła. No popatrz. Takie to szczere, no. Prosto, ale to niebywałe, nie? Niezwykle.
2: 24 lata ma.
1: To młodziutka jeszcze dziewczyna.
2: No.
1: A już samodzielna, ma męża, coś? Wyprowadziła się z domu?
2: Nie, sama jest. Sama.
1: Jeszcze nie. A gdzie mieszka?
2: W Ostrowcu Wielkopolskim.
1: A, Wielkopolskim, no tak.
2: Tak. Hmm.
1: Ojej, zrobiło mi się też miło, Urszulku, jak to czytałem. I pewnie tobie jeszcze bardziej, bo to do ciebie bezpośrednio.
2: No bardzo miło mi się zrobiło, bardzo.
1: Więc przytul córeczkę swoją i ode mnie też serdecznie pozdrów. I w ogóle całujemy was.
2: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
1: Właśnie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. No to, drodzy moi państwo, jak chcecie sobie zatańczyć tango, co nie jest takim prostym tańcem, ale tak można 2 na 1, w razie czego. Śpiewa Mieczysław Fok, tango milonga.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. There she was.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy moi, dziękuję bardzo. Koniec na dzisiaj. Szkoda troszkę, ale tydzień szybko minie i usłyszymy się już w sobotę z najbliższą i w niedzielę również. A ja zapraszam po 14 na moje najpiękniejsze melodie. To Asia Kruk oczywiście będzie rozmawiała z kimś z Klubu Pogodnych Ludzi. Posłuchamy sobie wybranych przez niego najpiękniejszych melodii i tak sobie pogadają o życiu. No to co? Weekend za nami? A jeszcze się nie skończył. Więc pięknego niedzielnego popołudnia Państwu życzę i bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólny weekend. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Została ostatnia reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
5: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
4: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Reklama. Radio Pogoda, Asia Kruk. Dzień dobry Państwu. Za chwilę słyszymy się z panem Kamilem, bo zacznie się audycja Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości.
6: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
8: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
6: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
9: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
6: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.

0: Pogoda.
1: Na Podkarpaciu dziś najpogodniej i bez opadów deszczu, a także ze słońcem, ale w centrum kraju też niebo się przerzedziło i mamy trochę słońca. Natomiast w pozostałych regionach zachmurzenie dość duże. Dziś temperatury umiarkowane od 17 do 21 stopni.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie w kolejną niedzielę. Najpiękniejsze melodie klubowiczów, klubu pogodnych ludzi. I takim klubowiczem jest pan Kamil, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, panie Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: Mi jest naprawdę bardzo miło spotkać się z artystą.
2: Mnie również spotkać się z panią, chociaż tylko przez telefon.
1: Państwo teraz muszą wiedzieć, w jakiej dziedzinie pan Kamil jest artystą i gdzie jego pracę można oglądać. Pierwsza, która mi się rzuciła w oczy, to jest Złoty Pociąg w Wałbrzychu. Ogromny obraz w dzielnicy Sobięcin, dlatego że pan Kamil jest muralistą, mogę tak powiedzieć?
2: Tak, jak najbardziej. Mhm.
1: Ile pan murali namalował?
2: Oj, ciężko stwierdzić. To w sezonie to jest kilkadziesiąt, spokojnie, takich większych czasami powstaje, trochę mniejszych. Zacząłem malować, jak miałem 10 lat, więc a mam 38, więc więcej życia maluję niż nie maluję.
1: Fantastycznie. Rozmawialiśmy z panem Kamilem o najnowszym dziele, które też powstało w Wałbrzychu i to jest mural poświęcony filmowi, który w Wałbrzychu się dzieje i który był w Wałbrzychu kręcony i ja to doskonale pamiętam, bo ja wtedy w Wałbrzychu mieszkałam. Chodzi o Pannę Nikt.
2: Tak jest. Mural został namalowany wczoraj, skończony wczoraj. Malowaliśmy to kilka dni. Autorką projektu jest Malwina Hajduk, a my byliśmy osobami, które to wykonywały. Więc mocno to żyje w mieszkańcach, którzy pewnie dowiadują się, że ten motyw jest z tego filmu i zaraz się pojawiają ludzie, którzy praktycznie wtedy brali w tym udział. Mhm.
1: No tak, to jest cała historia, taki obraz. Wcale się nie dziwię, że tam podczas państwa pracy pojawiali się ludzie i mówili, a pamiętam, u mnie tam kręcili na dzielnicy, prawda?
2: Dokładnie tak to wyglądało. Byli statyści, oświetleniowcy, pani, która udostępniła swój balkon do kręcenia jednej ze scen.
1: Poznaliśmy pana, bardzo się cieszę. Za chwilę będziemy rozmawiać o pana najpiękniejszych melodiach. Wyjątkowe piosenki pan Kamil sobie wybrał, więc proszę z nami zostać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Clue tego programu to muzyka i najpiękniejsze melodie klubowiczów Klubu Pogodnych Ludzi. Dziś pan Kamil, który przypomnijmy jest muralistą, czyli maluje piękne obrazy i wielkie przeważnie. No i wielkich artystów też sobie wybrał. 6 piosenek, 6 artystów. Danuta Rin, gdzie ci mężczyźni? Panie Kamilu, mężczyzno, skąd ten wybór?
2: No wystarczy posłuchać pierwszych 5 sekund tego utworu i chyba nie ma co się pytać.
1: No, ale ja pytam właśnie,
2: Takich utworów już się po prostu nie produkuje, że tak powiem. No, no. To jest taka energia, taki vibe, że po prostu nie trzeba budzika. Jak się włączy ten utwór, od razu człowiek staje na nogi i chce mu się żyć po prostu. Świetna, świetna.
1: To o to panu chodzi, że treść treścią, ale forma się liczy.
2: Forma też jest świetna, no ale dzieci mężczyźni, no jednak próbuję być po tej drugiej stronie lustra, że tak powiem.
1: Aha. No, nie znamy się na tyle, żebym ja tam mogła jakoś pana, ani nie śmiałabym jakoś pana określać czy oceniać. Ja panu życzę, żeby bliskie panu kobiety uważały pana za prawdziwego, fajnego mężczyznę.
2: To jest najważniejsze.
1: No, to jest najważniejsze. Danuta Rin zaśpiewa Dzieci Mężczyźni. Dla wszystkich panów, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, to ludzka rzecz, drodzy panowie. A za chwilę kolejna najpiękniejsza melodia pana Kamila.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda przy niedzieli upływa na świetnych rozmowach z słuchaczami Radio Pogoda. Dziś pan Kamil w moich najpiękniejszych melodiach, ale przypomnę, gdyby państwo chcieli wystąpić w tym programie, to proszę się zapisywać czym prędzej do Klubu Pogodnych Ludzi, a później dzwonić do mnie pod 22 444 4004, ewentualnie napisać

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: Co robimy w sobotę, 19 września?
1: Idziemy do Fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
0: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
1: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
0: A w niedzielę?
1: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
0: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
2: Została ostatnia reklama.
3: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i rozmowa z panem Kamilem o fantastycznych, jego najpiękniejszych melodiach. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. To jest taki klasyk wybierany przez słuchaczy, ale ja muszę pana zapytać, bo każdy trochę inaczej odbiera tę piosenkę. Pan jak i dlaczego ten wybór?
2: Mimo upływającego czasu od powstania tego utworu, ten tekst niezmiennie trafia i niestety pokazuje też to nieporozumienie, niezrozumienie, niechęć, takie dużo negatywnych działań międzyludzkich, ale jest to w takiej formie ubrane, że aż ciarki przychodzą podczas słuchania tego utworu, więc musiał się trafić, choć tak jak mówię, no, ten wybór utworów był krótki, że tak powiem, ale to jest takie uderzenie, że po prostu no, jak miałem znaleźć swoją super selekcję, to jest top na pewno 5.
1: To ten Niemen się tutaj pojawia. No dobrze, no to się pojawi specjalnie dla pana. Dziwny jest ten świat teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, każdy klubowicz z Klubu Pogodnych Ludzi w Radiu Pogoda może sobie wybrać 6 swoich ulubionych piosenek i opowiedzieć o nich na antenie w każdą niedzielę w programie, który nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Dzisiaj pan Kamil opowiada, a my za chwileczkę zagramy Annę Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Nie wiem, czy pan zauważył, ale jak mówię tytuł tej piosenki i tę wykonawczynię, to się uśmiecham. To są takie emocje. Dlaczego pan wybrał tę piosenkę?
2: A tutaj jest historia o tyle ciekawa, że ja wychowałem się na muzyce, na subkulturze hip-hop, na utworach hip-hopowych i najpierw poznałem ten utwór jako posamplowana część tego utworu.
1: Słucham?
2: Tak. jako refren, a nie jako całość.
1: No.
2: Więc ja to odkrywałem od drugiej strony, a po latach, jak człowiek odnajdywał selekcję oryginałów, to okazywało się, że jest nawet lepszy niż utwór hip-hopowy, więc...
1: No, to się cieszę, że pan to powiedział, ale to jest dobra odkrętka, naprawdę. To mi się podoba.
2: Tak, tak, tak. Mhm. No, selekcja działała w drugą stronę. No, mhm. W takim nurcie się wychowałem i w innej formie to było jednak przedstawiane, a w naszym polskim rapie jednak dużo było samplowania tych szlagierów polskich, których słucham teraz. Nawet ich chyba więcej słucham niż rapu obecnie. Mm-hmm. Ale działało to na odwrót kiedyś, że poznawałem właśnie te utwory przez rap.
1: Mm-hmm. No wie pan, ja tu miałam zupełnie odwrotnie, bo już znałam te piosenki wcześniej, takie klasyczne, które pojawiają się w Radiu Pogoda, ale jak widzę, że tam gdzieś są właśnie w nowej muzyce sample z najpiękniejszych melodii, tak to ujmijmy, no to mm-hmm. słucham ich. No i wtedy sobie oceniam, o matko, lepszy oryginał, a nie, tu jednak coś ciekawego. No różnie bywa. U pana to było zupełnie odwrotnie, ale mamy tutaj, wie pan, różnicę wieku kilkunastu lat. Okay. Więc może to stąd. Z przyjemnością w takim razie ogromną. Panie Kamilu, dla pana za chwilę Tyle słońca w całym mieście i Anna Jantar. Pan sobie do tego albo coś podśpiewa, albo po prostu zostanie
2: może lepiej oryginalny. Ja bym wolał namalować, wolę nie śpiewać.
1: O, to ładnie. A jak by pan namalował piosenkę Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar?
2: A nawet robiłem kiedyś realizację, w której wykorzystałem ten tekst w Warszawie w jakimś biurze. Działałem generalnie na zasadzie typografii takiej uproszczonej, plus właśnie przy złotych słońcach się pojawi, więc nawet malowałem motyw do tego kiedyś.
1: Gram dla pana Anny Jantar i wracamy do naszej rozmowy po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Została ostatnia reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama. Radio Pogoda i wiadomości o 15, a później wracamy do rozmowy z naszym gościem w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Asia Kruk, serdecznie zapraszam.
16: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanica można obejrzeć z bliska w Katowicach.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
17: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
16: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia sporo chmur, więcej przejaśnień wciąż na południowym wschodzie kraju i tam też najcieplej, a dziś na ogół od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, miejscami na zachodzie.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, panie Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: Pan Kamil jest słuchaczem Radia Pogoda, muralistą, członkiem Klubu Pogodnych Ludzi i dlatego opowiada dziś o swoich ulubionych piosenkach, które są bardzo klasyczne, ale w tej godzinie pojawi się jedna taka piosenka, o której ja kompletnie zapomniałam i zapytam pana, skąd pan ją wytrzasnął, bo naprawdę ja w najgłębszych czeluściach pamięci gdzieś tam się ukryła.
2: Okej. Ja miałam na swojej playliście po prostu, mamy taką playlistę z moją dziewczyną, że i tam mieliśmy ten utwór.
1: Ale to za chwileczkę mi pan o tym powie, dobrze? Najpierw niech zabrzmi muzyka, no i wcześniej jeszcze będzie klasyk, czyli Wodecki, także ze spokojem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Wracamy do muzycznych wyborów pana Kamila. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. Czy do tej piosenki też pan dotarł przez jakąś nowszą wersję albo sample wzięte z tej piosenki?
2: Nie, tutaj już posiłkowałem się od razu oryginałem.
1: I dlaczego pan wybrał tę piosenkę?
2: No jest to szlagier, co tu dużo gadać. No, jest to taki utwór, który rekrat się usłyszy, to po prostu zostaje w człowieku na lata i... No jest tak dobrze napisany, tak dobrze skomponowany, że po prostu się do niego wraca, no i aha, tak jak do tych miejsc. Mhm. Więc no wszystko jest tam w punkt zrobione, więc idealna piosenka na każdy dzień, myślę, w szczególności jak się ma chwilę, żeby wypić kawę w spokoju i nigdzie się nie śpieszyć, pomyśleć o życiu, o fajnych chwilach. Mm-hmm. To pewnie się super sprawdza ten utwór na pewno.
1: Wie pan co? Jak człowiek dorośleje, to dorasta do takich refleksji, właśnie do takich piosenek, więc można uznać, że jest pan dorosłym mężczyzną.
2: Okej, okay. Mentalnie ustawiam swój wiek na 23 i tego się trzymam jeszcze od nie 23 lat, ale.
1: No to nie wiem, może pana zmartwię, nie brzmi pan jak 23-latek, ale tam życzę panu, żeby fizycznie był pan nawet 19-latkiem do 70 roku życia. O.
2: Tak jest, tak jest. Ponoć najtrudniejsze 40 lat dzieciństwa u mężczyzn, więc jeszcze chwila.
1: Gramy, a za chwilę ta piosenka zagadka, szok, niedowierzanie i w ogóle będzie super, obiecujemy państwu.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę, a później przyjdzie poniedziałek. Ale to nic strasznego przecież, bo w pogodnym poranku Radia Pogoda wracamy już do tej klasycznej szybkiej piątki na przykład. No i poza tym przywitamy się z Państwem bardzo wcześnie rano. Pomagamy w tych poniedziałkowych znojach. No nie czarujmy się, więc proszę nas łączyć, posłuchać najpiękniejszych melodii i przywitać dzień po prostu z uśmiechem. To już jutro w Radiu Pogoda od 6 rano.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy.

0: to promocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
18: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
17: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres

0: z wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pan Kamil wśród 6 swoich wyborów muzycznych wybrał sobie wrocławską grupę Transport Band, przepraszam, tak żeby było wyraźnie, z piosenką A Może By, i chcę wiedzieć, skąd pan to wziął, ponieważ grupa Transport Band istniała rok albo 2 lata, wydała kilka piosenek i pamiętają ją chyba tylko ludzie z Wrocławia.
2: Okej, no ja jestem z Oławy, ale gdzieś przez te wszystkie listy utworów, powiedzmy, klasycznej takiej muzyki, nie wiem, lat 70., 80., przewijało się to. A ten utwór po pierwszym usłyszeniu po prostu od razu zapisałem, bo mam właśnie na liście, którą mam wspólną z moją partnerką Kamilą. Mhm. I jest to utwór niesamowity po prostu.
1: Niesamowity, tak.
2: Utwór, który tak o życiu opowiada, że ciężko o coś podobnego. Byli tak oryginalni. Ja nawet nie wiedziałem, że oni tylko przez rok wydawali. A tak w zasadzie nie wiedziałem, że... Bo ja często znam utwory, które zapisuję, ale później nawet nie patrzę, kto jest wykonawcą. I przy szukaniu tego utworu zobaczyłem, że to jest Transport Band. Mówię, kurczę, to teraz muszę nawet zrobić selekcję. Skąd oni się wzięli? Kiedy oni tworzyli dokładnie, ale...
1: Oni się wzięli z wrocławskiej także legendarnej grupy Kameleon. Jak pan sobie poszuka, wszystko pan będzie wiedział. To jest naprawdę legenda Wrocławia.
2: No i dlatego nagrali taki utwór.
1: No, też tak myślę. No. Z tym Transport Band to zrobił mi pan i słuchaczom pewnie ogromną przyjemność. Jeżeli ktoś z tamtych czasów... I z tej grupy jeszcze pamięta, jak tam się nagrywało, to proszę panów, muszą panowie wiedzieć, że pamiętamy, doceniamy, duży szacunek, a może by w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: No i przyszedł czas w Radiu Pogoda na ostatni wybór muzyczny pana Kamila z Dolnego Śląska. A pan sobie wybrał Młynarskiego, Wojciecha i piosenkę Absolutnie. To proszę opowiadać.
2: Mam taką ciekawą historię, bo malowałem 2 lata temu mural z Wiesławem Gołasem do serialu Droga z 1973 roku. I cały projekt był w oparciu o konsultacje z panią Agnieszką Gos, czyli jego córką. I w momencie, kiedy już projekt został zaakceptowany, namalowany, był dzień otwarcia, w którym przyjechała też kapela, która miała zagrać ten utwór. I słuchając Radia Pogoda już od, nie wiem, kilku lat, 5, może wsiadając do tego auta, to powiedzmy, że 5 lat też, włączyłem radio i od pierwszej nuty, w dzień przed otwarciem, ten utwór zaczął grać w moim aucie. Pierwszy raz go słyszałem w waszym radiu i to w ten dzień i od pierwszej nuty. Po prostu popatrzyłem w niebo i powiedziałem: dziękuję, panie Wiesławie.
1: Nie ma przypadków, co?
2: Nie ma. Po prostu, no to było aż mi ciarki wychodzą teraz, jak o tym opowiadam, ale tak jak mówię, pierwszy raz usłyszałem ten utwór u was w radiu właśnie wtedy, więc historia jest ciekawa.
1: Jejku, no bardzo ciekawa nawet. Serdecznie panu dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, panie Kamilu. Będę obserwować pana twórczość. Jest pan wspaniałym, barwnym człowiekiem. Życzę panu wszystkiego najlepszego i serdeczne uściski i pozdrowienia dla pani Kamili.
2: O, super, dziękuję, przekażę.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Ja tam zawsze śpię na boku.
17: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
16: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
18: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
15: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
16: Na boku, w Teatrze Kamienica. Premiera już 15 września.
18: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
20: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
21: Kręci cię szybka gra?
8: Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: O tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Ja tam zawsze śpię na boku.
13: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
12: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
14: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
15: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
12: Na Boku w Teatrze Kamienica. Premiera już 15 września.
14: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
16: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: Ci panowie z MediaExpert.
16: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
18: Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę.
21: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
24: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
25: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
26: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Została ostatnia reklama.
28: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
29: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
30: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.00.
30: Agnieszka Trojanowska, BIS. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawy służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
0: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
30: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
2: Perfekcyjna. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
3: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
4: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
3: Zdanie.
30: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnice. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego. Radio Pogoda.
5: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Pogoda.
30: Do końca dnia pogodnie, na Podkarpaciu, w pozostałej części kraju dużo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Robi się coraz chłodniej, szczególnie na zachodzie, bo tam wieje miejscami silny wiatr. Maksymalnie dziś od 17 do 20 stopni.
5: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.

0: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystko. Wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
18: Została ostatnia reklama.
19: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
20: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
19: A pan wie, jak to objechać?
18: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

Gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

życiu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to obojga.

zrobi się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tatr.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
13: Ja tam zawsze śpię na boku.
14: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
13: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
15: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
16: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w Na Boku po prostu gram.
13: Na Boku w Teatrze Kamienica.
14: Premiera już 15 września.
15: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
17: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
18: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
17: A pan wie, jak to objechać?
19: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
20: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

0: Prześlicznej Małgosi F, że dla ciebie krew, Małgosię na ośle wybrać każdy chce. Kasiu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się!

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Została ostatnia reklama.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama.
18: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
20: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No, a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
18: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na 2 spotkania odniosła 2 zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą 2 kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią. Radio Pogoda.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
19: Pogoda.
18: Jutro w zachodniej połowie kraju małe zachmurzenie, sporo słońca. Na wschodzie trochę więcej chmur. Miejscami na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Będzie nieco cieplej. Od 18 do 22 stopni chłodniej. Miejscami na wybrzeżu do 17, a w rejonach podgórskich do 16.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.

0: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
1: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
0: A pan wie, jak to objechać?
2: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Ja tam zawsze śpię na boku.
13: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
12: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
14: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
15: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
12: Na boku w Teatrze Kamienica.
13: Premiera już 15 września.
14: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
16: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Została ostatnia reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.

zaśpiewa, chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec i przez miasto iść, kropel pięć.

0: jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Dla słuchaczy Radia Pogoda, niech moc biegunów będzie z wami. Marek Kamiński.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
16: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
18: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
15: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
19: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
15: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
20: Została ostatnia reklama.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Włączamy niskie ceny.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
17: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
16: A pan wie, jak to objechać?
18: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
19: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
8: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
19: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do starego smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do starego smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
20: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
19: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
21: Radio Pogoda.
22: Pogoda.
19: Jutro zachmurzenie duże, po południu na zachodzie więcej przejaśnień i lokalne rozpogodzenia. Miejscami niestety utrzymywać się będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu, a na termometrach jutro od 17 do 20 stopni, chłodniej na wybrzeżu do 16.

A da, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. A da, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filmy, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku samoż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, tu nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Skapady zikie i ty wiecie, co ty robisz z wiekiem.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zjesz się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie pogląda? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szał.
2: Radio Pogoda z tobą o każdej porze dnia i nocy.
3: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Została ostatnia reklama.
7: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.

0: chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w podróży.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klas.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, bo myślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama.
6: Powieść Radia Pogoda.
7: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
8: Czyta specjalnie dla Państwa Wojtek Masiak. Kasia siedziała, odrętwiała i niema, jakby przykuta prądem elektrycznym. On całował jej dłonie rozpalonymi ustami, mówił do niej coś jeszcze, ale go już prawie nie słyszała. Urok jego ogłuszył ją zupełnie, nie władała sobą, czuła ogień w mózgu i w całym swym jestestwie, chłonął ją, spalał, unicestwiał jej wolę do utraty zmysłów. Mówiła mu coś, ale nie pamiętała co. Nie ocknęła się z tego stanu narkozy nawet wtedy, gdy powrócili do domu. Było już ciemno. Nie widziała, kiedy zapadł wieczór. Strasznie długo jeździliście państwo. Myśleliśmy, że już pan wykradł nam Kasię i że jej więcej nie ujrzymy, mówił ktoś wesoło. Kasia widziała, jak przez mgłę zgorszone miny pań. W tańcu z Warem doznała niepojętej rozkoszy jego obecności. Pochylił się do jej ucha i szepnął: ogłosimy dziś nasze zaręczyny. Inaczej niepodobna. Czy chcesz? Tak. Tańcząc, wpadł z nią do jakiegoś buduaru. Na ustach swoich uczuła żar jego pocałunku. To odwet za mężne władanie sobą w karecie, szepnął gorąco. Pocałunek ten zbudził w niej płomień i pogrążył ją w otchłań szaleństwa. Pamięta, jakie po ogłoszeniu ich zaręczyn zapanowało osłupienie w towarzystwie. Taka niespodzianka. Radość Mochyńskich, zdumienie jej rodziców i Krzysia. Pamięta, gdy ją brat spytał, czy jest zupełnie przytomna, odrzekła szczerze: nie, ale jestem szczęśliwa. Czuła się istotnie bardzo szczęśliwa. A teraz? Pytanie to rzucone samej sobie zraniło Kasię. Ale myśl tę niebezpieczną odparła drugą myślą, dobrą i ufną. Pomimo wszystko jestem i teraz szczęśliwa. Zarumieniła się pod krytyczną analizą tej drugiej istoty, która była w niej, a której Kasia lękała się jak najsurowszego sędziego. W obawie krytyki tej drugiej, nie chcąc sobie psuć dobrego usposobienia, zaniechała rozmyślań. Z miłych i łagodnych prowadzą one często do gorzkich i nieufnych. Kasia pragnęła zachować nastrój obecny do przyjazdu Edwarda, aby mu uprzyjemnić jego powrót. Dopiero za 3 dni. więc już zapewne jedzie do Warszawy. Zabrzydowska spojrzała obojętnie na list hrabiny trzymany w ręku, ale nie miała ochoty czytać foliałów, zawierających najczęściej różne morały lub utyskiwania na ludzi i czasy. Wróciła spiesznie do domu i od razu wpadła w wir codziennych zajęć. Wszędzie jej było pełno. Konno pojechała do żniwiarek, odwiedziła folwark, a spotkawszy na drodze Stangreta, który objeżdżał młodą parę źrebców ze stadniny, kazała stajennemu odprowadzić swego wierzchowca i długo jeździła na wozie stojąc i powożąc sama rozhukaną parą Arabczyków. Był już wieczór, gdy zatrzymała wóz przed stajnią. Oddała lejce Stangretowi i zeskoczyła zręcznie na ziemię. Bolały ją ramiona i drżały trochę kolana. Pani dziedziczka, to jak chłopak, z przeproszeniem wielmożnej pani, skłonił się jej czapką. Ależ te ogiery ostre, niechże ich, zawołała rozprostowując ramiona. Ba, toć czterolatki, ogień im z pysków idzie. Jaśnie pan, jak przyjedzie, to nie pozna tych piekielników. A nasz panicz Krystyn, to już chyba ze stajni nie wyjdzie. Kasia uśmiechnęła się. Przyzwyczajona była do tego, że służba w Kromiłowie nazywała ją tylko panią dziedziczką. Krzysia paniczem, podczas gdy war otrzymywał zawsze tytuł jaśnie pana. Wiedziano, że ona nie pozwalała się tak tytułować, ani Krystyn również. Oni oboje byli niejako dziećmi Kromiłowa. Edward był obcym tu i mniej lubianym przybyszem. Odnoszono się do niego bardzo życzliwie, ale trochę chłodno. Tytuł nadawany mu przez służbę oddalał się od niej jeszcze bardziej, lecz Kasia nic na to poradzić nie umiała. War nie dążył do zjednywania sobie służby i tak się jakoś utarło. Zabrzydowska odbyła naradę z rządcą, wydała kilka poleceń Stangretowi i ogrodnikowi i wolnym krokiem, zmęczona przejażdżką, wróciła do domu. Przeczytała jeszcze raz list od Wara, zastanawiając się, dlaczego ogarnia ją szczególny niepokój. Pomimo, że słowa listu podnieciły ją i poiły dobrą otuchą. Wieczór już był cichy i słodki. Kasia spacerowała po Alei Lipowej zamyślona. Dziwny dreszczyk niepokoju wniknął do duszy i dręczył. Księżyc wypłynął na niebo, czyste jak polerowana blacha, o tonach seledynowych, które wolno nasycały się odcieniem szaro-błękitnym, coraz ciemniejszym. Budziły się głosy i echa nocne. Wołały za parkiem przepiórki, cicho cykały koniki polne. Z głębin gęstych drzew kwiliły żałośnie młode sówki. Przemykały się zdradliwym lotem nietoperze. Nieszporny rechot żab i ciche, a jednostajne bzyczenie komarów było monotonnym refrenem pojedynczych odgłosów i pieśni lipcowego wieczoru. Zapach duszący, a upoisty zboża skoszonego, którym tchnęło powietrze, odurzał Kasię. Nozdrza jej chciwie wchłaniały woń drażniącą. Rosło w niej jakieś pragnienie, tęsknota. Ogromna zdawała się rozwijać w jej piersiach skrzydła mocarne, by unieść ją całą gdzieś w przestrzeń, ku szlakom rozkoszy i szczęścia. Była w niej świadomość tej tęsknoty, a nie było pełnej świadomości jej celu. Poryw jej serca, odczuwany wyraźnie, błądził, unosząc ją ku czemuś, co nie było realne. Odczuwała to, ale nie mogła dojrzeć oczami ducha. Był w niej ogrom niepojęty, więc mu się poddawała biernie, a nawet z rozkoszną uległością. W miarę wzmagania się w niej tej siły niezrozumiałej, Kasia chodziła coraz prędzej i coraz ciaśniej było jej w parku. Dusiły ją gąszcze drzew, straszyły cienie przepastnych alei. Zapragnęła przestrzeni. Zdyszana, łaknąca powietrza i jakby pędu, dopadła do bramki w sztachetach, szarpnęła ją i wybiegła na pole. Szła prędko, w blasku błękitno-siwym po drodze, po rżyskach ostrych, po miedzach wonnych od ziół i drobnych kwiatuszków mlecza. Oddychała pełną piersią, kąpała się w tej roztoczy rzeźwej, pachnącej czombrem, przesyconej wonią zbóż i rosy. Niosła się wskroś tych pól, wiotka i chybka, tajemnicza, a zwodna, srebrząca się w brzasku księżyca jak błędny ognik. Był w niej odmęt wrażeń nieskrystalizowanych, chaos myśli płynących przez mózg nurtem rzeki. I był w niej płomień, rozpalający ją do żaru, który trawił ją i targał jej nerwy. A zarazem nieuchwytną mocą sprzeczności koił ją i przesycał jej serce zaspokojeniem. Zmęczona wrażeniami tej burzy wewnętrznej, rzuciła się na snopy pszeniczne, lekko wilgotne, pachnące silnie i zapadła w sypką, chrzęstliwą pościel. Był w niej radosny zachwyt odpoczynku i ciszy. Czuła, jak ta cisza brała ją w swe ramiona i tuliła pieściwie i nasycała błogosławieństwem spokoju. Spokój spływał na nią powoli, kołysał ją jak dziecko umęczone szarpaniną i buntem. Czuła w ten sposób prawie dotykalnie. Muskał jej czoło rozpalone męką niewysłowionej tęsknicy. Kładł się na jej gorących ustach pieczęcią słodką, niby upragnionym pocałunkiem. Poczuła w sobie bezwład i upojenie, dosyt rozkoszy i cicho, cicho gasnący żar. Zmąciła się myśl i odczucia wszelkie. Nasunęła się leciutka, różowo-szara mgła, zasłaniająca metalowy blask księżyca. Pokryła sobą wszystko dokoła i stawała się coraz bardziej różowa, coraz bardziej purpurowa, aż zmieniła się w zaspę szkarłatną. Zasnuła, zasypała sobą błękitną roztocz księżycowej poświaty. Umilkło granie żab z oddali, tylko cykał konik polny w snopach pszenicznych, dyszących rozkoszą.
6: Powieść Radia Pogoda.
7: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
8: Tomek niesamowity spał na miedzy puszystej od trafi kwiatów. Przykryty sukmanką swoją świecił wśród ziół jasną czuprynką, na której osiadła gęsta rosa. Brzask srebrny, starszy brat złotego świtu, rzucił bławe spojrzenie na pola osnute mgłą nocy. Spojrzenie to było już zapowiedzią cudu pogody i wesela. Rosa z mlecznej jeła się przeistaczać w migotliwą i niewodem utkanym gęsto pokryła zboża jeszcze stojące na pniu i rozległe rżyska. Rozsiały się na nich kopczyki ściętych i powiązanych snopków. Brzask wychynął spoza lasu, rozlał się szeroko po łanach. Budził wszystko dokoła do życia i ruchu. Ocknęły się ze snu płowe owsy. Dreszcz rozkoszy biegł wskroś całego społeczeństwa kłosów i zachwiał ich młodymi trzęsieniami. Rzeźwy dreszcz wniknął pomiędzy drzewa gaju. Brzozy polotne zaszumiały sennie i na rozpuszczone gałęzie, nabierając coraz więcej srebra, drżały w oczekiwaniu przeczuć radosnych. Oczekiwaniem szczodrego świtu tchnął cały gaj, dyszały pola zbożne i zielone niwy. I zabłysnął poranek w złocie świtu poczęty. Ptaki podniosły wrzawę, skrzydlate rzesze wymykały się z gniazd na żer. Z pól śmigały zające, uraczone już do syta. Kryły się do kotlin i schowek w zbożu, rudelisy obżarte sunęły cichym truchtem do nor zacisznych. Zjadliwym nosem węszyły niebezpieczeństwo, wątpliwe na razie, lecz ostrożność nie zawadzi. Spełnione morderstwo nocne może się zemścić na skórze lisa mordercy. Zresztą czas spać po hulaszczej rozdobędzie. Zamilkło wnet na polach, czworonogi żerujące poznikały, tylko ptaki rozwielmożniły się, ufne w swoje prawa zdobywców żeru i pracy o białym dniu. Opary uniosły się nad łąkami, skupiały w sobie uciekające z pól rosy pełne teraz tęczowych kropli. Ostry chłód przeniknął smukłe i wątłe ciało Tomka. Wstrząsnął nim dreszcz. Chłopiec ocknął się, otworzył oczy szeroko. W błękicie ich zamigotał różowy blask jutrzenki. Tomek zerwał się z wilgotnej trawy i rozejrzał po polach. Zaspał Świtot i znowu zaspał, wyrzekł głośno zmartwiony. Gniewny błysk zamigotał w jego oczach. Niesamowity przecie był, nazwany tak przez całą wieś. Bo jakże, w chałupie nie nocuje, po polach i lasach się włóczy o kawałku chleba, zna się z drzewami i z wszelką gadziną, prawi ci coś do niej, czego nikt i nie pojmie, pewnikiem ni strzyk, ni duchów nijakich się nie boi. Ot, taki już jest odmieniec. Teraz do dworu przystał i pani dziedziczka pozwala mu z onej gliny, co mu sama kupuje, lepić bzdury, jak powiadają w szkole. Pewno pani dziedziczka trzyma go przy sobie z tej nudy, a z litości nad dłupkiem pozwala mu na one lepidła, bo to do niczego i więcej niezdatne, a na pysku ładne i przypochlibne. Ale niech ino jaśnie pan zjedzie do dworu. Wnet dłubek będzie tu znowu po polach z gadziną gadał, a gęsi w szkodę puszczał. Gdzie mu tam? Na ogrodniczka. Jurasek prawi, że niechluj jest, a ino cierpliwość pani dziedziczki znosi takiego odmieńca we dworze. Tak mówiła stara Marcycha poprzedniego wieczora w izbie u Kostrzewów. Tomek słyszał to i omal się nie rozpłakał. Żal dławił go i strach, żeby go istotnie ze dworu nie wyleli, bo znowu nie miałby gliny pięknej, tylko zwykłą, z glinianki brudnej wziętą. I nie byłoby tych figur różnych, które mu pani przynosiła i nie gadałby z nią i nie widział, jak ona maluje domy, a pałace. Książki mu dawała. Były w nich malowane figury cudne, rzeźby i posągi. Tomek od przytomności odchodził, patrząc na nie. W innych były zwierzęta, ptaki, kwiaty, a jeszcze w innych historyczne obrazy. Książki te stały się dla Tomka Ewangelią. W szkole lubił najlepiej historię, słuchał z zajęciem wielkim wykładu nauczyciela i sam ją sobie potem dopełniał wyobraźnią. Widział, jak Krakus zabija smoka, słyszał ryk bestii, widział posokę na maczudze Krakusa. Widział we snach Wandę, rzucającą się do Wisły i zdawało mu się, że każdy rys królowej mógł wyrzeźbić, jakby na nią patrzył. Już minęło 6 tygodni, jak Tomek chodzi do dworu i już nie rozumiałby teraz dawnego życia przy pasieniu gęsi. A jednak mniejszą miał teraz swobodę niż dawniej, kiedy to od wczesnej wiosny do późnej jesieni wałęsał się po polach i lasach. Nauczyciel dowodził zawsze, że z Tomka Kostrzewiaka nic nigdy nie wyrośnie mądrego. Dobre i słodkie dziecko, ale nie zdara. W zimie demoralizował uczniów w szkole, wedle opinii nauczyciela, a na wiosnę choćby go przywiązać, to ucieknie albo się rozchoruje z tęsknoty za polem i słońcem. Od małego dziecka dla Tomka domem i szkołą przez większą część roku była natura. Zżył się z nią, zbratał i kochał nade wszystko. Ale teraz przy umiłowanych swych pracach we dworze obok Zebrzydowskiej nie tęsknił za dawnym życiem. Przeciwnie, lękał się, by nie powróciło. Więc wróżby Marcychy przeraziły go i szczerze zgnębiły. Długo w nocy nie mógł zasnąć na swojej miedzy, ciężko wzdychał, wiedząc już od służby we dworze, że jaśnie pan przyjedzie. Zasnął potem kamiennym snem i oto przespał Świt. Tomek zerwał się z pościeli traw. Patrzył na jutrzenkę, jakby wyrzucając tej złotej łunie, że go nie obudziła. Nie dojda ja nieszczęsny, śpioch zatracony, zawołał z goryczą. W oczach błękitnych pojawiła się chmurka żalu. Na ustach osiadła niechęć i pogarda dla samego siebie. Wtem ujrzał rząd szarych kulek, toczących się żwawo jak różaniec wśród płowej, przeźroczej gęstwy owsa. Radosny uśmiech ożywił opaloną twarz Tomka. Prędko wyrwał z zanadrza chleb czarny, ciepły od jego ciała, i ją kruszyć na ziemię. Ciur, ciur, ciur, ciur, malutkie, kochanieńkie niebożęta, ciur, ciur, ciur, ciur. Kuropatwy niespłoszone podtoczyły się sznurkiem do nóg Tomka i jęły zawzięcie dziobać rzucane okruchy. Kwiliły cicho, ale i chłopak poczuł głód. Drobiąc przeto chleb dla kurek, wkładał go po kawałku do swoich ust. Żuł chleb, przemawiając do kuropatw serdecznie. Gdy wreszcie kromki zabrakło, zmartwił się szczerze i wyrzucał sobie łakomstwo. Po chwili biegł miedzą w stronę swojej chałupy, uczuł głód i pragnął się ogrzać. Już dzień na niebie, już dzień, powtarzał sobie w myśli, tęskniąc za parkiem dworskim i ukochaną pracą pod błękitno-żółtym parasolem. Z miedzy wpadł na rżysko, gdzie stały kopy żytnich snopów. Złe warczenie psa wstrzymało go. Spojrzał i stanął zdumiony. Na snopkach leżała dziedziczka, a obok stał Rex i wyzywająco patrzył na chłopca. La Boga, dyć, co to? Kasia zerwała się i usiadła zdziwiona również. Tomek, co ty tu robisz tak rano? Ja nocował na miedzy, a ja wyszłam sobie na spacer i odpoczywam, uśmiechnęła się zebrzydowska. Przespała bowiem całą noc w snopkach i zbudził ją dopiero okrzyk Tomka. Rex widocznie czuwał nad nią w nocy, ale nawet nie słyszała, kiedy się zjawił.
6: Powieść Radia Pogoda.
7: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
8: Podnosząc się raźniej z chrzęstliwej pościeli, rozbawiona swoją przygodą, śmiała się do Tomka wesoło. Czemuż to nocowałeś na polu, co? Dyć ja tak zawsze. Jak to, nie śpisz w chałupie, dlaczego? Chłopak milczał. I nie zimno ci na polu, nie straszno? Ni, a zapach je piękny i tyle powietrza. Ja sam na miedzy to wolę na polu niż w chałupie, na piecu z dzieciokami. Masz rację, tu się wybornie śpi, zdradziła się. Ale teraz chłodno, brr, zimna kąpiel. Tomek, od dziś będziesz sypiał we dworze koło kuchni z Juraskiem. Chłopak zaczerwienił się i zmieszał. A bez co tak? Bo możesz się przeziębić. Ja zwyczajny. Czasem to i w kopanie ziemniaków jeszcze se w lesie sypiam, bo w lesie cieplej. A zawdy co na dworze, to na dworze. Ja zwyczajny. Znać było, że propozycja Kasi nie zachwyciła go. Chłopak przestępował z nogi na nogę i patrzył na panią z wahaniem i lękiem. No, co chcesz powiedzieć, Tomek? Mów śmiało. A to bojam się okropnie, że me jaśnie pan wygna ze dwora, kiedy przyjedzie. Strasznie się tego bojam, bo mnie powiadali. Kto ci takie głupstwa opowiadał? A Marcycha? Peda, że takiego odmieńca to tylko pani dziedziczka cierpi, ale że jaśnie pan, to już i gliny nie będę miał i onych figur prześlicznych. Łzy błysnęły w oczach pacholęcia, szczere łzy głębokiego zmartwienia. Kasia zaśmiała się, położyła dłoń na jasnej główce i rzekła serdecznie. Bądź spokojny, pan cię nie wypędzi i nie myśl nawet o tym. Będziesz dziś lepił tego lwa, którego ci wczoraj pokazywałam. Ale jak konia z tym dokiejem jeszcze nie skończył, bo jak się rozwalił dokiejem jeszcze nie skończył, bo jak się rozwalił... No to skończysz konia, a potem tamto.

Zastanowiła się, co ją wczoraj tak uniosło. Skąd ten żywioł zerwał się w niej huraganem i zatopił w łunie płomienistej? Bar? Usłyszała szept, jakby z tej drugiej istoty, którą zawsze odczuwała w sobie czasem z niechęcią i oburzeniem. Czyżby War? To przypuszczenie wydało jej się upokarzające. A jednak nie mogła zaprzeczyć, że wiadomość o powrocie Vara zbudziła w niej tęsknotę i pragnienie jego przyjazdu. Nie był w domu od wczesnej wiosny. Kasia miała w duszy gorycz i zwątpienie. Żal drażniący jej ambicje wkradł się do serca i nurtował i bolał. Pustkę czuła dokoła siebie, ale zaczęła lekceważyć takie objawy. Wmawiała w siebie obojętność i zanik tych porywów, które niedawno były tak silne, że zdołały złamać jej wolę, skierowaną w zupełnie inne zakresy życia. Krytykowała siebie, pogardzała sobą i była przekonana, że otrzeźwienie przyszło bezwzględne, graniczące już z obojętnością, może nawet z niechęcią. A jednak doznała oto jakby ocknięcia się z owej trzeźwości, w którą wierzyła święcie. To ją zdumiało, jako objaw nowy, a niepokojący. Niespostrzeżona przez nikogo, wbiegła do dworu. Była wesoła i czuła się wybornie. Ujrzawszy łóżko swoje posłane na noc, nietknięte, zaśmiała się. Gotowy powód do plotek. Rzuciła się na pościel ze śmiechem, zgniotła ją jak należy i zaczęła się rozbierać do kąpieli. Spostrzegła na stoliku list Mochyńskiej. Rozrzewniła się. Kochana ciocia, gdyby nie jej upór, może bym nie poznała Vara. Przeniknęło ją nad wyraz miłe uczucie szczęścia i wesela życia. Wszelkie niepokoje wnikające wczoraj do jej duszy pierzchły bez śladu. Ale ujrzawszy swoje rysunki techniczne, przypomniała zastrzeżenie męża zawarte w jego liście. Lekka chmurka przyciemniła nieco jej oczy. Taki to już jest ten mój wytworny War, pomyślała z przychylną pobłażliwością i obiecywała sobie, że potrafi ułagodzić Vara, zjednać go dla swojej pracy, przekonać, a wszakże starała się o to przez 2 lata. War widział, że ona potrafi pogodzić jedno z drugim. Często nawet wbrew swojej naturze poddawała się sugestyjnie jego woli i wstydząc się samej siebie, grała rolę rozleniwionej chórysy. Strojna tak, jak on lubił, poddająca się biernie jego zachciankom. Lecz epikurejką nie była z natury, wręcz przeciwnie, więc taka gra męczyła ją, śmieszyła i w rezultacie bolała. Jej energia nie nadawała się do podobnych ról, przejmujących ją wstrętem. Brzydziła się siebie i zaczęła sobą pogardzać. Czyż i teraz tak będzie? Kasia czuła w sobie przedziwną moc zwalczenia wszelkich niechęci męża, ale wiedziała, że sama poddawać mu się już nie zdoła. Sybarytyzm Vara, znany jej wybornie, był jej niebezpiecznym wrogiem. O tym, by dał się wyplenić z natury Vara, nie marzyła, lecz jej pogodna dusza ożywiała się nadzieją, że szczęście powróci w całej pełni i że zaćmiona harmonia ich pożycia rozjaśni się przez jej ogromne pragnienie szczęścia, którym potrafi i Vara natchnąć tak, że dawne chmury znikną na zawsze. List Mochyńskiej znowu trochę osłabił nadzieję Kasi. Były w nim jakieś ostrzeżenia mgliste, jakieś zwroty do niej, że zapatrzona w swoje cele zaniedbuje szczęście osobiste, że zamiast wyrabiać sobie koncesje na budowę szkoły w Kromiłowie, zamiast gospodarować i wysyłać Warowi pieniądze, powinna była sama jechać na owe kuracje, które go gubią. Hrabina Oktawia rozpisała się o obowiązkach żony, że nowoczesne sawantki dobrowolnie zatracają ideał rodziny, najświętszy dla kobiety i najpotrzebniejszy dla kraju. Kasia, rozumiejąc to wszystko, nie miała pod tym względem wyrzutów sumienia, prócz tej jednej winy, że nie pojechała razem z Warem na kurację. Czuła się zdrowa i silna. Leczyć się nie było potrzeby. Wszelkich uzdrowisk nie cierpiała.
Jechać tam tylko dla zabawy było dla niej szczytem bezmyślności i próżności.

0: cwaniactwa. Tego w sobie nawet dla wara nie zdołała wyrobić. Zresztą war wydawał bardzo dużo. Czyż miała mu dopomagać? Bo wszakże powstrzymać go nie było sposobu. Ciocia coś majaczy. Ale w tych wymówkach Mohyńskiej Kasia wyczuła jeszcze coś innego, co ją zaniepokoiło. Ciocia coś wie o warze. Konkluzja ta burzyła cały spokój Kasi, osiągnięty i pobudzony rychłym przyjazdem wara i tęsknotą za nim. Przez parę dni oddzielających ją od upragnionej chwili, młoda kobieta była czynniejsza jeszcze niż zwykle. Wrażenie wyniesione z listu Mohyńskiej, przykre na razie, osłabło prędko i wreszcie zanikło zupełnie. Kasia myślała tylko o tym, jak uprzyjemnić powrót do domu warowi. Chyba odczuje wszystkie jej starania, najdrobiazgowsze, i odgadnie, że robione były z myślą o nim. Dwór cały, pokoje, łazienkę, ogród, stajnie, wszystko się odświeżało. Wszystko miało wygląd odświętny. Spiżarnia napełniła się smakołykami zastosowanymi do gustów wara. Kucharz otrzymał polecenia wyłączne. W sobotę rano Kromiłów przedstawiał się godowo, weselnie. Dzień był jasny, upalny, przepojony błękitem i złotem. Kasia, ubrana biało, świeża jak maj, niosła właśnie z ogrodu kryształowy koszyk napełniony czarnymi wiśniami, których emaliowa glazura zdawała się tryskać nadmiarem soku, gdy z daleka zawarczała trąbka samochodu wysłanego na kolej. Jadą. Hamując wrażenie, wyszła na spotkanie męża.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Kasia oparła się o rzeźbioną balustradę wysokiego ganku i patrzyła na wtaczającą się w bramę wielką limuzynę. Na przedniej szybie słońce rozpryskiwało tysiące iskier jaskrawych. Limuzyna znikła za kępami krzewów, ukazała się na skręcie, błysnęła lakierami, znowu się zanurzyła w skupinach białej spirei i wreszcie w całej paradzie, cicho jak po sznurku, podsunęła się pod wysokie schody podjazdu. Lokaj z głębokim ukłonem chciał otworzyć karetę, gdy nagle szarpnięto drzwiczki i ukazał się w nich Krystyn Zachojski. Ujrzawszy siostrę, uniósł czapkę nad głową i jął wchodzić na schody dość wolno. Patrzył na Kasię z nieokreślonym uśmiechem, ale ona wlepiona miała oczy w limuzynę, odsuwającą się cicho od podjazdu. Krystyn stanął przy niej, spojrzała na niego jakby zza mgły. War? Głos jej był zdławiony. Przez twarz Krystyna przemknął cień. War jest w Biarritz. Wiem, pisał, miał przyjechać z tobą. Czy co się stało? Krystyn milczał. Weszli do przedpokoju. Za chwilę w bibliotece Kasia chwyciła brata za ręce. Była podniecona. Jesteśmy sami, mów, co z warem? Zachojski patrzył na nią przyćmionym wzrokiem. Powtarzam, nie przyjechał z Biarritz. Więc miałeś jakąś wiadomość, kiedy przyjedzie? Pisał, telegrafował? A do ciebie co pisał? Tak w ogóle, jakie były jego listy? Krzysiu, mów mi od razu bez wykrętów, co się dzieje z warem? Zawołała gorączkowo. Krystyn zawahał się, widząc wzburzenie siostry. Nie spodziewał się tego i to go zmieszało. Ale spojrzawszy w jej oczy, rzekł prędko, bezbarwnie. War wyjechał do Brytanii, do zamku. Dokończ, do zamku pewnej margrabiny Rimaldi i z nią. Twarz Kasi stała się kredowo blada. Siostrzyczko, najdroższe dziecko, zawołał Krystyn, chwytając ją w ramiona. Nie sądziłem nigdy, że ty... Skąd masz tę wiadomość? Mów wszystko, chcę wiedzieć wszystko, mówiła szorstko, niecierpliwie. Edward był na wyjezdnym z Biarritz, gdy poznał tę panią. Od razu zawiązał się romans. Zabrała go do swego zamku nad Atlantykiem. Wszystko to stało się niemal impetycznie. Na zimę mają jechać do Egiptu. Wiem z najpewniejszego źródła, bo od mego przyjaciela, który stamtąd wraca. Nie wiesz, kiedy nastąpiło to poznanie? Spytała Kasia. Owszem, wiem. Poznali się na korso kwiatowym. Krystyn wymienił datę. W parę dni po napisaniu listu do mnie, szepnęła młoda kobieta, pamiętając datę listu Wara. No tak, powtarzam, nastąpiło to impetycznie. Możemy się tu spodziewać lada dzień Kmietowicza, gdyż Var zażądał telegraficznie ogromnej sumy z pochlebów, na co dzierżawa dać nie może. Będziesz musiała pokryć to Skromiłowa. Żądanie było tak naglące, że Kmietowicz wysłał z własnej kasy. Widziałem się z nim w Warszawie. Jest rozgoryczony. Jeśli ten Egipt dojdzie do skutku, to... Kasia usiadła ciężko na fotelu i twarz ukryła w dłoniach. Po cichej, szaromętnej lagunie Kasia Zebrzydowska płynęła w małej gondoli, zapatrzona w białą wizję Wenecji. Kilka dni minęło od chwili, gdy tu przybyła. Nie mogła zdecydować się na dalszą podróż. Przyjechała tu jednym tchem Skromiłowa, pędząc jak na skrzydłach, na ratunek Wara i swego szczęścia. Nie zastanawiała się nad swoim czynem, nie dociekała niczego. Przez 3 miesiące walczyła ze sobą, borykała się ze swą zgryzotą i męką. Czekała powrotu męża, z nadzieją w sercu, że jego wycieczka romantyczna do zamku margrabiny Rimaldi skończy się powrotem do domu. Liczyła na to, że szał jego minie. Zdusiła w sobie wszystkie burze i bunty zrywające się w niej przeciw niemu. Łagodziła oburzenie rodziny własnej, znosiła gorzkie ponad wszelki wyraz przykre wyrzuty matki Zebrzydowskiej, bo wciąż oczekiwała przyjazdu Wara. Dopiero gdy on w połowie października zażądał pieniędzy z Neapolu, nie mogła dłużej przebywać samotnie w Kromiłowie. Uniósł ją ból, żal i nowa, nieśmiała nadzieja. Pojedzie do niego. Może zdoła wywrzeć jakiś wpływ. Zresztą nie bardzo zastanawiała się. Pragnęła ratować Wara i ratować siebie. Tym hasłem wiedziona zerwała się jak ptak do odlotu. I ugrzęzła w Wenecji, bo przyszło znużenie duchowe, a w ślad za nim rozwaga. Po co tam jedzie? Nie myślała o tym, co ją tam spotkać może, tylko po co jedzie w ogóle, bo przyszło jakby jasnowidzenie, że nie osiągnie celu. Co dzień postanawiała jechać dalej i co dzień zostawała z coraz głębszym przekonaniem, że lepiej wracać do pustego Kromiłowa na całą długą, głuchą zimę, niż dążyć teraz do Wara. Była zbyt wyczerpana i zbyt słaba. Wola jej zastygła. Dogadzała jej ta bierność chwilowa i nieobecność siebie samej w sobie. Łagodziła ją Wenecja, która była świadkiem największego szczęścia Kasi z Warem. Zdawało jej się, że w tych murach, we freskach, pałaców i świątyń przyczajone drzemią jej dawne szczęśliwe i pełne zachwytu spojrzenia, że słowa Wara, które wówczas do niej mówił, szepczą tu jeszcze zaklęte, w uroczne echa tamtych dni. Chodziła tam, gdzie chodzili z Warem. Pływała tam, gdzie on sam wiosłował, tylko z nią, na łagodnych falach Adriatyku. Widziała przed sobą jego sylwetkę przy wiosłach i łamanie się odbicia jego postaci na fali. Słyszała jego głos, czasem jakby na jawie, i te oczy jego, którymi przykuł ją do siebie. Tamte wspomnienia to był narkotyk, zbyt silny i odurzający, by mogła mu się oprzeć i wyrwać się z tych miejsc przepojonych i jakby nasiąkniętych nim. Im ból stawał się silniejszy, tym War był bliższy jej duszy. Im dalej był od niej, tym bardziej pragnęła odzyskania go dla siebie, ale opuścić te zaczarowane miejsca i gonić za nim do wrogiej sobie świadomości, że on... Z tamtą nie miała sił i bała się, że te oczekiwane siły nie nadejdą i że wola jej złamie się pod mocą trwogi. Tak trwała, sama siebie nie poznając, jakby była w niej inna osoba. Mała gondola sunęła niby łabędź po gładkim lustrze wody, trącanej od czasu do czasu wiosłem leniwego wioślarza, staruszka. Spod czarnego beretu błyskała srebrna kępka włosów. Oczy jasne, jak u dziecka niewinne, patrzyły w dal wodną. Stary gondolier przyzwyczajony był już do zadumy swojej młodej pasażerki. Opowiedział jej już wszystko, co miał do opowiadania. Woził ją wszędzie, gdzie chciała i gdzie sam uważał za stosowne. Wyśpiewywał sennym głosem cały zapas swoich pieśni i niczym nie rozruszał tej młodej, a samotnej pani, w której oku gazeli czaił się ból. Miała widocznie jakąś truciznę w sercu. Gondolier to odczuł i także zamilkł. Tylko gdy mijali inne gondole, wołał stereotypowe ho, ho, ho, będące niby echem takich samych nawoływań jego kolegów. Łódź, wypłynąwszy spoza ogromnego masywu klasztoru i kościoła San Giorgio, ślizgała się lekko jak mewa, dążąc wprost przed siebie ku piacecie. Kasia Zebrzydowska utkwiła oczy w koronkowej fasadzie pałacu Dożów. Tam, na balkonie, stawała z Warem. W księżycowe wieczory patrzyli na przestrzeń lagun i morza, drgającą w blaskach błękitno-srebrzystych. Ale milszym było dla nich wtedy wpatrywanie się w swoje oczy i wsłuchiwanie się w tętno własnych serc. Dawno. Jak to już zdaje się dawno, a jednak 2 lata zaledwo.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Słoneczne południe przypomniało Kasi żniwa w Kromiłowie. Zapachniały lipy miodnym i dusznym tchnieniem, gdzieś jakby brzęczały bursztynowe pszczoły, ciężarne słodyczą. I woń skoszonego zboża i łan złoty zaszumiał. Buchnęła tęsknota do serca gorącą falą i przez migawkowe skojarzenie wrażeń i wspomnień nasunęła się pamięci jasna główka pacholęcia, pochylona nad bryłką gliny. Tomek. Został w Kromiłowie pod opieką kucharza, który lubił chłopca. Miał zapas gliny, narzędzia różne, modele do ulubionej pracy. W oczach Kasi, wpatrzonych w Palazzo Ducale, zamigotało. Gdyby Tomek widział cuda Wenecji, te gmachy przepiękne, freski, obrazy, posągi, może wtedy talent jego, wyłaniający się nieśmiało, zabłysnąłby twórczo. Niepokój dręczący wpełznął do duszy młodej kobiety. Nie zaniedbuj Tomka, usłyszała w sobie jakby czyjś nakaz. Sama wydobyłaś go z szarzyzny jego bytu, nie pozwól, by wrócił do niej. Złamie się, zmarnuje. Rozpoczętej idei swej nie unicestwiaj swoją niedolą, nie zniwecz dobrego postanowienia z powodu własnej ruiny duchowej. Myśli te tak gwałtownie opanowały umysł Kasi, że zgłuszyły w niej na chwilę niepokoje i cierpienia. Dopływała do Piacetty z postanowieniem, że napisze do Tomka i pośle mu albumy pełne reprodukcji rzeźb i obrazów. Z radością wyobrażała sobie uszczęśliwienie chłopczyny z takiego daru. Gdy gondola zatrzymała się na przystani, Kasia prędko wbiegła na plac Piacetty z nową, nieco żywszą podnietą w nerwach. Wtem od gmachu prokuratorii oderwała się wysoka postać męska i dążyła prędko w jej stronę. Kasia nie zwróciła uwagi na zbliżającego się mężczyznę, aż umiejscowił ją głos jego, bardzo niski. — Moje uszanowanie, pani. Drgnęła, spojrzała zdumiona. — Tak, przed nią stał Andrzej Dębosz. Zebrzydowska odruchowo wyciągnęła do niego ręce serdecznie. — Wy tu? Skąd? Pochylił ciemną głowę, ucałował jej ręce krótko, w mocnym uścisku. Jego oczy głębokie, przejrzyste spojrzały na nią wymownie. Jestem tu przejazdem, zwiedzam Wenecję, a pani? Dlaczego nie mówicie po dawnemu? Uśmiechnął się blado. To już zdaje się tak dawno. Miała na ustach, mówcie jak dawniej, koleżanko, ale się wstrzymała. Co by Warna to powiedział? Więc odrzekła inaczej. A tak, wydaje się to bardzo dawno. Zawisła nad nimi chwila kłopotliwej ciszy. Już od pół trzecia roku prawie was, pani, poprawił się, nie widziałem. Tak. Patrzył na nią badawczo, ciepłym, serdecznym wzrokiem. Widocznym było, że chciał ją o coś spytać, lecz nie śmiał. Mówili o Wenecji zdaniami urywanymi. Szli obok siebie, zatraciwszy dawną szczerość, jakby omackiem szukając tematów najłatwiejszych do zamaskowania istotnych myśli. Ale rwały się one na usta mimowoli i uparcie. Męczyli się tym i pomimo radości spotkania ciężyli sobie oboje. Wreszcie Kasia spytała wahająco. Powiedział pan, że jest tu przejazdem. Skąd? Jadę ze Szwajcarii, gdzie zwiedzałem gospodarstwa małorolnych, a głównie mleczarstwo. Chciałbym zastosować do naszych warunków niektóre wzory. Więc zajmuje pana gospodarstwo? Architektura wszakże była pańskim celem. I nie wyrzekam się tego fachu, jakkolwiek skieruję go ku budownictwu wiejskiemu. Bardzo jest zaniedbane. Pole do działania nadzwyczaj szerokie i wdzięczne. Pragnę na nim rozwijać swoją pracę i dążenie, by wsie nasze udoskonalać pod tym względem. Ale jako gospodarz na roli chcę i muszę dbać również o kulturę własnej zagrody i moich współbraci. Jest dużo do roboty, że zaś mamy sporo łąk w naszych okolicach, przeto i mleczarstwo i hodowla przedstawia dział do rozwoju bardzo podatny. A jakże postępują prace architektoniczne pani? Kasia machnęła ręką z niechęcią. Ta budowla pani we Lwowie wyborna. Powinna być dla pani zachętą do dalszej pracy i to nie byle jakiej. Słyszałem, że pani stara się o koncesję. Nie mówmy o tym. Tak, miałam dużo projektów, plany mam wykończone, ale... Umilkła i znowu nastała kłopotliwa chwila milczenia. Wieczór zapadał. Na placu Świętego Marka otoczyły ich rzesze skrzydlate gołębi. Rozwiewne, szumne skrzydła białe, popielate i srebrzysto lśniące, sypały się zewsząd, opadały masowo na przechodniów. Gruchały żewliwie i radośnie, spacerując swobodnie po tym swoim placu. Różowe refleksy zachodu barwiły nieskalane pióra tonami purpury, tęczą mieniły się smukłe szyje ptaków, dzioby miały barwę korala. Dziwna pogoda była w tym poufałym i przyjaznym obcowaniu ptaków z ludźmi. Andrzej i Kasia, owiani skrzydłami tych pieszczochów bałopiórych, spojrzeli na siebie śmielej i oboje się uśmiechnęli, bo nadleciało ku nim wspomnienie. Pamięta pani gołębie na podwórzu w domu, gdzie pani mieszkała we Lwowie? U poczciwych łyszoniów, pamiętam. Pan im porobił klatki obok mego okna i budziły mnie raniutko gruchaniem. Nazywaliśmy je nasze gołębie. O, dobre to były czasy studenckie, wesoło, swobodnie. A wszelkie kłopoty pokrywał dobry humor i wiara w przyszłość, dodał Dębosz. Często i pańska energia przyczyniała się do polepszenia humoru. Byłeś, kolego, jedynym przyjacielem wyzbytym zupełnie egoizmu. Chyba nikt z naszej paczki nie zapomniał waszego serca, ani ja tym bardziej, dodała prędko. Spojrzał na nią bystro i spuścił oczy. Wydała mu się wzruszona. Odczuł, że jest nieszczęśliwa. Odgadywał powód, lecz milczał. Ale raz draśnięta struna jej uczuć nie mogła już dłużej być niemą. Chodzili po placu Piacety, błądzili po wąskich uliczkach Wenecji, zatopieni w rozmowie już szczerej, już ufnej, jak dwoje rodzeństwa, jak prawdziwi przyjaciele. Kasia pod wpływem jego serdeczności sama nie wiedziała, jak i kiedy zwierzyła mu swoją mękę i swój zamiar wyjazdu do Neapolu. Wyznanie jej sprawiło na Andrzeju ogromne wrażenie, lecz nie było dla niego rzeczą nieprzewidzianą. Gdy dał jej to delikatnie do zrozumienia, zdziwiła się, uczuła się nawet dotknięta. Skąd pan mógł przeczuwać moje przeżycia, wszak pan męża mego nie znał? Jednakże dla mnie większą niespodzianką było za mąż pójście pani, tak nagłe, niż obecna sytuacja. Państwo oboje pochodzicie z tej samej sfery, ludzi możnych i świetnie urodzonych, ale... Ani charakter, pani usposobienie, pani ideały tak się bardzo wyodrębniają od indywidualnych cech pana Zebrzydowskiego, że nie można było wątpić, iż przyjść musi chwila obecna. Kasia milczała. Siedzieli na ławce pod kolumnami pałacu Dożów. Oczy młodej kobiety, zanurzone w roztoczy lagun, przyćmiły się chmurą niechęci z powodu jego słów. Uczuła leciutkie drgnienie nagłego niezadowolenia, że wszczęła tę rozmowę. Dębosz odgadł jej myśli. Brwi zsunęły mu się na czole. Rzekł trochę głuchym głosem: daleki jestem od analizowania psychiki pana Zebrzydowskiego i nie mam do tego prawa, ale psychika drogiej koleżanki, którą znam i wysoko cenię, to co innego i do zrozumienia jej mam prawo. Prawo przyjaciela bardzo oddanego. Umilkł na moment, po czym mówił znowu, patrząc jasno w oczy Kasi. Pan Zebrzydowski, urokiem swoim, bo zdaje się, że to się tak nazywa, nagiął pani duszę i serce do siebie. Po prostu zasugestionował panią. Pod wpływem tej narkozy pani dała się nagiąć jego woli. Ale pani nie złamała się i pani się nie złamie, bo to nie leży w jej charakterze. Pani się już ocknęła. Tylko oszołomienie dotąd nie minęło, gdyż zbyt silny był dur i dlatego właśnie, by ten niebezpieczny dur naprawdę nie złamał pani, jechać tam nie radzę. Pani tam jechać nie może. Dlaczego? Wszak jeśli ja trzeźwieję, moim obowiązkiem jest ocalić mego męża od takiego duru, od zatraty. Pani go nie ocali. Dlaczego? Bo to nie jest dur, to natura. Kasia zamyśliła się. Jak on przeczuwał Wara? Czyż on go znał?
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Dębosz mówił dalej, nie patrząc już na nią. Natura i szał sprzeciwu nie znoszą, dopóki nie nastąpi wyładowanie i zmęczenie. Wtedy dopiero można reagować. Więc ja teraz... Pani teraz powinna wrócić do Kromiłowa, by ukoić stargane nerwy i uspokoić burzę wewnętrzną. Pani musi być mocna i silna. Przed panią dużo walk, zmagań się z sobą i z losem, ale pani przezwycięży się i pani zwycięży. Czy to będzie zwycięstwo nad złym losem, czy zwycięstwo nad sobą? W każdym razie będzie to triumf jej siły duchowej, jej natury nad słabością innych. Kasia spuściła głowę. W słowie innych odgadła Wara i uczuła gorzki żal, że nie zdołała zatrzymać go przy sobie, że on potrafił nagiąć ją do siebie, a ona była tak słaba. Dębosz, jakby czytając w jej myślach, mówił łagodnym, miękkim głosem: nikt się z nas nie spodziewał, że pani, właśnie pani, poświęci najpiękniejszą swoją przyszłość, wybitne zdolności, marzenia, których byłem świadkiem we wspólnej pracy, że wszystko to pani złoży w ofierze tak łatwo i bezkrytycznie. Umilkł, ale Kasia wiedziała, co chciał powiedzieć. Jako przyjaciel pani pragnąłem dla niej szczęścia. Pani mi wybaczy, nie wierzyłem w trwałość jego. Znam pani zapatrywania socjalne, więc ani na chwilę nie wątpiłem, że ideał rodzinnego ogniska pociągnie panią i że pani rodzinę założy. Ale nie tak nagle i nie taką. Zapewne wdzieram się zbyt śmiało w tajniki pani życia, jednakże zawsze tylko na zasadzie przyjaźni czynię swoje uwagi. I twierdzę, że prawdziwy ideał rodziny, w której ognisko nigdy nie wygasa, musi się składać z dwojga ludzi stworzonych dla siebie i stworzonych w ogóle dla rodzinnego gniazda. Bo nie wszyscy odpowiadają takiemu powołaniu. Dwoje ludzi o różnych zapatrywaniach na świat i życie, ludzi, których natury indywidualnie zdają się pochodzić z dwóch odmiennych planet, mogą się ze sobą wybornie bawić, ale nigdy nie wiązać się na wspólne, długie życie. Taki konglomerat staje się wkrótce nieszczęściem dla jednej strony, o ile nie dla obojga. Pod strzechą takiego domu płomień rodzinny nie rozpali się świetnym stosem, lecz będzie się tlił, pełzał w popiele zwątpienia, aż zgaśnie bezpowrotnie. W takim związku, skoro się nawet stworzy rodzinę, nigdy ładu nie będzie. Pozostanie zawsze tylko sztuczny zlepek dwojga męczenników skutych obowiązkiem i wspólnością życiowych spraw, lecz duchowo obcych sobie i rozgoryczonych neurasteników. Zdawałoby się jednakże, że miłość to najlepszy probierz do szczęśliwego doboru i związku, rzekła Kasia w głębokiej zadumie. Dębosz wniknął oczyma w ciemny brąz jej źrenic. Twarz jego męska, energiczna, miała wyraz niemal surowy. Miłość? Tak, ale wtedy tylko, gdy poczęta jest ze źródeł duszy, z tych najtajniejszych źródeł, które biorą początek w rdzeniu ducha ludzkiego. Skoro dwa takie duchowe uczucia jednej miary i wartości spotkają się ze sobą, choćby pociągnięte początkowo porywem zmysłów, wtedy ognisko domowe zapłonie jasno i równo. Gdy jednakże podłożem takiej pseudomiłości jest szał, zachwyt polegający na zewnętrznych walorach, że już nie wspomnę o przyczynach innego rodzaju, wiążących tak często ludzi węzłem małżeńskim, wtedy dom przestaje być domem, a jest sceną przygotowaną do dramatu cichego lub głośnego, albo areną dla skandalu i sensacji. Andrzej umilkł. Mrok otulił ich szarą płachtą, po której ślizgały się jaskrawe hafty blasków z latarń na piacecie. Długa złota igła światła przekłuwała lagunę od przystani aż ku klasztorowi San Giorgio, tańcząc na spokojnym lustrze wód. Po chwilowej ciszy, mąconej tylko lekkim szmerem ludzkiego gwaru z oddali, nagle Kasia powstała. W oczach jej palił się jakiś żar szczególny. Dębosz patrzył na nią ciekawie, ona wyciągnęła do niego rękę. Do widzenia. Już późno, idę do siebie. Czy mogę odprowadzić panią? Proszę, mieszkam nad Canal Grande. Poszli bez słowa. Wsiedli do gondoli. Kasia wymieniła pensjonat i popłynęli. Znowu nic do siebie nie mówiąc, czas dłuższy. Wreszcie Kasia rzekła niechętnie. Jak ponure są te łodzie wieczorem. Wracam zwykle wcześnie do mieszkania, aby nie płynąć po tej ciemnej wodzie tymi czarnymi gondolami. Wstrząsnęła się. Ja radzę pani wyjechać stąd jak najprędzej. Dokądże pojadę? Powiedziała to smutno i z przejmującym bólem. Wysiadając z gondoli w milczeniu podała mu rękę. Rozstali się. Andrzej nie spytał, czy może ją nazajutrz odwiedzić. Jej twarz blada i gorejące oczy miały w wyrazie coś takiego, że uczuł się względem niej onieśmielony. Na drugi dzień, w południe, podano jej bilet wizytowy Dębosza. Przyjęła go w salonie pensjonatowym. Zauważył od razu, że była jeszcze bledsza niż wczoraj. Miała podkrążone oczy i lekko nabrzmiałe powieki. Zdławił go żal. Musiał zapanować nad sobą, by nie ucałować jej ręki zbyt gorąco. Przyszedłem panią pożegnać. Jak to, pan wyjeżdża? Tak, pani, muszę. Pozwoliłem sobie na parę dni takiego zbytku, wracając ze studiów w Szwajcarii, jak to już opowiedziałem wczoraj. Zboczyłem dużo na południe, by zobaczyć Wenecję. Miałem szczęście, spotkałem panią. Trzeba wracać do pracy, do domu. Otworzyła oczy szeroko, zdumiona. Pan ma dom rodzinny? Tak, dom swój w Zagórzanach, matkę i brata, który jest w szkole. Ach, więc po dawnemu. Myślałam, że pan już żonaty. Nie, pani. Jej zrobiło się jakoś lżej. Doznała wrażenia, że ktoś bliski został przy niej, że nie jest sama. Patrzyła na niego. Był lekko zmieszany i miał spuszczone oczy. Więc pan dziś odjeżdża. Chciała powiedzieć opuszcza mnie, lecz się wstrzymała. za parę godzin, a pani? Ja? Zawahała się, odczuł, że zadrżała. Ale wnet odrzekła, udając swobodny ton głosu, mówiłam panu, dokąd jadę. I pani nie zmieni projektu i pani sądzi, że jej sił starczy. Nie miałabym ich tylko na powrót do pustego domu, do domu, nad którego dachem rozwiał się dym. Porwał jej ręce w uścisk serdeczny. Droga pani koleżanko, niech pani nie przyczynia się sama do zupełnego wygaśnięcia domowego ogniska. Niech pani wróci. Niech pani to ciepło domu swego zachowa.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

0: Reklama.
1: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
2: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
1: A pan wie, jak to objechać?
3: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Została ostatnia reklama.
8: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
0: Reklama.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
10: Marta Kaźmierowska, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Będzie między innymi o wolnych wakatach w Warszawskiej Straży Miejskiej. Tam mamy ponad 70 wolnych miejsc. Powiem między innymi o tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać się do Straży Miejskiej, a także o tym, czy test sprawnościowy to trudny test. Będzie również o pewnym amancie z Podlasia, który w celach matrymonialnych zapuścił się na Mazowsze. I tutaj apel służb, apel policji, aby na tego amanta uważać, o kim dokładnie mowa. O tym również dowiecie się w dalszej części programu, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu, a to wszystko w ramach subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia, na który już teraz serdecznie zapraszam. Były wydarzenia, które zaskakiwały, jak stado dzików na drodze ekspresowej, ale były też decyzje dotyczące bezpieczeństwa kierowców, ważne informacje dla mieszkańców, ale też duże wydarzenie kulturalne, czyli nowe otwarcie Symfonii Varsovii. O najważniejszych wydarzeniach tygodnia porozmawiamy dzisiaj z moim gościem, moim redakcyjnym kolegą Marcinem Sikorą. Cześć Marcin.
11: Cześć, dzień dobry.
10: Zacznijmy od historii, która brzmi niemal jak scenariusz filmu. Na południową obwodnicę Warszawy wbiegło stado dzików. Kierowcy gwałtownie hamowali, doszło do zderzeń kilku samochodów. Czy takie sytuacje z udziałem dzikich zwierząt na warszawskich drogach stają się coraz większym problemem dla mieszkańców?
11: Nie wiem, czy na warszawskich, bo chyba to pierwszy raz na takiej warszawskiej południowej obwodnicy się to wydarzyło. Wcześniej nie słyszałem o takich historiach w samej Warszawie, natomiast dookoła Warszawy na pewno jest to dość częste. Ciekawe, jakim cudem te dziki dostały się na ekspresówkę, bo przecież drogi ekspresowe i autostrady przynajmniej częściowo muszą być chronione przed wbiegnięciem dzikiego zwierzęcia na drogę, więc to jest ciekawe. Natomiast na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić, bo zabieramy zwierzętom coraz więcej miejsc, w których żyją, albo to pod budowę dróg właśnie, albo pod budowę kolejnych domów i bloków mieszkalnych. Siłą rzeczy te dziki będą pojawiać się na terenie miasta coraz częściej. Zresztą do tej pory główny problem z dzikami był taki, że one po prostu podchodziły do siedlisk ludzkich, że tak powiem, w Warszawie, do osiedli.
10: Do koszy na śmieci.
11: No, między innymi. Było przecież chyba nawet poturbowanie przez dzika jakichś ludzi w tym sezonie, powiedzmy, jesienno-zimowym, który minął, a następny nadchodzi, więc trzeba się przygotować na kolejne takie spotkania. Zresztą z tego tytułu też między innymi w Warszawie powstał ten zespół do spraw dzikich zwierząt w ratuszu, który ma szukać rozwiązań, jak sobie z tymi dzikimi zwierzętami radzić. chodzić, zwłaszcza z dzikami, ponieważ w przypadku dzików jest sytuacja taka, że z powodu przepisów dotyczących afrykańskiego pomoru świń nie można dzików wywieźć w inne miejsce, można je przepłoszyć albo uśpić po prostu, co też jest średnio humanitarne, bo to nie ich wina, że ludzie wkraczają w las.
10: Powiedziałeś wcześniej o tej ochronie dróg. Czy rzeczywiście drogowcy mają skuteczne narzędzia, żeby te drogi chronić, żeby te zwierzęta jednak pod te koła nam nie wybiegały?
11: Przy drogach, które są szybsze niż zwykła droga, to zwykle są chyba takie specjalne ogrodzenia z siatki montowane w miejscach, w których te zwierzęta mogą się pojawić. Raz zdarzyło się, i to był tragiczny wypadek niestety, gdzieś chyba w Warmińsko-Mazurskiem, że łoś sforsował to ogrodzenie i wbiegł tuż przed pędzący samochód jadący zgodnie z przepisami, no i tam kierowca zginął na miejscu.
10: I skoro jesteśmy przy bezpieczeństwie na drogach, przejdźmy do kolejnego tematu, który dotyczy już bezpośrednio zachowania kierowców. Warszawa chce zamontować 6 kolejnych fotoradarów. Urządzenia pojawią się m.in. na Alei Solidarności, Alei Wilanowskiej, Alei Niepodległości, Moście Gdańskim i Trasie Łazienkowskiej. ZDM wskazuje, że w niektórych miejscach kierowcy przekraczają prędkość naprawdę drastycznie i na przykład Aleja Solidarności pomiar wykazał nawet 156 km na godzinę. Czy fotoradary są dziś najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa na warszawskich ulicach?
11: Ja bym nawet się pokusił o takie stwierdzenie, że nie tylko fotoradary, bo fotoradary są punktowe, ale generalnie odcinkowe pomiary prędkości ostatnio są bardzo skutecznym rozwiązaniem. Jest je trudniej uszkodzić niż słynny fotoradar w Ursusie, który po raz chyba trzeci czy czwarty został na nowo powieszony.
10: Ale powrócił.
11: W Alejach Jerozolimskich, tak, powrócił i znowu pstryka fotki, ciekawe jak długo. Niektórzy się zakładają o to, jak długo, nawet podobno któryś z bukmacherów otworzył zakłady, kiedy znowu trzeba będzie go ściągnąć i naprawić, ten fotoradar w Alejach Jerozolimskich w Ursusie.
10: Ale myślę, że głównemu inspektorowi transportu drogowego nie jest do końca do śmiechu, bo naprawa tego konkretnego fotoradaru wyniosła już kilkadziesiąt tysięcy złotych.
11: Dlatego może trochę droższy wypadałoby tam postawić, ale odcinkowy pomiar prędkości, bo tam jest ograniczenie do 50 km na godzinę, mimo że są 3 pasy i 2 jezdnie po 3 pasy, czyli w sumie 6 pasów drogi. No ale tam są przejścia dla pieszych, są światła, a niektórzy kierowcy już myślą, że są nie wiadomo gdzie, na jakimś dzikim zachodzie i mogą sobie pędzić ile chcą, a to nieprawda.
10: A to miało być moje kolejne pytanie, czy fotoradary są do końca skuteczne, czy nie lepiej byłoby inwestować właśnie w zmianę organizacji ruchu?
11: No ale dobra, jak zmienimy organizację ruchu w tym miejscu w Ursusie? No bo tam są 3 pasy, to jest wjazdówka i wyjazdówka z miasta, zarówno w kierunku trasy S8, trasy S2, w kierunku Pruszkowa. I co byś tam chciała zmienić w tej organizacji ruchu? Jak postawisz znak, no to co z tego, jak się do tego, który tam stoi, już nie stosują, zupełnie bez sensu. Zwęzić, no to może nie na flotówce i wylotówce, bo będziemy mieli jeszcze większe korki niż są w godzinach szczytu. Potworzyć tam ronda, żeby te 6, nie wyobrażam sobie ronda, które wtłacza się w 3 pasy z jednej strony, w 3 pasy z drugiej. No jedynie tak naprawdę kontrola prędkości jest, czy to przez fotoradar, czy odcinkowy pomiar prędkości, czy po prostu przez fizycznie policjanta stojącego z tak zwaną suszarką gdzieś w odpowiednim miejscu.
10: Teraz pomyślałam o tym, że w wielu miejscach w Polsce, w wielu miastach w Polsce jest takie rozwiązanie, są takie, wiesz, telebimy i masz wyświetlaną swoją prędkość. I w momencie, kiedy zwalniasz, to ten telebim ci dziękuje, masz uśmiechniętą buźkę. I
11: tylko
10: zastanawiam się teraz, czy...
11: Wielu kierowców nie odkryło do dzisiaj, że one wyświetlają uśmiechnięte buźki. Niestety, nie mam złudzeń. Pokazuje prędkość, jak jakby ludzie nie przestrzegają obecnych przepisów, to co z tego, że ktoś im jeszcze raz to pokaże, ile powinien tu jechać, jak on ma to gdzieś. Dlatego lepsza jest kontrola prędkości, po której dostaje się albo na miejscu, albo wysyłką mandat, no bo to jest realny ból dla takiego kierowcy, no bo to jest ileś tam set, albo ileś tam tysięcy przy okazji powtórzenia...
10: Albo zabrane prawko.
11: Albo zabrane prawko, jak się przekroczy liczbę punktów karnych, bo to też jest dość istotne. Jest mandat i są punkty karne.
10: Zostawmy na chwilę samochody. W tym tygodniu Warszawa dostała też coś, na co miłośnicy muzyki i kultury czekali bardzo długo. I przenosimy się na Pragę Południe, a dokładnie na ulicę Grochowską. Swoje nowe otwarcie ma Symfonia Varsovia. To wyjątkowe miejsce nie powstało od zera. Zespół zabytkowych budynków, w którym mieści się siedziba orkiestry, To dawne zabudowania Instytutu Weterynaryjnego końca XIX wieku. Warszawa przekazała je Symfonii Warsowi w 2010 roku, czyli wychodziłoby, że ten budynek, a właściwie jego pierwsza część, powstaje już 16 lat.
11: To długo.
10: Bardzo długo.
11: Jak lotnisko pod Berlinem. Inwestycje w kulturę są po pierwsze kosztowne, po drugie ta inwestycja dzieje się w zabytkowym, na zabytkowym terenie i w sumie też w zabytkowych budynkach w tym miejscu, taka dość...
10: Tak, Instytut Weterynaryjny.
11: Dokładnie, tak, zapomniałem co dokładnie.
10: Z końca XIX wieku.
11: Właśnie, tak. W związku z tym jakby trzeba uzgodnienia z konserwatorem zabytków poczynić, trzeba to zaprojektować, trzeba to wykonać, trzeba przede wszystkim zdobyć na to pieniądze, a z tym był, z tego co pamiętam, też spory problem.
10: Tutaj chyba dołożyło się Ministerstwo Kultury ostatnio, z tego co pamiętam, w ubiegłym roku czy w tym roku?
11: Raczej w ubiegłym.
10: No i właśnie otworzyła się pierwsza część inwestycji. Zrewitalizowane zostały trzy zabytkowe budynki. Powstały tam m.in. sale koncertowe, przestrzenie edukacyjne i pomieszczenia biurowe. A otwarciu towarzyszy ogromny program, z którego warto skorzystać. Od 11 do 27 września zaplanowano ponad 100 wydarzeń. I to są koncerty orkiestrowe i kameralne, recitale, warsztaty, wydarzenia rodzinne, wystawy i performanse. W programie są również bezpłatne koncerty symfoniczne w namiocie koncertowym.
11: No właśnie, za darmo to uczciwa cena.
10: Wybierasz się?
11: Nie wiem, może się skuszę.
10: Jeżeli chodzi o rozmiary tej inwestycji, tak jak wspominaliśmy, to jest pierwszy jej etap, ale docelowo ma tam powstać jedna z największych sal koncertowych w Polsce, licząca no prawie 1900 miejsc. Ale to nie wszystko, bo powstanie również obok sala kameralna, która będzie liczyła 400 miejsc, salę prób, magazyny oraz zaplecze dla artystów i zespołu technicznego.
11: No, jest to inwestycja z dużym rozmachem i to też jest jeden z powodów, dla których ta inwestycja się trochę ciągnie.
10: Podejrzewam, że nie jeden warszawiak zada sobie pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy tak dużej sali.
11: Teatr Wielki, Opera Narodowa, jak zaczyna sprzedawać bilety, to schodzą się one na pniu, dosłownie natychmiast, jak tylko są odblokowywane, no to myślę, że Symfonia Warszawia też zdobędzie naprawdę stałe grono melomanów.
3: Zmieniamy temat.
10: Tyle jeżeli chodzi o Symfonię Warszawia, a teraz zmieniamy temat i zostajemy jeszcze przy sprawach ważnych dla mieszkańców. Właściwie wszystkie tematy, które poruszamy, są ważne. Prokuratura zajęła się sprawą budynku przy ulicy Hirschfelda 2. Tutaj przypomnijmy, o co dokładnie chodzi. Mieszkańcy od dłuższego czasu zgłaszali problemy dotyczące stanu technicznego budynku i pojawiły się m.in. informacje o pęknięciach ścian i klatkach schodowych oraz innych niepokojących oznakach. No i te problemy miały być obserwowane już i zgłaszane przez mieszkańców od bardzo wielu lat. I tutaj
11: od 2015 roku nawet chyba pierwsze.
10: Sprawą zajęła się prokuratura. No i pojawia się pytanie, czy mieszkaniec Warszawy, który zgłasza problem dotyczący bezpieczeństwa swojego budynku, może mieć pewność, że ktoś odpowiednio szybko zareaguje.
11: No to zależy od tego, kto tym budynkiem zarządza. Jeżeli zarządza miasto, to chyba jest większe prawdopodobieństwo. W tym przypadku jest spółdzielnia mieszkaniowa Imielin i ta spółdzielnia, co zresztą będzie sprawdzała prokuratura, prawdopodobnie nie dopełniła wielu swoich obowiązków, które jakby, jeżeli w 2015 roku pojawiły się pierwsze sygnały, no to powinno coś zostać zrobione, a tak naprawdę pierwsza rzecz, która realnie została zrobiona, czyli tam dostawienie jakichś dodatkowych, no nazwijmy to rusztowań, żeby to się nie zawaliło, no to rok ten albo ubiegły i to podobno niewiele pomogło, a nawet zaszkodziło konstrukcji budynku, z tego co czytałem w komunikacie prokuratury. No i pytanie, czy w ogóle spółdzielnia zamierzała cokolwiek z tym zrobić, bo jak ta sytuacja postępowała, były kolejne skargi, zażalenia mieszkańców, sygnały, no to tak naprawdę zamiast wykonania kompleksowego remontu, w ogóle przygotowania nawet do tego kompleksowego remontu, tam została wykonana tylko ekspertyza i nic więcej. Nadzór budowlany już dwa razy w tym roku wydał nakaz opuszczenia tego budynku i zakaz jego użytkowania. Dwa razy spółdzielnia się odwołała i ta decyzja była uchylana, więc fizycznie nie ma w tym momencie dokumentu, z tego co też mówi prokuratura, który by stwierdzał jednoznacznie, że tam nie można mieszkać, no ale jak się patrzy na ten budynek, no to jednak widać, że strach byłoby tam wejść, a co dopiero mieszkać.
10: I do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, a teraz przenosimy się do warszawskiego zoo, bo tam mamy prawdziwy baby boom. Na świat przyszły kolejne małe kangury, które coraz śmielej zaglądają z maminej torby.
11: No tak, już na wybiegu można zobaczyć te, które są nieco starsze, a te, które właśnie urodziły się całkiem niedawno, to wyskakują z torby i tam jest też taka wspaniała historia, że jedna kangurzyca adoptowała kangurzątko innej kangurzyce i teraz ma w torbie oprócz swojego rodzonego to jeszcze przybranego kangurka i wychowuje oba. Jak to ładnie zaokreśliło, tamta mama jest blisko, ta biologiczna tego kangurka, ale zajmuje się własnymi sprawami. Ciekawe, jakie sprawy może mieć ten kangur do załatwienia, nie?
10: Oczywiście zachęcamy do tego, żeby zobaczyć te kangury na własne oczy i odwiedzać warszawskie zoo. Jeszcze jest ku temu pogoda.
11: No czasami jest.
10: Jeszcze mamy te ostatnie podrygi słońca, także zachęcamy do tego, żeby zaglądać do warszawskiego ogrodu zoologicznego. I w tym wydaniu subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia to już wszystko. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
11: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
10: A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was na kolejną część programu. Przypomnę tylko, rozmawiamy o wolnych wakatach Warszawskiej Straży Miejskiej. Do niedawna tych wakatów było ponad 300, teraz mamy nieco ponad 70. Co to oznacza? No na pewno to, że możemy czuć się bezpieczniej w stolicy. Powrócimy również do tematu Szpitala Południowego. Tam przedłuża się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. Okazuje się, że weryfikacja nieprawidłowości ursynowskiej placówki jest na tyle złożona i wielowątkowa, że działania zostaną przedłużone na październik. A na koniec powiem wam o pewnym amancie. Amancie, który wyruszył z Podlasia na Mazowsze w poszukiwaniu miłości. Czy ją znalazł? O tym powiem również w kolejnej części programu.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
10: Zapraszam na kolejną część programu, którą rozpoczniemy od tematu Warszawskiego Szpitala Południowego. Jak się okazuje, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia potrwa dłużej niż wcześniej zakładano. To z powodu złożoności sprawy. Kontrola miała skończyć się w połowie września, a skończy dopiero w październiku. Przypomnę, że ma to związek z głośną sprawą Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u. Lekarz, będąc jeszcze w trakcie specjalizacji z anestezjologii, miał w ubiegłym roku zarobić w szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Sprawą zainteresowała się także prokuratura i warszawski ratusz. Dziennikarze ujawnili również informacje o tym, że politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być w szpitalu przyjmowani poza kolejnością, ale te doniesienia są przedmiotem weryfikacji. NFZ zwrócił się do innych instytucji o wyniki ich kontroli, by wykorzystać je w swoim postępowaniu. Ponadto prokuratura prowadzi w sprawie szpitala dwa śledztwa. Jedno dotyczy oszustwa na ponad 1,5 miliona złotych, drugie nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Szpital Południowy czeka też kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. A teraz ze Szpitala Południowego przenosimy się do Warszawskiej Straży Miejskiej i będziemy mówić o naborze na strażników miejskich. Do obsadzenia jest ponad 70 wakatów. A więcej o naborze, o szczegółach naboru rozmawiam z Magdaleną Nowak z referatu prasowego. W Straży Miejskiej się znajdujemy i będziemy mówić o naborze do Straży Miejskiej. Zanim przejdziemy do tego, z jakich powodów ludzie dołączają do służby, opowiedzmy o liczbach. Jak to wygląda? Ile macie państwo wakatów do obsadzenia? No i ilu mamy do tej pory chętnych, bo wiemy, że ten, co prawda nabór jest ciągły, ale z kampanią informacyjną ruszyliście państwo w połowie sierpnia.
12: Zintensyfikowaliśmy nasze starania, które prowadzą do pozyskania nowych strażników. Wiadomo, że niektórzy odchodzą na emerytury, inni decydują się na inną drogę. My potrzebujemy i Warszawa potrzebuje strażników cały czas. Mamy do obsadzenia jeszcze 74 wakaty i zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą zmieniać miasto na lepsze. Wszystkich tych, którzy chcieliby mieszkać w mieście, które będzie bezpieczne, w którym będzie panował odpowiedni poziom porządku zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyjezdnych. Zachęcamy wszystkich tych, którzy są jeszcze niezdecydowani.
10: Jeżeli chodzi o Straż Miejską, tutaj mamy wiele ścieżek rozwoju tak naprawdę. W kilkunastu dziedzinach możemy się rozwijać, prawda?
12: Tak, w zależności od tego, czym się zajmowaliśmy do tej pory, jakie mamy wykształcenie i co chcielibyśmy robić. Straż Miejska oferuje bardzo szeroki wachlarz tego wszystkiego, czym moglibyśmy się zająć. I na przykład są to referaty albo oskarżycieli publicznych, gdzie rozliczamy wszystkich tych, którzy dostali wezwanie, którzy przychodzą albo zgłaszają, wszystkich tych, którzy zostali wezwani zatrzymywani na przykład w charakterze świadka. Wszystkich tych, którzy chcą zmieniać Warszawę na lepsze, jeżeli chodzi o infrastrukturę, zapraszamy do naszych referatów komunalnych, tych, którzy czują się na siłach i którzy chcą poczuć taki troszeczkę dreszczyk i trochę adrenaliny, mają odpowiednie warunki fizyczne, są odpowiednio silni, zapraszamy do referatów interwencyjno-patrolowych, które pracują już bezpośrednio na ulicy. Mamy również miejsca dla chętnych w referacie profilaktyki, jeżeli ktoś pracował z dziećmi, z młodzieżą, może robić to nadal, tyle tylko, że w mundurze. Również miejsca dla wszystkich chętnych, którzy chcą pracować ze zwierzętami i na rzecz dobrostanu zwierząt. Oprócz tego w Straży Miejskiej pracujemy zawsze z drugim człowiekiem, dla drugiego człowieka, dla dobra miasta. Mamy również coś dla tych, którzy chcą, czy może dążą do tego, żeby w Warszawie było trochę bardziej bezpiecznie na ulicach, żeby był większy porządek. I mówię tutaj o tych, którzy chcą pracować w referacie do spraw parkowania.
10: Tutaj z tego, co pamiętam, nawet można się na tej płaszczyźnie artystycznej rozwijać, prawda? Bo przy okazji referatu profilaktyki i pracy z młodzieżą państwo wystawiacie też spektakle teatralne.
12: Tak, jeżeli ktoś ma takie zacięcie, smykałkę do tego, żeby grać, czuje się na siłach, chce się rozwijać w tym kierunku, zapraszamy.
10: Wspomniała pani o 72 wakatach. To jest dużo czy mało?
12: 74 wakaty. Mamy jeszcze 74 wakaty miejsca do obsadzenia. No, jeszcze niedawno było 300 wakatów, więc ta liczba się systematycznie zmniejsza i to pokazuje, że jednak ten dobrostan miasta, w którym się mieszka, jest bardzo bliski mieszkańcom.
10: A dlaczego mieszkańcy Warszawy decydują się na to, żeby założyć mundur? Państwo prowadzicie też właśnie kampanię informacyjną, informujecie o tym, dlaczego warto przystąpić do Straży Miejskiej i z jakich powodów niektórzy strażnicy to rzeczywiście zrobili. Jakie to są powody?
12: One są bardzo różne. Niektórzy rzeczywiście gdzieś tam od dziecka marzyli o mundurze i zdecydowali się na bycie strażnikiem. Którzy szukają stabilizacji, a ta praca daje stabilizację. Mamy bardzo dobre warunki finansowe. Już na start oferujemy pensję 7200 zł, plus jeszcze dodatki stażowe. Po pierwszym roku każdego aplikanta, zaczynamy od stopnia aplikanta, każdego aplikanta czeka awans. Młodszy strażnik odpowiednio więcej zarabia. Oprócz tego już na samym kursie otrzymujemy pensję. Dodatkowo możemy się później po zdanym egzaminie ubiegać o mieszkanie na czas pracy w straży. Mamy 13. pensję. Mamy oprócz dodatków stażowych premię, która jest dodawana do wynagrodzenia. Oprócz tego mamy wsparcie psychologiczne, różne świadczenia socjalne, dofinansowania do wypoczynku, do kart sportowych, zajęcia sportowe tutaj u nas w straży. Oprócz tego jeszcze możemy dostać 35% zniżki na przejazdy kolejami mazowieckimi.
10: Wspominałyśmy na początku o tej kampanii informacyjnej. Bardzo podobały mi się te fragmenty rozmów ze strażnikami już, którzy mówili, że na przykład mój dziadek był powstańcem, więc ja wstąpiłem do Straży Miejskiej, bo tak to czułam. Albo był chyba pan, który przyszedł zapłacić mandat, prawda?
12: Tak, to akurat jedna i ta sama osoba. Muszę powiedzieć, że kiedy tworzyliśmy tą kampanię, sama byłam zdziwiona, jak bardzo różne cele przyświecają ludziom, którzy chcą u nas pracować. Natomiast jest jeden wspólny mianownik i to jest bardzo budujące, to jest, wszyscy podkreślają, że chcą pracować z drugim człowiekiem i na rzecz drugiego człowieka i to jest bardzo ważne.
10: Praca strażnika miejskiego to jest trudna praca?
12: Jest trudna, jest wymagająca, dlatego przyszły strażnik miejski musi być w pełni władz umysłowych i fizycznych. Przed przystąpieniem tutaj do służby trzeba przede wszystkim zdać test sprawnościowy, który pokaże, czy ktoś się nadaje, czy nie. Ćwiczenia nie są bardzo skomplikowane, niemniej jednak trzeba wykonać określoną ilość powtórzeń w określonym czasie. One nie są skomplikowane i to są na przykład przewrót w przód, przewrót w tył, bieg wahadłowy 10 razy 10 metrów, pompki, brzuszki i przysiady. Są warunki, które trzeba spełnić. To jest przede wszystkim ukończone 21 lat, trzeba być obywatelem Polski, nie można być karanym i trzeba cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Oprócz tego trzeba mieć ukończoną przynajmniej szkołę średnią. Jeżeli chodzi jeszcze o takie dodatkowe rzeczy, dodatkowe atuty kandydata, dobrze byłoby, gdyby miał prawo jazdy, dobrze byłoby

0: do pracy w straży.
1: Tak, odszedł na emeryturę. Myśleliśmy, że już sobie odpocznie, ale zdecydował się na powrót. To jest specyficzny strażnik, który uwielbia pracę z drugim człowiekiem. Jeździ w ulicznych patrolach medycznych, ma bardzo dużo do czynienia z osobami będącymi w kryzysie bezdomności i świetnie się tam odnajduje. Praca w straży miejskiej to nie tylko ta praca na ulicy i to przysłowiowe wystawianie mandatów. To praca z drugim człowiekiem, uliczne patrole medyczne. Jeżeli ktoś ma taką smykałkę, taki dryk na przykład, albo jest niespełnionym ratownikiem medycznym, ale jest ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, zapraszamy do nas. Taki kurs można też zrobić u nas i wtedy wyjeżdżać w patrole, pomagać już w ten realny, bezpośredni sposób ludziom na ulicy.
0: Można wyjść ze straży miejskiej, ale straż miejska z człowieka już niekoniecznie. Przypomnijmy jeszcze o, no właśnie pani wspomniała na początku, że to jest nabór ciągły, czyli cały czas możemy tutaj składać dokumenty.
1: Tak, możemy na stronach Straży Miejskiej albo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przeczytać o tym, że właściwie te nabory, one się toczą cały czas.
0: I my zachęcamy do tego, żeby zaglądać do Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli mamy więcej pytań, oczywiście można zawsze tutaj zadzwonić i dopytać.
1: Zawsze ktoś odpowie na wszystkie pytania. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, proszę śledzić naszą stronę www.
2: Mazowieckie wędrówki.
0: W poprzednim odcinku programu sporo z Marcinem mówiliśmy o dzikich zwierzętach, a dokładnie o rodzinie dzików, która z impetem wpadła na S2 i zrobiła trochę zamieszania, a teraz powiem o pewnym jegomościu, o żubrze, który przemierzył Bóg i ruszył na Mazowsze w poszukiwaniu miłości. Król Puszczy pojawił się w powiecie łosickim, między innymi w gminach Łosice, Stara Kornica i Saranki. Ostatnio mieszkańców zaskoczył, gdy zawitał do przydomowego sadu. To już drugi taki przypadek w ciągu 4 lat. Jak potwierdzają leśnicy, żubr najprawdopodobniej przywędrował z Podlasia. Trwa tam właśnie okres godowy tych zwierząt, nazywany chruczeniem. Problem w tym, że na Mazowszu żubrów żyjących na wolności nie ma. Za to na Podlasiu jest ich około 1700. Być może więc kawaler postanowił poszerzyć swoje terytorium i znaleźć wybrankę serca. Żarty jednak na bok. Dorosły żubr może ważyć nawet tonę, dlatego służby apelują o ostrożność. Kierowcy powinni zwalniać w rejonie lasów i pól, a spacerowicze pilnować psów, żeby nie spłoszyły potężnego amanta z Podlasia.
2: Co słychać w Warszawie?
0: Słychać orkiestrę na Kamionku, a dokładnie przy ulicy Grochowskiej, gdzie częściowo została otwarta Sinfonia Warszawia, a otwarciu przyglądał się Piotr Lędzion.
3: Chociaż Sinfonia Warszawia od lat była chlubą stolicy, nie mogła koncertować na własnej scenie. Dziś to się zmieniło. Działanie odmienionego oblicza Instytutu Weterynarii na Kamionku zainaugurował prezydent Rafał Trzaskowski.
4: Nasza duma i chwała nie miała swojej siedziby. Dzisiaj ją właśnie zyskuje poprzez te nieprawdopodobne inwestycje w budynek, który przeszedł niebywałą metamorfozę i dlatego będziemy mieli tutaj małą salę, będziemy mieli salę kameralną w budynku Starego Instytutu Weterynarii, no ale oczywiście to pierwszy etap i ten pierwszy etap jest bardzo potrzebny, dlatego że on już w ogóle zmieni mapę kulturalną Warszawy. Te inwestycje po tej stronie Wisły są dla nas niesłychanie istotne. Ja bardzo się cieszę, że na Kamionku powstanie największa sala koncertowa w Polsce, bo to pokazuje, że wszędzie inwestujemy i zależy nam na tym, żeby tego typu miejsca otwierały się na świat, otwierały się na Warszawę, otwierały się na mieszkańców.
3: Zanim jednak w tym miejscu powstanie ogromna sala koncertowa, Sinfonia musi zadowolić się bardziej kameralnymi przestrzeniami. Mimo to dla dyrektora Warsowi Janusza Marynowskiego to milowy krok.
5: Te 15 lat spędzone de facto w ruinach, ale już organizowaliśmy tu setki koncertów i wystaw i wreszcie wspaniale wyremontowane przestrzenie. My zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach. Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości i ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii pożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało, tylko musimy ją absolutnie spożytkować na to, żeby zbudować wspaniałą salę koncertową. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestrę w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo jej fizycznie nie ma, już w mniejszych składach tak. Na pewno nie bezdomna, ale na pewno najwspanialsza.
3: Sala kameralna rozbrzmiała dziś po raz pierwszy dla publiczności głosem instrumentów dętych. Nowy etap działalności zainaugurował Seno Warszawie.

0: Swój sen o Warszawie zaczęła spełniać również Symfonia Varsovia. To jednak nie mury, a goście oznaczać będą sukces przedsięwzięcia. Podkreśliła to obecna na otwarciu minister kultury Marta Cienkowska.
1: Myślę, że tutaj będzie się po prostu dobrze pracowało. Całej załodze Symfonii Varsovii, ale też orkiestrze. Wiecie, na razie widać tutaj puste ściany, ale czekamy na to, aż po prostu wejdą w nie ludzie i instytucja będzie w końcu miała swój dom.
0: Widownia zacznie spływać do nowych przestrzeni już od jutra, bo w nowy etap działalności Varsovia wchodzi z przytupem.
2: 114 wydarzeń, więc na pewno bardzo polecam zajrzenie na naszą stronę symfoniawarsowie.org. Nie chciałbym wyróżniać żadnego koncertu, wiemy tylko, że rozpoczynamy z japońskim pianistą Makoto Ozone, który zagra z nami Błękitną Rapsodię, a ponieważ to jest pianista równie jazzowy, jak i klasyczny, to jest zupełnie wyjątkowe połączenie, no ale przede wszystkim Symfonia Varsovia. No to Państwa zapraszam.
3: A zapraszał Janusz Marynowski, dyrektor Symfonii Varsovii.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
3: O fotoradarach będzie w tej części programu, o tych, które mierzą hałas, ale i o tych, które robią zdjęcia piratom drogowym. Sprawdzimy też, co będzie grane w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale o tym powiem w kolejnej części programu. Na początek jednak prędkość. Do pracy wrócił najbardziej znienawidzony przez kierowców fotoradar w Warszawie. Mowa o żółtej skrzyneczce w Alejach Jerozolimskich. Urządzenie w ciągu zaledwie 2 lat było dewastowane już 4-krotnie. Koszt napraw wyniósł kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale wrócił. I ponownie robi zdjęcia, mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: W skali całego kraju, biorąc pod uwagę kilkaset, grubo ponad 500 fotoradarów, jakimi dysponujemy. Przypadki niszczenia tych urządzeń zdarzają się niezwykle rzadko. No, ten fotoradar akurat jest już po raz wtóry zniszczony, został w grudniu ubiegłego roku. Zamontowaliśmy go ponownie. Koszty jego naprawy sięgały kilkadziesięciu tysięcy złotych. Koszty te oczywiście pokryła firma ubezpieczeniowa. Fotoradar jest pod stałym nadzorem systemu monitoringu. Jego głównym przesłaniem i zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. On w zależności też od natężenia ruchu rejestruje średnio około 60 wykroczeń na dobę, ale liczbę rejestrowanych naruszeń przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, oceniając tą liczbę, musimy wziąć pod uwagę skalę natężenia ruchu. Jest to odcinek drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu. No i nasze analizy pokazują, że ten fotoradar skutecznie dyscyplinuje kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością. Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu. No, tym samym biorąc pod uwagę, że ta nadmierna prędkość jest jedną wśród tych podstawowych przyczyn wypadków drogowych, oddziaływanie tego rodzaju systemów i urządzeń jest nieocenione pod względem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. To skuteczne narzędzia do dyscyplinowania kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością. Pamiętajmy, że każde takie urządzenie jest poprzedzone znakiem drogowym. Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są w jasno i w jaskrawym żółtym kolorze, poprzedzone znakiem drogowym, tak żeby kierujący miał świadomość przede wszystkim do tego, że zbliża się do miejsca niebezpiecznego, w którym dochodziło do dużej ilości zdarzeń drogowych spowodowanych właśnie tą nadmierną prędkością. Nam nie chodzi na fiskalizację, nam nie chodzi o to, żeby fotoradary rejestrowały wykroczenie i, tak jak wiele osób tutaj spostrzega, przynosiły środki finansowe do budżetu. Naszym celem i zadaniem głównym, przewodnim, naszą misją jest ograniczenie tych nadmiernych prędkości i oczekiwaniem tak naprawdę, aby urządzenia nie rejestrowały wykroczeń, bo będzie to stanowiło wtedy o tym, że urządzenia są, fotoradary są skuteczne, kierujący jeżdżą wolniej. No, kierujący muszą się przyzwyczaić też do tego, do rozbudowy tego systemu, bo 70 nowych urządzeń na przełomie ostatniego roku zostało posadowionych, 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Ta liczba tych urządzeń się systematycznie na przełomie ostatnich lat zwiększała, tak ażeby bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu było coraz większe. A ma to też również bezpośrednio oddziaływanie w statystykach wypadków i kolizji, bo odnotowujemy systematyczny ich spadek.
4: Jeszcze dziś w programie.
3: Będzie teatralnie, bo teatry powróciły po wakacyjnej przerwie. Rozpoczynają sezony i mają dla nas premiery teatralne, a w tym wydaniu zaglądamy do Teatru Narodowego w Warszawie i zaglądamy na afisz. Tam między innymi Słodki Ptak Młodości Małgorzaty Bogajewskiej, 451 stopni Fahrenheita Jana Klaty, ale także Oresteja w reżyserii Luka Persewala, która jest jest marzeniem samego dyrektora teatru Jana Klaty.
6: Ja spełniam moje marzenia premierą Orestei w reżyserii Luca Percevala, ale mam nadzieję, że ja spełniam również marzenia widzów. Z tego, co zauważyłem po pracy na próbach, no to spełniam też marzenia aktorów, więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten nasz entuzjazm, który wykazujemy, przejdzie na widzów Teatru Narodowego.
3: Czy Oresteia stanie się również waszym marzeniem? Tutaj warto zajrzeć do Teatru Narodowego w Warszawie i samemu się o tym przekonać. A o czym dokładnie opowiada spektakl, o tym powiem w kolejnej części programu. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy na stołeczne ulice. Ale najpierw zajrzymy do Biura Ochrony Środowiska w Warszawie. Mówiłam wcześniej o fotoradarach, które mierzą prędkość, a właściwie o tym jednym szczególnym, znienawidzonym przez kierowców w Alejach Jerozolimskich, a teraz nieco więcej opowiem o fotoradarach akustycznych. Dlaczego jest taki problem, aby je instalować na stołecznych ulicach, aby mierzyć hałas? O to pytałam w Biurze Ochrony Środowiska, ale pytałam również o nową mapę hałasu, nową mapę akustyczną, która jest projektowana po 4 latach. Pytałam o skargi, które wnoszą mieszkańcy stolicy, ale również o to, w której dzielnicy miasta jest najgłośniej. Więcej na ten temat w rozmowie z zastępczynią dyrektora Biura Ochrony Środowiska Magdaleną Rawicką-Polnik. Zacznijmy od początku i powiedzmy naszym słuchaczom, czym dokładnie mapa hałasu jest i jakie pomiary się na nią składają.
7: Mapa akustyczna, czyli strategiczna, znaczy kiedyś one były mapami akustycznymi, teraz zgodnie z tym, czego wymaga od nas Unia Europejska, nazywają się strategicznymi mapami hałasu. To jest model obliczeniowy, bardzo duży model obliczeniowy, którym musimy uwzględnić natężenia ruchu pojazdów, w którym musimy uwzględnić ruch tramwajowy, kolejowy, lotniczy oraz źródła przemysłowe, takie jak jakieś zakłady przemysłowe, czy chociażby duże parkingi przy centrach handlowych. I jest to model, z którego my korzystamy jak z takiego zdjęcia akustycznego. Przygotowujemy go najpierw na podstawie pomiarów natężeń, natomiast później kalibrujemy cały ten model na podstawie konkretnych pomiarów hałasu w danych punktach. Więc uogólniając, mówimy tu o tym, że nasz model zbiera nam dane i obrazuje nam hałas dla jednej uśrednionej dla roku doby oraz dla jednej jakby uśrednionej dla całego roku nocy. A to wszystko jest szykowane na podstawie minimum 200, tak jak mówię, cały czas jest to minimum 200 pomiarach natężeń ruchu, minimum 40 pomiarach hałasu drogowego, 20 pomiarach hałasu tramwajowego, kolejowego, również 20. Do tego mierzymy hałas lotniczy w otoczeniu lotniska na Bemowie.
3: Ale jak to wygląda w praktyce? Czy to badanie polega na symulacji komputerowej, czy państwo... No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Jakbyśmy mogli to najprościej wytłumaczyć?
7: Jest to jedno i drugie. Na początku musimy pomierzyć w terenie natężenia ruchu pojazdów. To jest mierzone zazwyczaj automatycznie. Korzystamy też gdzieś z danych, które miasto dla siebie przygotowywało na różne potrzeby. Czy muszą być to dane z 2026, nie mogą być starsze. Więc korzystamy ze wszystkich źródeł, które są dla nas dostępne. Prócz tego po prostu stawiane są punkty pomiarowe. Te punkty pomiarowe w przypadku hałasu drogowego, chociażby, niektóre stoją punktowo, może być wykonany pomiar dla pory dnia, wieczoru i nocy, ale też są obowiązkowe punkty, po prostu stają mikrofony w danych lokalizacjach na co najmniej jedną całą dobę, żeby nam zobrazować ten profil akustyczny w konkretnym miejscu. Muszą to być miejsca, które są miarodajne i muszą łapać nam to zróżnicowanie Warszawy, bo jakby nie patrzeć, mamy bardzo różnorodne dzielnice. Całkiem inny profil akustyczny mamy tutaj w centrum, inny profil będziemy mieć przy trasach, a całkiem inaczej będzie to wyglądało w tych bardziej zielonych i spokojnych dzielnicach. Więc mierzymy to, co się da i jak najlepiej i robimy, dzięki temu, że mamy ten model komputerowy, model obliczeniowy, jesteśmy w stanie zmodelować hałas dla całego miasta. Nie musimy mieć punktu pomiarowego w każdej lokalizacji.
3: Jak bardzo ten poziom hałasu się zmienił od 2022 roku?
7: Od 2022 roku to tak naprawdę będziemy wiedzieć dopiero teraz w tym mapowaniu. W 2022 roku mieliśmy około 2,5% osób narażonych na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla hałasu drogowego, czyli tego dla najbardziej istotnego w Warszawie. Natomiast w tym momencie rozpoczynamy procedurę przetargową i będziemy sporządzać nową mapę, która musi powstać do końca czerwca 2027 roku.
3: Mieszkańcy których dzielnic są najbardziej narażeni na hałas?
7: Mówiąc wprost, najgęściej, z tych najgęstszą siatką ulic, czyli mówimy tu o Śródmieściu, mówimy tu prawdopodobnie o Pradze, Południe. No, część mieszkańców, którzy mają swoje nieruchomości blisko tras szybkiego ruchu, tak jak obwodnice, też na pewno odczuwają jakiś dyskomfort i wiemy to, bo mamy tutaj bardzo często zgłoszenia od mieszkańców. Natomiast tak jakbym chciała to zaznaczyć, mamy przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i to daje nam konkretną informację, jakie działania w jakich rejonach warto by było podjąć. Natomiast są to konkretne wartości cyfrowe, które nie zawsze idealnie odpowiadają temu, co zgłaszają nam mieszkańcy, bo mieszkańcy mogą odczuwać dyskomfort, mogą słyszeć na przykład jakąś drogę, mogą słyszeć huk albo jakieś uciążliwości od tramwaju, ale my mimo wszystko tego na mapie nie zauważymy. Nie zauważymy przejazdów karetek, czy nie zauważymy głośnych motocykli. To jest wszystko uśrednione w skali mapy. Natomiast takie uciążliwości w mieście zdarzają i są na pewno trudnością dla niektórych mieszkańców.
3: I o te uciążliwości chciałam też dopytać. Wspomniała Pani o motocyklach, o ruchu samochodowym, ale tych uciążliwości mamy znacznie więcej.
7: Zdecydowanie więcej, bo zgłoszenia mieszkańców mówią nam o najróżniejszych problemach. Mamy tutaj kwestie lokali rozrywkowych, gastronomicznych, ogródków gastronomicznych. To jest bardzo często zgłaszane. Bardzo często są zgłaszane konkretne lokalizacje, na przykład jakieś sklepy, które sprzedają alkohol. Wiadomo, mamy teraz ograniczenie w sprzedaży alkoholu, zmienia się trochę ten profil, natomiast no, są to imprezy masowe i czasami mamy takie sytuacje, że mniej uciążliwa jest sama impreza, natomiast osoby, które opuszczają taką imprezę, też potrafią być głośno, obudzić osoby, które mieszkają gdzieś w otoczeniu takiego punktu. Tych problemów z hałasem w takiej tkance miejskiej jest bardzo, bardzo dużo. Z hałasem jest tak, że mieszkańcy wiedzą, że należy im się jakiś komfort, ta świadomość cały czas wzrasta i mam wrażenie, że tych skarg jest coraz więcej. Jeżeli mamy imprezę masową, która obudziła jakąś tam konkretną okolicę, no to wiadomo, tych skarg spływa bardzo dużo w krótkim czasie. Mamy zgłoszenia hałasu drogowego zazwyczaj w konkretnych lokalizacjach, gdzie jest jakiś problem, gdzie jest trudno wyciszyć, gdzie trudno jest zmienić organizację ruchu, tak żeby ten poziom dźwięku od pojazdów był niższy. Z hałasem jest tak, że każdy ma swoją specyficzną wrażliwość na poszczególne poziomy dźwięku i poszczególne składowe tego dźwięku, bo hałasem, pamiętajmy, jest coś, co nam przeszkadza, a nie co ma konkretną wartość. Więc no, zdarzają nam się takie zaskakujące zgłoszenia, jak na przykład to, że walizki hałasują na kostce brukowej. I pytanie, czy jest jakiś mechanizm, żeby taką uciążliwość ograniczyć. Staramy się dyskutować z mieszkańcami na różne sposoby i staramy się przede wszystkim przedstawiać te narzędzia, którymi my dysponujemy i tak jak mówię, w pewnym momencie przyznawać się do tego, jakich brakuje nam narzędzi prawnych.
3: A na przykład kościelne dzwony?
7: Zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się mieszkańcy, którzy mieszkają w bliskości konkretnej i mimo jakiegoś tam dialogu z konkretną parafią nie mają możliwości albo nie akceptują takiego oddziaływania.
3: I my do tego, jak hałas oddziałuje na mieszkańców Warszawy, będziemy wracać w kolejnej części programu. A ja przypomnę, że moim gościem, moją rozmówczynią jest zastępczyni dyrektora Biura Ochrony Środowiska Magdalena Rawicka-Polnik. Będziemy mówić m.in. w kolejnej części programu o fotoradarach akustycznych, o tym, dlaczego na razie nie spotkamy ich na terenie Warszawy, ale także o tym, że warszawscy radni skierowali do Sejmu petycję, w której domagają się wprowadzenia przepisów, które umożliwiłyby samorządom, nie tylko Warszawie, montaż takich fotoradarów, które miałyby zwalczyć ryczące silniki i nocne wyścigi samochodowe na terenie Warszawy.
8: Aktywnie w Warszawie.
3: Będzie w listopadzie, bo przed nami 36. bieg niepodległości, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu biegowym. Uczestnicy założą koszulki w barwach narodowych, tworząc wielotysięczną, żywą, biało-czerwoną flagę. I właśnie rozpoczęły się zapisy na ten bieg. Rejestracja odbywa się, tak jak w poprzednich edycjach, za pośrednictwem strony internetowej. Ze względu na zainteresowanie imprezą i limitowaną liczbą miejsc, organizatorzy zachęcają do jak najszybszego zgłaszania swojego udziału. A o tym, że ten bieg cieszy się dużym powodzeniem, mówią liczby, bo w ubiegłym roku odnotowano rekordową frekwencję ponad 19 tysięcy uczestników i uczestniczek.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
3: Nowa mapa hałasu w Warszawie. Do tego tematu powracamy w tej części programu. Powiemy nieco więcej na temat tego, czemu i komu dokładnie ta mapa może posłużyć, ale również powiemy nieco więcej o fotoradarach akustycznych, a także o nocnych wyścigach samochodowych, które uprzykrzają życie mieszkańców, zwłaszcza Śródmieścia. Później zajrzymy do Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie powiem o premierach teatralnych, a pierwsza już 10 października. Ale na początek zaglądamy do Biura Ochrony Środowiska. Przed mikrofonem zastępczyni dyrektora Magdalena Rawicka-Polnik. Pracujecie Państwo nad nową mapą hałasu Warszawy, szukacie wykonawcy tych prac i tak jak wspominałyśmy wcześniej, to jest doskonałe źródło wiedzy na temat pomiarów, na temat tego, jak hałas wygląda, kształtuje się w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Pomaga również Państwu w projektowaniu przestrzeni miasta, ale pytanie, czy może być pomocna również w inny sposób dla mieszkańców?
7: To jest świetne źródło informacji, przede wszystkim dla nas, urzędników. Dużo danych z tej mapy jest wykorzystywanych przy planowaniu przestrzennym, przy konstrukcji planów miejscowych. To są dane, które są bardzo dokładnie analizowane, tak żeby po pierwsze skonstruować tą zabudowę w taki sposób, żebyśmy mieli gdzieś jakieś, tak mówiąc wprost, naturalne ekrany, żeby lokale usługowe stanowiły barierę dla dźwięku pochodzącego od drogi. To są wszystko te dane, które my wykorzystujemy na bieżąco. Natomiast warto pamiętać, że to jest świetne narzędzie dla mieszkańców, żeby po pierwsze sprawdzić sobie, jak to wygląda w ich otoczeniu, ale chociażby szukając nowego miejsca, czy do zakupu mieszkania, czy w ogóle do życia, żeby sprawdzić, czy w tej konkretnej lokalizacji, którą bierzemy pod uwagę, jest dla nas za głośno. Czy może jest głośno, ale jest głośno tylko od tramwajów i to jest dla nas akceptowalne w jakiś tam sposób, bo nad ten komfort przekładamy bliskość dojazdu. No, tak jak mówiłam, to jest bardzo dobre źródło wiedzy również dla mieszkańców.
3: Ekrany akustyczne, zmiana organizacji ruchu, to są między innymi te narzędzia, którymi Państwo dysponujecie, żeby hałas niwelować, ale w ostatnich latach bardzo dużo mówi się o tak zwanych fotoradarach akustycznych. To są takie urządzenia, które miałyby pomóc w lokalizowaniu i karaniu kierowców, którzy urządzają sobie na terenie Warszawy nocne wyścigi i tak zwane strzały z rury, bo tego mieszkańcy również mają dość, czyli przerobione wydechy i silniki, które generują jeszcze większy hałas. Ale jeżeli chodzi o fotoradary akustyczne, wiemy, że warszawscy radni złożyli petycję do Sejmu w tej sprawie, aby zmienić przepisy, bo póki co macie Państwo związane ręce, nie możecie stawiać takich fotoradarów.
7: Zdecydowanie mamy związane ręce, ponieważ fotoradary akustyczne to jest takie bardzo ciekawe urządzenie, które łączy w sobie specyficzną konstrukcję mikrofonu pomiarowego. To są mikrofony kierunkowe, które są wyposażone dodatkowo w kamerę. Aktualnie obowiązujących przepisach my nie mamy możliwości wykorzystania takiego sprzętu. Na podstawie takich pomiarów nie mogłaby policja wystawić żadnego mandatu, ani nie moglibyśmy wyciągnąć żadnych konsekwencji w stosunku do kierowcy, który kieruje powiedzmy pojazdem, nie wiem, samochodem z przerobionym wydechem. W naszych przepisach na dziś dzień wygląda to tak, że głośność pojazdu, po prostu samochodu, może być badana po pierwsze w trakcie kontroli technicznej na stacji diagnostycznej w ramach przeglądu i przez policję w ramach kontroli drogowej i za każdym razem zgodnie z metodyką, bo pamiętajmy, że hałas, dźwięk to jest fizyka, cyfry, tam mamy bardzo, bardzo konkretne metodyki. Zgodnie z metodyką ten pojazd musi stać. Mierzymy na wysokości wydechu, w przypadku kontroli drogowej, no wiadomo, policjanci robią to wprost na ulicy, natomiast na stacji diagnostycznej akustycznej diagnosta to robi podczas badania. I jeżeli pojazd przejdzie kontrolę techniczną, to na takie badanie wraca za rok. Co się dzieje pomiędzy i jakie modyfikacje w tym czasie wprowadzi właściciel tego pojazdu, no to na to już nie mamy wpływu. Widzimy tutaj bardzo duże zaangażowanie policji, bo policja zwiększa te kontrole, policja próbuje wyłapywać, odbiera dowody rejestracyjne w takich sytuacjach. To zaangażowanie jest dużo większe, bo po danych, które policja nam przekazała, widzimy, że tych kontroli jest dużo, dużo więcej.
3: Powróćmy jeszcze na moment do petycji radnych. Czy macie Państwo jakieś informacje w tej sprawie? Na jakim etapie jest ten wniosek?
7: Wiem, że ten wniosek został złożony i bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa legislacyjna, która jest złożona przez warszawskich radnych, ona się nie ogranicza tylko do fotoradarów akustycznych. To nas bardzo, bardzo cieszy, bo tam są w tym stanowisku Rady Warszawy są ujęte inne bolączki dotyczące przepisów ochrony przed hałasem, z którymi miasta się mierzą. Wracamy tutaj właśnie w dużej części do tych imprez masowych, imprez okolicznościowych. Wracamy tutaj do pomiarów takich zdarzeń akustycznych, zdarzeń chwilowych, gdzie my nie mamy metodyki, my nie mamy konkretnych narzędzi. Potrzebujemy sprecyzowania podmiotów, które powinny wykonywać badania. I o to wszystko radni Warszawy, w pewnym sensie, tak mówiąc potocznie, upominają się do rządu i mamy nadzieję, że te prace ruszą.
3: Dopytam jeszcze o samą mapę. Kiedy możemy spodziewać się rezultatów? Pani wspomniała o tym, że szukacie wykonawcy tej mapy i z drugiej strony, kiedy ta mapa się pojawi, czy mieszkańcy będą mogli odnosić się do wyników, do tych pomiarów?
7: Ogłaszamy właśnie przetarg. Jesteśmy w procedurze tutaj przetargowej, ponieważ jest to gigantyczny projekt i taki projekt, który składa się z bardzo wielu elementów i musi być wykonany przez specjalistów z odpowiednim doświadczeniem, z odpowiednimi certyfikatami, z odpowiednimi akredytacjami, bo same pomiary poziomu hałasu na ulicach muszą być wykonane właściwie i musimy być pewni, że odbieramy od wykonawcy produkt, który ma jakąś wartość. Nasza strategiczna mapa hałasu powstaje na podstawie danych z 2026 roku, więc liczymy na to, że ten cykl pomiarowy szybko się rozpocznie i musi zgodnie z przepisami być stworzona do końca czerwca 2027. Wyniki, które zostaną zobrazowane, będą dostępne w serwisie mapowym miasta. Polecam serdecznie serwis mapowy miasta, naprawdę, szczególnie zakładkę środowisko, tam jest zakładka hałas i są nasze mapy hałasu, bo my te mapy hałasu robimy już w kolejnych cyklach. Na początku mieliśmy mapy akustyczne i mamy dostępne i widoczne w serwisie mapowym mapy akustyczne z 2017, z 2012 roku. Mamy aktualną mapę hałasu z 2022. Jak tylko nasza mapa zostanie odebrana przez nas, zatwierdzona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, będzie również dostępna w tym serwisie.
3: Pani powiedziała, że te mapy tworzycie cyklicznie. Jak zmienia się hałas na przestrzeni tych lat? Czy jest coraz głośniej w Warszawie?
7: Nie jest może głośniej. Widzimy problem w bardzo podobnych miejscach. Dane, które my uzyskujemy, te liczbowe, bardzo konkretne, mówią nam o tym, że jest lepiej. Wracamy do tego punktu, gdzie mówiłam, że odniesienie się do norm i do przekroczeń daje nam dane bardzo konkretne, dane liczbowe, dane fizyczne. I tu mamy zmniejszenie narażenia na hałas drogowy. Minimalne mamy zwiększenie narażenia na hałas tramwajowy, ale patrząc na to, jak rozwija się sieć tramwajów i jak przybywa tych kilometrów linii tramwajowych, to wydaje mi się, że mimo wszystko jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo to narażenie nie jest takie istotne. Natomiast to, w jaki sposób mieszkańcy odczuwają i w jaki sposób odbierają niektóre hałasy, no to już jest, nie odpowiada idealnie temu, co wychodzi nam w wynikach mapowania.
8: Na deskach teatrów.
3: Będzie można zobaczyć Orestaję i to na deskach Teatru Narodowego. To historia powrotu do domu, w którym już nic nie jest tak jak kiedyś. Do domu, w którym trudno odróżnić sprawiedliwość od zemsty, a ofiarę od oprawcy, czytamy na stronie Teatru Narodowego. Reżyserem spektaklu jest Luc Percival, który wraca do najstarszej, zachowanej tragicznej trylogii. Nie po to, by opowiedzieć antyczną historię raz jeszcze. Interesuje go mechanizm, który sprawia, że przemoc nie kończy się wraz wraz z końcem wojny. Wręcz przeciwnie, przenosi się do naszych domów, do pamięci, języka i relacji między ludźmi. Dzisiejsza Orysteja to opowieść o rodzinie, która staje się polem bitwy. O społeczeństwie, które próbuje ustanowić porządek po doświadczeniu chaosu. Przede wszystkim jednak o cenie, jaką trzeba zapłacić, by przestać odpowiadać przemocą na przemoc, mówi Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.
6: Orysteja, Luc Perceval, jeden z największych twórców europejskiego teatru, mistrz pracy z aktorem, mistrz takiego koncentracji w teatrze na tym, co najważniejsze, takiego maksymalnego skupienia. To jest artysta, który mi imponuje już od kilkudziesięciu lat, no bo jeszcze po prostu jako szczawik reżyserski, a nawet wcześniej jeździłem na jego, oglądałem, bo tak się złożyło, że kilkukrotnie mijaliśmy się na festiwalach, na festiwalu Dialog na przykład, były grane jego spektakle i moje też, więc wtedy jeszcze było tak, że jak się nie jest dyrektorem, to można zostawać parę dni i patrzeć. I to mnie zachwyciło. Jeździłem do niego na spektakle do Hamburga, do Berlina, w inne miejsca w Europie. I to jest artysta, to jest taki artysta, którego po prostu chce się mieć w teatrze, z którym chce się spotkać aktorów, których się kocha, żeby się mogli też rozwinąć, żeby ta inspiracja była obustronna. Z tego, co słyszę i od aktorów, ale też od Luca, to jest spotkanie bezprecedensowe. To znaczy, Luc jest absolutnie zachwycony naszymi aktorami z wzajemnością. Premiera tego spektaklu 10 października, co oznacza, że premiery, znaczy, że praca nad tym spektaklem zaczęła się jeszcze w wakacje. W obsadzie był Jan Frycz, który zachwycił. Znaczy, to było spotkanie od pierwszego wejrzenia się, panowie zauroczyli sobą, Luc Perceval z Janem Fryczem. Do ostatniej chwili Jan Frycz brał udział w próbach do Orestei. No i w tej Orestei, w tej premierze nie wystąpi. Pan Mariusz Bonaszewski zgodził się wejść do obsady i to jest dla mnie też bardzo, powiedziałbym, nobilitujące. W spektaklu Orysteja zobaczymy jeszcze Danutę Stenkę, Roberta Czerwińskiego, Ewę Bukałę, Aleksandrę Justę, Karolinę Staniec, Hannę Wojtuś-Ciszyn, Mariusza Bonaszewskiego, Roberta Czerwińskiego i Cezarego Kosińskiego. Czyli to też jest miks wielkich gwiazd, aktorów, aktorek, które już zdążyły też bardzo mocno odcisnąć piętno na polskim życiu teatralnym, jak to się pięknie mówi. No i też z jednej strony nowa twarz, a z drugiej strony aktorska młodzież Teatru Narodowego.
3: Premiera Orystei już niedługo, bo 10 października w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale to nie koniec, bo przed nami jeszcze w tym roku dwie premiery. 14 listopada będziecie mogli zobaczyć Słodkiego Ptaka Młodości Tennessee Williamsa w adaptacji i reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. To nie tylko historia o ludziach oślepionych pogonią za sukcesem i pozycją, ale też o mierzeniu się ze smakiem porażki, kiedy trzeba stawić czoła demonom przeszłości, by zawalczyć o swoją przyszłość. Na drugi plan schodzą wszelkie moralne zasady. Czy nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to również opowieść o blaskach i cieniach aktorskiego życia? Czytamy w zapowiedzi przedstawienia. Specjalnie dla Teatru Narodowego Jacek Poniedziałek odświeżył swoje tłumaczenie, które stanowi podstawę tej adaptacji. W tym roku czeka nas jeszcze jedna premiera. Będzie to 451 stopni Fahrenheita w reżyserii dyrektora Jana Klaty. Premierę zaplanowano na 17 grudnia na dużej scenie imienia Bogusławskiego. Będzie to opowieść o świecie, w którym czytanie książek jest zakazane, a codziennym życiem ludzi rządzą treści prezentowane na ekranach i populistyczne hasła prowadzące do globalnych konfliktów. I to tyle, jeżeli chodzi o nowości Teatru Narodowego w Warszawie. O kolejnych premierach, kolejnych spektaklach będziemy informować na antenie radia, podobnie jak będziemy informować o premierach w innych teatrach. I tutaj nieco wcześniej niż premiera wcześniej wspomnianej Orystei 10 października, bo 28 września możecie zobaczyć koncert poświęcony pamięci Powstania Warszawskiego. To w Teatrze Kamienica, który rozpoczął właśnie 18 sezon artystyczny. A na koncert zaprasza autor Artur Goc.
9: Wyjątkowy koncert zatytułowany Sypka Warszawa o Powstaniu Warszawskim. To są piosenki z mojej 6. płyty Litania Piwnic 1944, a taką inspiracją do tego, żeby powstał ten koncert, był spektakl, który tutaj graliśmy w Teatrze Kamienica, czyli Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. To był ukochany spektakl Emiliana Kamińskiego i dzięki niemu zainteresowałem się w ogóle tematyką powstania.
3: Koncert w Teatrze Kamienica jest darmowy, obowiązują jednak wejściówki, które wciąż można rezerwować. I to na razie tyle, jeżeli chodzi o propozycje kulturalne w tej części programu i w dzisiejszym programie, ale do tematu będziemy jeszcze wracać.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
7: Reklama.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
8: Dzień dobry Państwu. Tu program Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska przy jednym mikrofonie. Przy drugim pan Andrzej Kosmala. Dzień dobry.
9: Bardzo mi miło przejść się Aleją Gwiazd.
8: Myślę, że spokojnie też pan się absolutnie do tej alei zalicza.
9: Proszę pani, no... Współpracowałem z tyloma artystami polskimi, że nie wiem, czy już wszystkich umieściliście na tej alei, ale ponieważ no jestem z Poznania, a Poznań zawsze był silnym ośrodkiem muzycznym i w pewnym momencie, kiedy podjąłem w życiu decyzję, że nie będę prawnikiem, tak jak zamierzałem być. Zresztą pomógł mi w tym niesławny profesor Łopatka, który mnie po pierwszym... Nie zdałem egzaminu ze wstępu do teorii państwa i prawa, opartego na książce jego autorstwa. A potem się okazało, że nie zdałem głównie dlatego, że mój ojciec był adwokatem i on rzucił słynne hasło: nie dopuszczę do dynastii prawników na prawie. Więc także się wszystkim potem... jeszcze śmieszna sprawa, bo groziło mi wojsko, kiedy on mi wyrzucił. Byłem rocznikiem poborowym. I no, musiałem uciekać, bo to byłaby strata, jednak, no, ja wiem, no. Ale ojczyzna nie była wtedy w potrzebie, dzielna armia radziecka nas osłaniała. I poszedłem na studium nauczycielskie, bo do wojska nie brali nauczycieli. Tak byli, do dzisiaj są mężczyźni na tym stanowisku bardzo potrzebni. I skończyłem geografię z wychowaniem fizycznym.
8: To też bardzo ciekawe połączenie w ogóle kierunków.
9: I pięć lat uczyłem. Bardzo mnie do dzisiaj mile wspominają chłopacy, bo na wychowaniu fizycznym rzucałem im piłkę. A sam miałem takie radio, chodziłem sobie i słuchałem muzyki w przeboju, bo wszyscy byliśmy wtedy. To był tak... Końcówka lat 60. No wtedy dla młodego pokolenia muzyka to była ucieczka od codzienności szarej polskiej codzienności. Uciekaliśmy w świat muzyki, który, dla którego nie było granic, prawda? Śpiewali wtedy Beatlesi, Rolling Stonesi, Paul Simon czy tam Tom Jones. No nie, no to bym mógł wymieniać. Państwo gracie zresztą. No w ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Radia Pogoda. Przecież w moim samochodzie jest tylko Radio Pogoda ustawione. A moja żona? To w ogóle nie pozwoli przestawić sobie. I zresztą u wielu znajomych, co wsiadam, to sprawdzam, tak rzucam okiem tego. Radio Pogoda, oczywiście.
8: Bardzo miło mi to słyszeć. Ale tak właśnie przy tym wątku muzycznym pozostając, to kiedy pan pomyślał, że chciałby być pan menadżerem?
9: O, to jeszcze do menadżerstwa trochę było daleko, dlatego że jeszcze mnie pasjonował inny zawód. Wtedy nie było wydziałów dziennikarskich. Ja chciałem być dziennikarzem. Tak naprawdę ojciec widział we mnie prawnika. Ja chciałem być dziennikarzem po prostu. I nawet zacząłem już chałturzy gdzieś tam podsyłać. Pamiętam, napisałem piękny artykuł o komedzie do Głosu Wielkopolskiego, na przykład miejscowego. Ale przede wszystkim rozpocząłem pracę w Polskim Radiu w Poznaniu. Tam była taka słynna audycja Grająca Szafa. Na całą Polskę się roznosiła, grała najnowsze przeboje. Ale dlaczego akurat cała Polska słuchała Polskiego Radia w Poznaniu? Otóż Wolna Europa, w pewnym momencie jak się zorientowali, że fale krótkie jest łatwo zagłuszać i te zagłuszarki wszędzie były, jak w Poznaniu były wypadki w 1956 roku, to pierwsze kroki robotnicy Cegielskiego skierowali pod budynek, dzisiaj tam się ZUS mieści, wtedy była to ubezpieczalnia, bo to był najwyższy budynek w Poznaniu i tam umieszczono zagłuszarki. Byłem wtedy, miałem 10 lat, szedłem ulicą Dąbrowskiego i stąpałem po tych rozbitych lampach radiowych. Więc tam technicy z Wolnej Europy wpadli na pomysł, że trzeba na falach średnich zacząć nadawać, bo fali średnich nie można tak łatwo zakłócić. I zrobili na 417 metrów na skali, zrobili Wolną Europę. I cała Polska słuchała Wolnej Europy. No to wtedy nasi propagandyści co wymyślili? Jaka jest najbliżej stacja, żeby interferencja fal tak zwana następowała i jaka stacja najbliżej nadaje? Ale ponieważ większość polskich stacji nadawała gdzieś tam na końcu, ale jeden Poznań miał przydzieloną 407 metrów, czyli obok.
8: Tak.
9: I tylko jeden ruch się robiło w lewo, było Polskie Radio Poznań. W prawo była Wolna Europa. I Wolna Europa jeszcze nadawała takie audycje muzyczne, Rendezvous o 6:10. Hrabia Tyszkiewicz prowadził te audycje. W związku z czym radio w Poznaniu dostało polecenie rozbudowania muzyki, żeby być konkurencyjnym dla Wolnej Europy. Ja też się sam myliłem, bo to teraz to. A mój przyjaciel, zresztą znane nazwisko, Arkady Fidler, syn tego słynnego pisarza, myśmy mieszkali w tej samej miejscowości pod Poznaniem w Puszczykówku, tam jest teraz muzeum Arkadego Fidlera, przyjechała do niego kuzynka studiować balet u Drzewieckiego i przywiozła kilka walizek płyt z Londynu, a Londyn wtedy wszystko nadawał mody światu.
8: Kopalnia.
9: I tak, a Poznańskie Radio miało taką popularną edycję Grająca Szafa. Przez lata to tego, ale no chcieli więcej. Ja im zaproponowałem i tak widzę, że ale płyt nie mają. I poszedłem, pożyczyłem od Fidlerów te płyty i mówię, zaniosłem im te płyty. I zobaczyli w tym radio, że jestem tak cenny, że mówię, a może by pan swoją audycję zrobił? Ja mówię, tak, ale to ja już będę przynosił wam te angielskie płyty, a ja zrobię audycję o polskiej muzyce, bo mnie pasjonowała polska muzyka i zrobiłem audycję Radiowy Klub Polskiej Muzyki Młodzieżowej, bo nie wolno było mówić rockowej.
10: No wiadomo.
9: No, więc tak.
10: Grzecznie
9: młodzieżową.
10: Być.
9: Oni powiedzieli, że to nie jest, ta muzyka to nie jest ideologia. To jest po prostu nowy bunt młodego pokolenia, bo każde pokolenie ma swój gust. No i tę audycję 8 lat prowadziłem w Poznaniu, więc właściwie to był mój start debiutowy. Naczelny pewnego dnia mnie zawołał i mówi, no to bardzo dobrze, kolego, czy nawet nie wiem, czy mi nie powiedział towarzyszu, i mówi, ale teraz by trzeba jeszcze, są modne te zespoły, trzeba by założyć przy radiu w Poznaniu zespół.
10: O, oh, wow, to no, wyzwanie.
9: Tak, no, bo jak rewolucja, to rewolucja, idziemy z postępem. I akurat gościł w Poznaniu taki już tam zespół, który Czechosłowacji z Polski grał, z Wybrzeża, ale przyjechał do Poznania i oni się nazywali Golderousi. A ja poszedłem na ten koncert, słucham, idę do dyrektora Kubiaka i mówię, no mam taki zespół, ale co to znaczy Golderousi? To musi być polska nazwa. No i pogadałem z chłopakami, dziewczynami, bo zaraz wymienię kilka nazwisk, bo tam wielkie osoby startowały w tym zespole. Zespół Tarpany powstał. I w zespole Tarpany śpiewał Edward Hulewicz, śpiewała Halina Żytkowiak i śpiewała Halina Frąckowiak. Nie byli oni tak znani w Polsce, bo to też tak nie było łatwo. Myśmy ich nagrali, zrobiliśmy bardzo fajne nagrania. Na przykład Edward Hulewicz miał taki siała baba mak, nie wiedziała jak, a wiedział, nie powiedział, a to było tak. Halina Żytkowiak, która odegra niezwykle ważną rolę, za chwilę o tym powiem, w moim życiu, też nagrała. I Halina Frąckowiak, pamiętam, Cień i Ty. No przepiękną piosenkę. Wysłałem oficjalnie do Polskiego Radia Warszawy. Odrzucili. Warszawa zawsze odrzucała nam z Poznania nagrania.
10: A może to jednak chodziło o to, że Poznań-Warszawa, to może tu trzeba się dopatrywać.
9: Nie wiem, ale któregoś dnia zajrzał na Berwińskiego w Poznaniu, bo tam się do dzisiaj Radio Polskie mieści, zajrzał Piotr Kaczkowski, który w Trójce już miał, nie w Trójce, to wtedy Studio Rytm, takie powstało też właśnie w ramach zbliżenia do młodzieży, powstała cała redakcja. Nie zrobili jej przy redakcji muzycznej, bo to nie była muzyka przecież według nich. To był jeden wielki hałas. Zrobili, jako że to było traktowane jako zjawisko socjologiczne, to zrobiono przy redakcji młodzieżowej. No i tam pracował Piotr Kaczkowski, słynny, prawda, już potem dziennikarz, do dzisiaj jeszcze prowadzący chyba w Trójce swój program. I z Piotrkiem się zaprzyjaźniłem i on mówi do mnie, słuchaj, nie wysyłaj tym szefom tych nagrań, tylko weź taśmę, przyjeżdżaj do mnie i ja to zrobię. Zrobił Haliny Frąckowiak przebój miesiąca, taki miał w poniedziałki audycję. Tak bilansował, że już od tego momentu Halina Frąckowiak była bardzo znaną w Polsce. Potem do ABC trafiła, tam te wszystkie zespoły przeszła. Tak. Natomiast Halina Żytkowiak przeszła do zespołu Amazonki. To był taki, no taki na wzór Alibabek. Wtedy była Diana Ross modna i ona tak śpiewała ostrym głosem, Halina Żytkowiak. Taką była polską Dianą Ross. No i także Tarpany się w pewnym momencie rozsypały. Hulewicz jeszcze do zespołu Heliosi poszedł. Żytkowiak do Amazonek, Frąckowiak do ABC, bodajże tak. I no i Halina Żytkowiak jest w tych Amazonkach i wyjeżdżają z Amazonkami na tournée po Związku Radzieckim. W tej samej ekipie jedzie zespół Trubadurzy. Czyli, jak się państwo domyślacie, jedzie Krzysztof Krawczyk.
10: Cóż za zaskoczenie.
9: No i mimo, że wyjeżdżał żonaty, no niestety życie Poeta Figle.
10: Napisało inny scenariusz.
9: Bardzo ładnie to pani powiedziała. Napisało inny scenariusz. Tam wybuchli do siebie wielką miłością. Nawet w Leningradzie, w cerkwi, w tajemnicy przed wszystkimi zawarli ślub, mimo że z tamtą żoną miał ślub, ale nazywało się tamten ślub był w kościele katolickim, rzymskokatolickim, a ten był innego wyznania. Zresztą o czym się dowiedzieliśmy później, bo nawet zespół nie wiedział o tym.
10: No bo w końcu tajemnica.
9: Tajemnica, no tak. I w tym czasie, kiedy wrócili i już się Krzysztof związał na stałe, już Grażyna tylko płakała na lotnisku, bo już schodził z nową żoną. I Krzysztof wtedy zaczął myśleć o odejściu z trubadurów i o solowej karierze. Podpowiedział mu to Rysiek Poznakowski, niedawno zmarły, wspaniały człowiek, wspaniały muzyk, kompozytor takich wielkich przebojów. I to on, zresztą do końca życia w wywiadach mówił, wziął Krzyśka na bok i po tych próbach różnych, i szczególnie po piosence Byłaś tu, jak to pierwsze, to Poznakowski przychodzi na próbę i mówi: panowie, dzisiaj was zaskoczę, ale jedną piosenkę zaśpiewa jeden z nas solowo. I wskazał Krzysztofa. Krzysztof zebrał wszystkie siły w sobie. Byłaś tu. Mówi: Cygana słyszałem, Toma Jonesa słyszałem, Elvisa słyszałem w tym. Mnie to troszeczkę to bawiło, bo takie manieryczne to było. Byłaś tu. Ale śpiewał tę piosenkę do końca. I wtedy no kolegom z trubadurów zrzedła mina, bo Poznakowski wskazał na Krzysztofa i powiedział: ty będziesz kiedyś wielkim piosenkarzem, ale nie wiem, czy wtedy będziesz chciał mnie znać. Krzysztof to zawsze po latach powtarzał, ponieważ chciał go znać. No bo nazywał go ojcem chrzestnym jego kariery. I rzeczywiście był tym ojcem chrzestnym kariery. Ale Rysiu się zajmował tyloma sprawami, był kierownikiem muzycznym Teatru Syrena, założył jeszcze swój zespół z tymi trubadurami, raz występował, nie występował, bo oni się na niego obrazili oczywiście. Marian Lichman do dzisiaj nie może wybaczyć tego odejścia Krawczykowi i dlatego takie tam rozpętuje jakieś nagonki na żonę, nieładne, nie chciałbym zresztą, bo tutaj w ogóle na ten temat głosu zabierać, dość sprawy. W sprawie sądowej jestem świadkiem i tajemnica
10: zobowiązuje
9: mnie. W każdym razie, no, Krzysztof wystartował te piosenki. Jeszcze z trubadurami śpiewał dwie pierwsze swoje solowe. Oni mu tylko towarzyszyli. To było Byłaś tu i Kim jesteś. I Krzysztof potem wspominał, mówi: wiesz, ja taki nie byłem przekonany, żeby być solistą. Ale tak patrzę na widownię, jak to śpiewam. Panie wyjmują chusteczki. Szczególnie kobiety nam wycierają. Tego to ja się poczułem, mówi. Wtedy takim piosenkarzem, takim Karelem Gottem. Zresztą ten Karel Gott potem szedł za nami, ponieważ się bardzo zaprzyjaźnili, ale przede wszystkim menadżer Karela Gotta próbował Krawczyka kilka lat później wylansować w Republice Federalnej Niemiec i było blisko, gdyby nie nasze tutaj służby, nasze władze, które zastosowały pewną prowokację, jak będzie czas, to opowiem, w Sopocie. W każdym razie Krzysztof wtedy mówi: no jeżeli tak te panie reagują, to rzeczywiście mówię tego. No i odszedł już na stałe z trubadurów. Jeszcze Maniek Lichman, wtedy rodzina jego się wyniosła do Danii, jako ta emigracja po marcu 68 roku, bo to była rodzina żydowska. Krzysztof zaczął próbować, ale przeniesienie tej popularności z trubadurów na popularność solową, to nie jest takie proste. To, że ktoś odchodzi z zespołu, już zakłada. To tak jest w Anglii. Że jak się Beatlesi rozpadli, to od razu za 4 miesiące były 4 płyty. Było 4 Beatlesów. I Ringo Starr nawet nagrał swoją płytę solową. Już nie wspomnę o Lennonie, Harrisonie i McCartneyu. W każdym razie miotał się. Jeździł z takim programem jakimś przeciwpożarowym, gdzie Romek Froń to prowadził, który był konferansjerem i jeszcze pantomimę robił na scenie, a Krzysiu śpiewał tylko z gitarą. I raz było lepiej, raz było gorzej, ale było bardzo cienko. I wtedy jak właśnie, a jeszcze dodatkowo związał się z Haliną, urodził im się syn i to były bardzo trudne czasy. Już Krzysztof myślał o powrocie. Maniek cały czas mówił, on wróci, jak ojciec, jak syn marnotrawny wróci do trubadurów. I co Krawczykowi troszeczkę się coś nie powodziło, bo kariera Krawczyka to takie były wzloty i upadki. No, to było bardzo... dziwne. Na przykład co przywoziłem nagrania do radia, bo już potem nawet nie wysyłałem, tylko przywoziłem i przekonywałem. No i wtedy było wiadomo, jedynka rządziła. Jeżeli chodzi o taką muzykę, to program pierwszy. Mimo że był program drugi, który był bardziej gadany, a program trzeci to już w ogóle taka młodzieżowa, jazzowa i tak dalej muzyka. No i on tak co przywożę kręcili nosem, że nie tego. Czy pani wie, że Witek Pograniczny potrafił odrzucić to, co dał nam świat?
10: Z perspektywy czasu brzmi to aż...
9: Paradoksalnie. Tak. Paradoksalnie to, co dał nam świat, odrzucił. Ale dlaczego odrzucił? Ponieważ piosenka To, co dał nam świat, Jary Kukulski napisał z Lechem Konopińskim, autorem tekstu, poprosił Leszka, mówi, Leszek, bali mi się małżeństwo z Anią. Ona oszalała, tam nagrała z Budką Suflera, coś nagrała z Perfektem i widzę, że już nie, naszego małżeństwa nie ma. Jeszcze tajemnicą Poliszynela było to, że jej nowym panem życia był perkusista Perfektu, niedawno zmarły, Morawski się nazywał. Tak. I ta piosenka, To, co dał nam świat, powstała jeszcze za życia Ani, kiedy jeszcze walczył o Anię Jarek Kukulski. Ja tak trochę przeskoczyłem, ale celowo, żeby pokazać te trudności, jakie mieliśmy na starcie. Liczył Jarek Kukulski, który był wielkim naszym przyjacielem, nawet u papieża z nim byliśmy. Naszego polskiego papieża. I myślał Jarek, że tą piosenką ją jakoś począsie. Ale ja naiwny przyszedłem do Witka Pogranicznego, też świętej pamięci już, i naiwny opowiedziałem, dlaczego ta piosenka powstała. A Witek przyjął srogą minę i mówi, oszalałeś? Polskie radio ma grać piosenki o rozwodach? Bo tam było o rozejściu się, ale nie było dopowiedziane do końca śmiertelnym odejściu. No i odrzucił mi tę piosenkę, wziął inną. To się nazywała Uśmiechem przywitaj dzień. Mówi, przynajmniej będzie do sygnałów dnia.
10: Też dobra argumentacja.
9: Dobra argumentacja. Ale to było chyba, nie wiem, 3 czy 4 tygodnie później spada samolot. Ania ginie. Co robi Witek Pograniczny? Pierwszy telefon wykonuje do mnie. Andrzej, gdzie jest ta taśma? To, co dał nam świat, niespodzianie zabrał los. Przecież teraz jest idealny moment, żeby to puścić. No i w ten sposób została wylansowana. I zresztą powstała niesłuszna legenda, że ta piosenka została napisana przez Jarka po śmierci. Ani nie. To miała być piosenka, którą on liczył, że ją odzyska. A stracił do końca.
5: Aleja Sław, Radio.

0: Nazywał na starcie organizacja Józefa Paskuda. Jak ten mój naczelny usłyszał: może jeszcze zrobisz organizację Józefa P., to będzie Piłsudski. Nie, bo, ja okay. tak, bo ja bym tak zaproponował, mówię, jak się panu dyrektorowi ten Paskud nie podoba, że organizacja Józefa P., Piłsudskiego jeszcze mi do tego mieszasz.
1: Wszystkie ręce na pokład.
0: I w tamtym zespole solistką była Hanna Schmetterling. I pierwsze nagranie w 68 roku w Poznaniu, w Radiu Poznańskim, nagrałem ją w piosence Żołnierz dziewczynie nie skłamie. Jak się ta piosenka, no to co wylansowało? Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Żołnierz zarzuci broń na ramię, proszę, tekst nawet pamiętam. To było świeżo, wygrała Opole ta piosenka, potem Sierpińska to nagrała. No, to muszę powiedzieć, właśnie pochwalić się. U Sierpińskiej to ja pół życia przesiedziałem, a ona jeździła na koncerty do NRD.
1: Ale też słyszałam, że przywoziła dużo płyt do Polski.
0: Tak. No i słuchaliśmy z Jurkiem Konradem i jej mężem. Wspaniałe. Ja potem zaprowadzałem młode piosenkarki, żeby ona im różnych wskazówek udzielała, jak Magda Durecka debiutowała w Opolu, gdzie zdobyła drugie miejsce, to przez kilka dni miała próby u Sierpińskiej, bo tak Sierpińska, ona nie była do końca przekonana, bo ona skończyła architekturę wnętrz i ciągnęły ją do tej architektury wnętrz. Jest to jedyny znany mi przypadek w polskiej piosence, że ktoś odszedł z tej branży na własne życzenie. Bo wszyscy inni, nawet jak tu tam się nie powodziło, walczyli. Ona w pewnym momencie powiedziała, i za to ją podziwiam, powiedziała: stop, już się dosyć, nabiegałam za tymi kulisami, a jeszcze mieli w NRD wypadek przecież, uszkodzone całe biodro i tak dalej, i powiedziała nie, i ma się bardzo dobrze, nawet nie wiem, czy więcej nie zarobiła na tej architekturze wnętrz niż tego. W każdym razie, tak sobie budując pozycję w Poznaniu, jeszcze do Krawczyka oczywiście wrócimy, bo to głównie Krawczyka, dlaczego w 1974 przestałem pracować w radio? Ponieważ dostałem propozycję pracy w Estradzie Poznańskiej i to na stanowisku dyrektora do spraw artystyczno-programowych. I u mnie pracowały największe gwiazdy. Ale największą super gwiazdą był Mieczysław Fok. Ja poznałem i przyjaźniłem się z Mieczysławem Fokiem, który był Bogiem w mojej rodzinie. Bo to był symbol tamtych... Moja rodzina wychowała się przed wojną. To jak ojciec usłyszał, że ja z Fokiem pracuję, to on dopiero uwierzył w to, że słusznie, że nie poszedłem na prawo. A właśnie Mietek Fok, właśnie jak przyszedłem do pracy, to pierwsze zadanie dostałem zrobienie ostatniej premiery takiego większego widowiska z Mieczysławem Fokiem tu w Warszawie w Teatrze Żydowskim. I taką miał menadżerkę Zosię Szynagiel, menadżerkę, a potem się okazało następną żonę, bo dziadek był bystry. I jak tę premierę zrobiłem tu w Teatrze Żydowskim, była bardzo udana, towarzyszył mu zespół żeński. Pani tego nie może pamiętać, bo pani nie było na świecie wtedy, ale on grał, Klipsy się nazywał zespół, a wokalny Karaty, same dziewuchy. I Zosia Szynagiel mówiła: ale ten Mietek ma ten ciąg do kobiet, mówi, mało że ma żonę, to jeszcze te dziewczyny podszczypuje.
1: I po tej udanej... Polski się w nim kochało, no błagam.
0: I jak ja pomyślę, że ja dzisiaj mam 80 lat, a ja poznałem Foga, jak miał może 68 i wydawał mi się bardzo stary, ale żwawy, no mówię, żwawy. I mówi: panie dyrektorze, po programie zapraszam pana, tu jest obok restauracja, na kolację. No to już było dla mnie. Ja się poczułem dyrektorem jak Fok do mnie powiedział, panie, nie jak się pije.

0: Niskanie, tylko jak fok powiedział, panie dyrektorze, to mi ciarki przeszły po plecach. I właśnie z Fogiem w pewnym momencie, bo już wtedy pracowałem z Krawczykiem także, bo od 1974 współpracowałem do... Tak ja to troszeczkę przeskoczyłem, bo będę musiał wrócić do Żydkowiek, bo to Żydkowiek mnie oczywiście z Krawczykiem poznała.
1: Zupełnie nie wiadomo dlaczego.
0: I ja mówię, panie Mieczysławie, jeszcze tak obszedłem, to mówię, ja mam w Swarzędzu pod Poznaniem takiego wujka mojego, lekarza bardzo popularnego, i on pana bardzo uwielbia. Ale jak usłyszał Krawczyka, to powiedział do mnie, wiesz, ten Krawczyk to może być kiedyś następcą Foga. Ale Fogowi skradłem spokój. Tak zaczął myśleć i mówi tak: panie Andrzeju, tak, no, o nie, no, Krzysztof ma wspaniały głos, skala, wszystko i tak dalej, ale wie pan, żeby być taką gwiazdą jak ja, to trzeba było przejść tę drogę, to on musi długą drogę przejść i przede wszystkim towarzyszyć temu krajowi w jego codziennym trudzie, w jego codziennych zdarzeniach. Musi być... Ja śpiewałem w kabaretach Warszawy. Ja śpiewałem podczas nalotów niemieckich. Ja śpiewałem podczas powstania warszawskiego. Ja budowałem kafe Fog na gruzach Warszawy. Potem śpiewałem na lewo Moz, na prawo Moz, dołem Wisła płynie. I widzi pan, jak ludzie wstają i słyszą Foga w radiu, to mówią, no, pogoda jest dzisiaj niezła, no i mamy Foga. I jakie to wrażenie zrobiło na Krzysztofie, jak wróciłem do Poznania i mówię, Krzysztof, ty wiesz, co Fog powiedział? I od tamtego czasu Krawczyk zawsze żył, co się działo, i przede wszystkim uwielbiał rozmawiać z ludźmi. On wychodził, on tam podpisywanie, może zmęczony, że to... Nie wszyscy lubią. On tego... To nie wystarczyło tam, że Krawczyk to jeszcze serducho malował, jeszcze tu oczy takie z rzęsami, jeszcze, a jak sobie na imię i tak dalej. I ci ludzie byli wpatrzeni w niego, bo on im oddawał tę sympatię. Nawet ludzie, panie Krzysiu, ale pan jest dla nas serdeczny. A jaki mam być? Gdyby nie wy, to bym umarł z głodu.
1: Co niestety jest po części prawdą.
0: Jest po części prawdą.
1: Gdyby nie publiczność.
0: Ale najfajniejsze było to, że tydzień później Fog przyjechał do Poznania i grali na wspólnym koncercie w hali Arena w Poznaniu. I mieli nawet jedną garderobę. I Fog taki chodzi niespokojny, Krawczyk chodzi niespokojny, bo oboje wiedzą o tej mojej rozmowie. I w pewnym momencie podchodzi Fog i mówi, panie Krzysiu, niech pan wyjdzie na korytarz, porozmawiamy. Krawczyk idzie grzecznie za nim, a on mówi, panie Krzysiu, chce pan śpiewać tak długo jak ja? To ja panu dam telefon do mojego laryngologa. Krawczyk myślał, że on mu jakiś wykład muzyczny chce zrobić.
1: Lekcja życia.
0: On lekcję życia mu dał. No coś pięknego. W każdym razie, jeszcze wracając właśnie, bo jak z Krawczykiem zacząłem współpracę, Halina Żydkowia, która znała dobrze moje umiejętności, kontakty w Polsce, jeździłem na festiwale, tu do radia przyjeżdżałem, do Warszawy przyjeżdżałem, bo potem się zaprzyjaźniałem ze wszystkimi tam, od Jurka Rowińskiego przez Dankę Lubecką, Witek Pograniczny, Marek Gaszyński, no to wszystko byli moi przyjaciele. No to takie przyjaźnie były niezwykle cenne. Już mi nie odrzucali też. W każdym razie Halina, która była z Poznania i miała tu rodzinę i chciała częściej do Poznania przyjeżdżać, mówi, słuchaj, widzisz, ci menadżerowie w Warszawie, to jest, każdy ma tam po 5 wykonawców, nie potrafią się tak zajmować. A ja mam człowieka w Poznaniu, który w radio pracuje, w estradzie teraz awansował. Wiesz, a może on by był twoim menadżerem? I Halina dzwoni do mnie i mówi, Andrzej, w przyszłym tygodniu jestem, bo ona weszła do Trubadurów, jeszcze tak odszedł Poznakowski, Lichtman wyjechał do Danii, a Krawczyk jeszcze śpiewał raz solowo, raz zespołem i Halinę włożono do Trubadurów. I Halina, przyjdź w Auli UAM, jest koncert, masz tam za darmo i potem przyjdź tylko do mnie za kulisy. No poszedłem na ten koncert niechętnie, bo Trubadurów nie lubiłem, no wyjątkowo nie lubiłem, a szczególnie nie lubiłem Krawczyka, jak śpiewał Byłaś tu. Więc no los potrafi być przewrotny.
1: To prawda.
0: I jak potem na pogrzebie to śpiewaliśmy Byłaś tu, to mówię, no co za... A mało tego, kiedy też miałem tragedię w moim domu, w 2001 roku zostałem sam z dwójką dzieci, bo moja żona zmarła na raka języka. To Krzysztof przyjechał i jak jej śpiewał nad trumną Byłaś tu, to wtedy już miałem zupełne rozbicie jaźni, bo Byłaś tu, widziałem przecież twoje oczy i tak dalej. Do dzisiaj na cmentarzu w Puszczykowie, gdzie leży moja małżonka, ludzie pokazują, o! Tam śpiewał Krawczyk. I jeszcze w kaplicy śpiewał psalmy króla Dawida. No, nieprawdopodobne zresztą. Napisałem całą książkę o przeżyciach z Krzysztofem Krawczykiem. Życie jak wino. Potem po tych różnych aferach to z Ewą Sława z Niesławia. Potem napisałem, gdzie jest też, zawsze musi być o Krawczyku i napisałem o mojej pracy. Jeszcze teraz piszę, ta moja się nazywa Odwrotna strona złotej płyty, a teraz piszę Odwrotna strona Facebooka. Zgodnie z czasami, jakie nastąpiły. No i, ale tak, jestem na tym koncercie, siedzę i się nie zawiodłem. Nie podoba mi się to za skarby. No ale idę za kulisy.
1: Bo mówię, kazali.
0: No idę za kulisy i idę do Haliny. Mówię, Halina, gdzieś ty trafiła? Do tych ruskich klezmerów? A nie widziałem, że stoi obok Krzysztof Krawczyk. I tam podpisuję. Spojrzał, nie podobało się panu? To oddam panu pieniądze za bilet. Ale zobaczył, że tu w klapie miałem znaczek Polskiego Radia. I tak spojrzał i mówi, no wie pan, jaki to jest trudny zawód, wie pan, ile ta gitara waży, te stroje, co my mamy, wie pan, jaka to jest ciężka praca i taki zaczyna być grzeczny, taki, że ja zupełnie zmieniłem w jednej chwili o nim zdanie, mówię, to jest zupełnie normalny człowiek, tylko jego trzeba odpowiednio ustawić. I Halina mówi, Andrzej, wiesz, tu ja do siostry przyjeżdżam, przyjedziemy w który dzień, pogadamy. Ale jak wracałem do domu, to tak brzmiał mi w uszach, nie to Byłaś tu, tylko też ten liryzm w jego głosie. A wtedy modny był taki PJ Proby na przykład, no Tom Jones, Engelbert Humperdinck, prawda, a w naszym obozie Karel Gott, czyli były te głosy, prawda, Włosi, Julio Iglesias, Demis Roussos, to była ta epoka. Epoka lat 70. była epoką melodyjnych piosenek, nowoczesnych, bo już po tej epoce zespołów bigbitowych, tych rockowych, lat 60. znowu wrócił świat do melodii i do solistów. I mówię, cholera, gdyby go tak namówić na takie, no, Tom Jones, Elvis Presley, trochę sosu greckiego dołożyć, to Demisa Roussosa, Julio Iglesiasa, to z tego można by coś sklecić. I rzeczywiście... Jedna rozmowa, druga rozmowa, trzecia rozmowa i tego. Krawczyk potem po latach wspominał w różnych wywiadach, mówił, też opowiadał tą historię ze swojego punktu, jak on pamięta, mówi, no tak mnie facet zdenerwował za pierwszym razem, że nigdy bym nie powiedział, że on będzie moim menadżerem przez 47 lat. Ale mówi, tak, jest te pierwsze spotkanie, drugie, trzecie i on przynosi mi wizję mojej kariery, mojej przyszłości. Mówi, ci wszyscy, co cię do mnie dobierali, to tylko chcieli wyjechać na wieś, gdzieś tam to zarobić, po domach kultury, od kultury, a tu? Nie tam, że to tam. Koncerty to tam można zawsze zagrać, ale koncepcja pracy studyjnej. A jeszcze wtedy drugi mój przyjaciel, mój największy mentor w życiu, Jurek Milian, jazzman wspaniały, grający na wibrafonie w sekstecie Komedy, mieszkający w Poznaniu i też w radio mający swój zespół, z nim się zaprzyjaźniłem, dlatego ja go nazywam moim mentorem, bo on mi rozszerzył też wizję, bo my wszyscy rockowcy z lat 60. byliśmy takie, mieliśmy klapki, ale jak on mi to zaczął pokazywać, różne nagrania, orkiestry i tak dalej, no zresztą wtedy został szefem artystycznym czy muzycznym festiwalu w Sopocie, no i ale przede wszystkim założył orkiestrę w Katowicach, orkiestrę Jerzego Miliana. I Jurek mówi: Andrzej, szukaj mi solistów. Tylko. No więc ja zaraz pierwsze tego pamiętam, deszczowe spotkania, spotkanie, napisałem tekst, Jurek Milian muzykę, Krawczykowi pokazałem, jedziemy do Katowic. Nagraliśmy, poszło do radia przebój, Tompres wydał singla. W Tompresie byli zachwyceni, oni wtedy single wydawali. Pamiętam, Andrzej Bronarski do mnie dzwoni i mówi: słuchaj, zamawiam dwa single i koniecznie w Katowicach przyjadę na to nagranie też, zagrajcie teraz cztery piosenki. No i Krzysztof tam coś przygotowywał, przygotowywałem i wtedy powstał rysunek na szkle. Była też piosenka Pogubiłem drogi i była piosenka Oczy Marii. Oczy Marii, ja napisałem tekst, tylko jeden wtedy tekst. I jeszcze tam właśnie, już mieliśmy trzy piosenki i ktoś nie doniósł czwartej piosenki. I Krzysztof mówi: no Jurek, no to musimy coś wymyśleć. I mówi: ach, patrz, jak ostatnio byłem na trasie Stadziem Drozdą i wyjmuję z portfela taką pogiętą kartkę i on mi dał taki tekst, patrz. Parostatkiem w piękny rejs. Jurek siada do fortepianu, mówi: dawaj. Kładzie przed siebie i po 15 i Krzysztof obok staje i pa. Dziadek bosmanem był na tym statku. W majtku zbudzał wiecznie strach. Już rekord świata. Po 15 minutach piosenka była gotowa, ponieważ to była orkiestra, więc Jurek zaraz siadł nad papierem nutowym.
1: Orkiestrę rozpisał.
0: Tak, rozpisał orkiestrę w następne 15 minut. Zeszliśmy na dół, położył orkiestrę, bo to wtedy było bardzo wygodne, były te orkiestry, była Poznańska Piętnastka Radiowa, Malika w Poznaniu, był Debik w Łodzi, prawda, nawet chyba w Gdańsku, był Tomaszewskim, miał orkiestrę, więc dlatego te Katowice się zbuntowały, że dlaczego my nie mamy, a Szczepański był wtedy prezesem, więc Katowice to orkiestrę i dlatego Milian musiał się wyprowadzić z Poznania i przez najbliższe, no i te cztery utwory, no i dwa stałe, ale najlepsze jest to, że jak skończyliśmy, zawsze jak każdą sesję kończyliśmy nagraniową, to była dyskusja, która piosenka powinna być singlem. Każdy wybierał inaczej. I stwierdziliśmy: Oczy Marii, to Oczy Marii, macie państwo to, gracie te Oczy Marii. I najlepsze, była wtedy chyba olimpiada w Sapporo, jak to poszło do radia i do telewizji. I studio olimpijskie telewizyjne zgłosiło się do nas, czy jakieś piosenki Krawczyka byśmy nie... I daliśmy te nieszczęsne Oczy Marii, które były w stylu, to taki się nazywał wtedy serb. Taka muzyka ni to kubańska, ni to... Trini Lopez był taki śpiewak w Ameryce, bardzo popularny. Serb. Od serwowania na desce. Taki był rytm rozkołysany. Telewidzowie nie mogli się nadziwić, że pod zimowe igrzyska olimpijskie puszczamy piosenkę o letnich klimatach. Ale została przebojem studia olimpijskiego. Ale szybko stwierdziliśmy, że rysunek na szkle parostatek. No i w 76 roku. Oczywiście też tu wszystko zadziałało, że się przyjaźniliśmy. Jurek Milian zaproponował mu Sopot jako kierownik muzyczny. No i wtedy Krawczyk praktycznie zadebiutował, bo zadebiutował już w 74. Wtedy padło, przylgnęło do Krzysztofa polski Tom Jones. Mm-hmm. Bo Irena Dziedzic, zdobył nagrodę w Opolu, występ w Sopocie. Otwierał festiwal, jeszcze ludzie wchodzili, jeszcze jak to jest w Sopocie, jeszcze był harmider, a Irena Dziedzic zapowiedziała przed państwem polski Tom Jones, Krzysztof Krawczyk. I coś tam wtedy, tysiąc pięknych wierszy, on dobrze znam, chyba taką piosenkę zaśpiewał, a już w 76 szaleństwo, rysunek na szkle i parostatek, amfiteatr szalał i Krzysztof dostał wtedy nagrodę, nie jury oczywiście, bo to jak ci piosenkarze,
1: to było mniej ważne,
0: to jury, ale dostał nagrodę publiczności, nagrodę dziennikarzy i nagrodę głosu Wybrzeża. Ja nie pamiętam, żeby się w Polsce zdarzyło, że dziennikarze i publiczność przyznała to temu samemu wykonawcy.
1: Jednogłośnie docenili.
0: Jednogłośnie, tak.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: To rozumiem, że teraz podczas koncertu, po którego nagraniu już jesteśmy, usłyszymy parostatek i rysunek na szkle. Czy nie?
0: No proszę bardzo. Tylko proszę uważać, ponieważ myśmy taką też stosowali metodę w naszej pracy, że myśmy nagrywali kilka wersji. Jak coś łapało, jak coś było przebojem, to i możecie znaleźć różne wersje, zależy z którego roku, bo jeszcze już w nowym tysiącleciu nagraliśmy nową wersję parostatku, nową wersję rysunku na szkle, przerobione na disco, na co tam, na latino, co spowodowało, że tak się polubiliśmy z Krzysztofem. Wczoraj to w telewizji mnie zapytali, jak wyście wytrzymali 47 lat ze sobą?
1: Jak stare, dobre małżeństwo.
0: Ale jeszcze mało tego pani powiem, że jak był pogrzeb Krzysztofa Krawczyka, po tych wszystkich oficjalnych uroczystościach my jeszcze stoimy przy grobie, już ludzie się rozchodzą, a ja tu patrzę, idzie ówczesny premier Morawiecki do nas. Mówi: przepraszam bardzo, ja jestem z prywatną wizytą, bo tam było, tam Gliński, tego było wszystko rozdzielone. Przyjechał i też pierwsze pytanie, jakie mi zadał. Jak wytrzymaliście, jak długo pracowaliście? Ja mówię, 47 lat. Jak wytrzymaliście ze sobą tak długo? A ja mu odpowiedziałem złośliwie. Po prostu byliśmy przyjaciółmi, a nie, bo u was polityków nie ma przyjaźni. Poszedł jak zbyty.
1: To niestety prawda. Zadałam to pytanie w kontekście koncertu, który, bo spotykamy się dzień po nagrywaniu koncertu dla telewizji, no i właśnie zapytałam o te piosenki w kontekście tego właśnie telewizyjnego show, które już niedługo będziemy mogli chyba zobaczyć właśnie z okazji 80. urodzin Krzysztofa Krawczyka.
0: To nie jest pierwszy taki koncert, bo zaraz po śmierci Krzysztofa od razu dostałem propozycję zrobienia i po tym uroczystym pogrzebie państwowym, no został Krzysztof pożegnany naprawdę godnie. I wtedy telewizja powiedziała: robimy 30 maja w Opolu, tam gdzie Krzysztof tyle razy śpiewał, robimy specjalny koncert, gdzie młodzi wykonawcy polskiej gwiazdy aktualnej i tak dalej będą śpiewać piosenki Krawczyka. A ponieważ festiwal, bo wtedy były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i festiwal przeniesiono na wrzesień, a drugi koncert zrobimy cały poświęcony. I wtedy dotknąłem problemu, z którym się do dzisiaj miotamy.
1: To znaczy,
0: jak śpiewać Krzysztofa Krawczyka dzisiaj? On miał tak charakterystyczny głos. On przede wszystkim, bo to co chciałem powiedzieć, na początku naszej współpracy, dlaczego ta współpraca tak się ułożyła? Krzysztof do mnie powiedział takie zdanie: Andrzej, tylko widzisz, wszyscy śpiewają w całe życie tę jedną piosenkę. Płomski, cała sala śpiewa z nami, Wodecki Pszczółkę Maję. Potem jak nawet miał przebój chałupy Welcome to, to nie chciał śpiewać, żeby się wstydził tego. Pamiętaj o jednym, żebym ja się sobą nie zanudził. Ja nie mogę śpiewać w jednym stylu, tak jak Rysiek Rynkowski na przykład, że wciąż jedna piosenka. Skaczemy ze szufladki do szufladki. Nie dajmy się zaszufladkować. I to nam przyświecało przez całe życie. No niech mi pani powie, w jakim stylu Krawczyk jeszcze nie zaśpiewał. Powiem pani, nie zdążyliśmy nagrać jednej płyty, którą nosiliśmy w sobie. Tematy z muzyki poważnej, operowej, w wersji rozrywkowej zaśpiewane przez Krawczyka, bo on się do tego... Takim Karel God nagrał taką płytę w Czechosłowacji. I tego, to jest jedyna płyta, której nie zdążyliśmy zrobić. A tak ponagrywaliśmy wszystko. Czy wie pani, że jeszcze leżą na półce dwie płyty, których nawet Krzysztof nie zdążył posłuchać. Zdążył nagrać przed śmiercią, ale nie zdążył zgrań posłuchać. Jedna to jest druga część piosenek Coena po polsku, tym razem z tekstami Daniela Wyszogrodzkiego, bo tam była, tamta była z tekstami Zębatego. I drugą płytę Johnny'ego Cash'a. A już nagrał Boba Dylana też, prawda? Więc tą wielką trójcę z tamtego kontynentu, one są już te płyty złożone w Sony, bo w ogóle cały katalog nasz przekazaliśmy do Sony. 868 piosenek. A pomijam jeszcze piosenki, które są w katalogu polskich nagrań, Polskiego Radia, te z Milianem, nagrane i tak dalej. Ale te, które przez ostatnie 30 lat nagraliśmy w studio, które założyłem z Ryśkiem Kniatem, twórcą zespołu Klincz i tak dalej. Założyliśmy tam, Odkrył Urszulę. I jak Krzysztof wrócił za drugim razem z Ameryki, to już mieliśmy swoje studio, więc mogliśmy, bo tak to było zawsze, gdzie nagrać, gdzie jest studio wolne, tu się spieszymy, bo na godzinę tylko studio mamy i tak dalej. No więc założyliśmy. Oczywiście to, że udało nam się z Ryśkiem założyć K&K Studio, w którym wielu artystów potem polskich jeszcze nagrywało, to i do dzisiaj to studio istnieje i nagrywamy dalej. Na przykład ostatnio z Milowiczem nagraliśmy 20 piosenek Krawczyka, bo Milowicz jest bardzo zbliżony, aż mu to zarzucają, że jest za bardzo zbliżony, bo tu jest, wrócę zaraz, jak śpiewać Krawczyka? A już szczególnie kobiety. Jak to zaśpiewać? No w każdym razie, jak myśmy z Krzysztofem to właściwie o niczym innym nie rozmawialiśmy jak o muzyce. Myśmy byli muzykoholikami. Całe wieczory tego, tylko nie ranki, bo ja jestem, ja, on się szybko budzi, a ja śpię. Ale na przykład nagrywałem mu, jak już komórki powstały, to 14 wiadomości, a on rano wstawał i 14 min odpowiedzi. Ale w każdym razie, oczywiście to były dyskusje muzyczne, w tym sensie, Toma, a może teraz to zrobimy? A może to zrobimy? Nie, daj spokój, to powiedzą, że disco polo robię. Nie, a może to, a może to. I jak ja byłem, żeby nagrać to, a on, żeby nie nagrać to, ja taki argument wymyśliłem. Krzysiu, a co ci szkodzi? Szczególnie jak już mieliśmy swoje studio, gdzie to nic nie kosztowało.
1: No tak.
0: Mówi, a co ci szkodzi? On mówi, a wiesz, masz rację, spróbuję. I z reguły wychodziło na moje, bo Krawczyk nie umiał kłaść piosenki. Ja nie pamiętam, nie mamy żadnej piosenki, która by lądowała po prostu w koszu. Bo teraz jeszcze po śmierci Krzysztofa zrobiliśmy przegląd wszystkiego i przede wszystkim mamy ścieżki wokalne, gdzie możemy. Ja przygotowuję teraz płytę, zdradzę. Krzysztof Krawczyk, który jest tam, ale mamy jego głos, z Edytą Górniak, co jej ona obiecała mu to za życie i nie zdążyła. I teraz, jak się spotkaliśmy w Sopocie, to powiedziałem: Edyta, no musisz się wywiązać z tej obietnicy. Jest trudna partnerka, ale ja myślę, że to będzie niezły strzał. Bo z tymi płytami amerykańskimi, z tym Cohenem i Keszem mamy takie kłopoty, że to trzeba uzyskać jeszcze publishing. Mhm. Oby teksty do obydwu płyt przepiękne napisał Daniel Wyszogrodzki, oparte zresztą na oryginałach, ale musimy uzyskać publishing, a rozmowy z ludźmi po tamtej stronie oceanu są bardzo trudne. No, na przykład rodzina Cohena nie wychodzi tak jak rodzina...
1: Nie porównujmy.
0: Nie wychodzą z sądu, bo się... Tak to jest. Jak umiera znana osoba, to się kłócą o prawa. Bo wiadomo, że jest taki paradoks. Mi to Milian powiedział na... A właściwie to znałem jeszcze te z książki o Elvisie, że to powiedział ten menadżer Elvisa, pułkownik Parker. Mhm. Jak umarł Elvis i zadzwoniono do niego, to chwilę pomilczał i mówi: dla mnie Elvis nigdy nie umrze. I odłożył słuchawkę i po wszystkich wytwórniach dzwonił: wznawiamy płyty. I powiedział: bo nie ma, niestety to przykre, ale dla artysty większej reklamy jak odejście z tego świata.
1: Ale też takie koncerty wspominkowe. Trudno było namówić artystów do wzięcia udziału?
0: Nie, trudno nie było. Poza Edytą Bartosiewicz, która po śmierci, bo tych koncertów jeszcze było tam kilka, ludzie robią, bo nie we wszystkich my bierzemy udział jako organizatorzy, ale tego się robi dużo, jeździ pełno programów z piosenkami Krzysztofa. Ale Edyta powiedziała, że musiałby Krzysztof zmartwychwstać, żebym zaśpiewała. Ja to mogłam tylko zaśpiewać do Krzysztofa. Ja ją rozumiem. Ja ją rozumiem. Mówi, ja nie mogłabym teraz wyjść na scenę i do innego partnera. Ale to też robimy tak jak tu w telewizji, że wycięliśmy Krzysztofa i na ekranie Krzysztof... Te rytmy hip-hopowe tego i no na przykład w tym koncercie naszym telewizyjnym zaśpiewała Zalia. Bardzo zdolna dziewczyna. Ja uważam, że w tej chwili Krawczyka chyba nie mamy, ale dziewczyny w Polsce są tak zdolne, bo ci chłopcy tacy są... To nie ma tego, co miał Krawczyk, tego uderzenia, co miał Elvis Presley, co miał Tom Jones.
1: Ale Krawczyk może być tylko jeden w Polsce na przestrzeni lat. Kiedy będziemy mogli zobaczyć ten koncert, który wczoraj został zarejestrowany?
0: Ponieważ został wczoraj zarejestrowany.
1: To na razie to tajemnica.
0: To nie wiem.
1: To zostańmy przy wersji, że to tajemnica.
0: Tajemnica nie. A dyrekcja powiedziała: do Bożego Narodzenia na pewno.
1: A zatem będziemy śledzić dalsze losy tego nagrania. Andrzej Kosmala, menadżer Krzysztofa Krawczyka i chyba przyjaciel, tak mogę powiedzieć, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo proszę. Polecam się na przyszłość, bo mogę Pani jeszcze wiele opowiedzieć o wielu artystach, którzy ze mną pracowali. O Sipińskiej, a Sipińska nie chce udzielać wywiadu, się oddzieliła. Nawet do mnie już nie dzwoni, jak kiedyś dzwoniła co chwilę. Nie było godziny, żeby Sipińska nie dzwoniła, a teraz przez ostatnie 20 lat zadzwoniła do mnie raz i z pytaniem: Andrzej, a masz telefon do tego, wiesz, Jasienowicza, co mi robił te zdjęcia, bo potrzebuję zdjęć.
1: Także, drodzy Państwo, coś czuję, że to nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień,

0: ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda, czyli
4: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
5: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
6: Wspomnienia, które bawią.
7: Popołudnia spędzane na rozmowie.
8: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
9: I wieczory pełne gwiazd.
3: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
2: Autopromocja.

dlatego, panie przewodniczący kolegium, proszę o łagodny wymiar kary dla Mariana, który przetrzymywany jest w areszcie tymczasowym za to, iż wracając po dochodzonym w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei, podszedł do funkcjonariusza MO, kierującego ruchem drogowym, i pocałował go tak, że mu pałka wypadła z rąk i potoczyła się po warszawskim bruku. Prośbę moją motywuję tym, iż posiadam list od funkcjonariusza, który pisze, iż nigdy tego Marianowi nie zapomni i znowu będzie czekał w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei. Ponieważ dziś mamy piątek, dobrze by było, gdyby na sobotę Marian był już wolny.

0: Edyta Geppert, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skryć.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Tadeusz Woźniakowski, kłaniam się.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.